ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj.

0: SKROK Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk. Obrazy z historii Kościoła, jak wiemy, to są odległe w przeszłości wydarzenia, ale są to także ludzie. No i dzisiaj zmierzymy się z taką postacią człowieka, a raczej z archetypem, jak to antropolodzy kulturowi mówią, wojownik.

biegły w przeszłości wydarzenia, ale są to także ludzie. No i dzisiaj zmierzymy się z taką postacią człowieka, a raczej z archetypem, jak to antropolodzy kulturowi mówią, wojownik.

0: towarzystwa Jezusowego. Owo towarzystwo Jezusowe, jak część gości się domyśla, to nic innego jak
1: jezuici.
0: Zakon jezuitów. Jest. Właśnie, zakon jezuitów. Rozpocząłem tą rozmowę od przywołania owej postaci z XVI wieku. Mówię góral baskijski. Mało kto wie, że chodzi po prostu o świętego Ignacego.
1: Tak jest.
0: Kojarzymy go z Hiszpanią. Trochę słusznie, a trochę niesłusznie.
1: Tak, święty Ignacy przede wszystkim był Baskiem, jak pan wspomniał. I myślę, że tego trzeba się trzymać, żeby nikogo tutaj specjalnie nie urazić i nie wprowadzać jakiejś wojny. No, myślę, że wszyscy wiemy, jaki konflikt jest. On do dzisiaj się zresztą utrzymuje, no nie? Więc i dobrze mówić o Ignacym Bask, tak.
0: I na pewno jest to taki lokalny bohater dla Basków, dla mieszkańców Pampluny, tych górali. Dużo się pisało w przeszłości i pisze obecnie i o jezuitach, i o samym założycielu Towarzystwa Jezusowego, najczęściej w tym wymiarze duchowym, w tym wymiarze jego charakteru. Natomiast mało informacji przenika do powszechnej świadomości na temat tego, jakim on był fizycznie człowiekiem, zwłaszcza zanim stał się świętym Ignacym Loyolą, a jak był po prostu caballero, czy też hidalgo de Loyola. Podobno był niezbyt wysokim człowiekiem.
1: No, z tego co wiem, to ja jestem niskim człowiekiem, mam 1,65 m. Z tego co wiem, był 2 centymetry niższy ode mnie. W Rzymie zachowała się jego maska pośmiertna, która zostawiona na takim postumencie naturalnej jego wysokości, tak? I rzeczywiście kiedyś miałem okazję stanąć przy tym i wydaje się być niższy. No, to był człowiek, który... Ale myślę, że wtedy ludzie w ogóle byli niżsi.
0: Na pewno ludzie byli niżsi, to jest fakt, więc... ale chyba nawet jak na ówczesne standardy nie należał do jakichś wielkoludów.
1: Tak, i też nie był chyba urodziwy z tego, co widać właśnie choćby na tej masce, ale też z jakichś tam wizerunków malowanych. No, piękny to on nie był.
0: No właśnie, i tutaj tak, mamy... Nie jest ani panem Longinusem pod Bipiętą, siłaczem Herkulesem, ani Adonisem, ale zdaje się, że zanim został świętym, stał się bohaterem kilku skandali natury obyczajowej i kilku pojedynków, z których wyszedł obronną ręką, czy też raczej z obronnym rapierem, bo tym władał podobno całkiem sprawnie.
1: No był rycerzem, to prawda, i wydaje się, że no miał niezły charakter. To potem zresztą jako już jako generała jezuitów czy założyciela towarzystwa, współzałożyciela, bardzo to widać w jego prowadzeniu zakonu, tego w jaki sposób dawał ćwiczenia innym, ćwiczenia duchowe. Więc podejrzewam, że to po prostu przejął, no był sobą cały czas, no nie? Więc był człowiekiem z charakterem zadziornym i bardzo takim, powiedziałbym, przecinakiem idącym do przodu cały czas, nie?
0: Ale nic nie wskazywało w jego młodych latach na to, że zostanie w ogóle księdzem, osobą duchową, osobą konsekrowaną. Prowadził całkowicie świecki tryb życia.
1: Nie do końca, bo wiadomo, że wtedy troszeczkę stan duchowny inaczej wyglądał niż dzisiaj. Ignacy był tym jednym z dzieci, który był przeznaczony do stanu duchownego, co zresztą potem mu się udawało, bardzo przydało w takiej historii, kiedy został oskarżony i jako właśnie przeznaczony do stanu duchownego był sądzony
0: przez sąd duchowny.
1: Tak, duchowny. Ale rzeczywiście potem Ignacy tą drogę porzucił na rzecz rycerstwa i to było jego ambicją, żeby być kimś, kto podbija dla swojego króla kolejne ludy, nie wiem, miasta. Bardzo też marzył o pewnej księżniczce, więc takie normalne życie, myślę, ówczesnego rycerza to było mu bardzo bliskie.
0: To jest początek XVI wieku. Tak. Europa wchodzi w taki dziwny okres. Z jednej strony podbija tak zwany Nowy Świat i tu właśnie Królestwa Iberyjskie są na czele tej, w forpoczcie tego ruchu, bo to Portugalia i Królestwo Hiszpanii wysyła ludzi do Ameryk odkrywanych i do Azji zresztą też, a z drugiej w samej Europie powoli kiełkuje reformacja, która ma od kościoła, od tej jedności, jednak europejskiej, tak, od zjednoczonej Europy, tak byśmy powiedzieli, oderwać potężne połacie środkowej, północnej części kontynentu. Ale to cały czas jeszcze nie dotyczy świętego Ignacego.
1: On się tym w ogóle nie zajmuje.
0: Jest poddanym króla Hiszpanii i w jego imieniu toczy wojny.
1: Dokładnie tak.

0: Toczy te wojny na kontynencie, bo on zdaje się nigdy nie wyprawił się do Ameryki.
1: Wszystko się dzieje na kontynencie, tak.
0: I dochodzi do wojny z Francją bodajże, tak? Kiedy, która staje się takim punktem zwrotnym w jego życiu.
1: Właśnie dokładnie bitwa pod Pampeluną. Tam rycerze, towarzysze Ignacego bronią twierdzy. I kiedy wszyscy chcą się już poddać, bo widzą, że to nie ma najmniejszych szans zwycięstwa, Ignacy stwierdza, że walczymy do końca. I wtedy zostaje bardzo mocno zraniony, zostaje zgruchotana jego noga przez kulę armatnią. Na szczęście jego przeciwnicy, Francuzi, właśnie ani go nie zabijają, ani nie dobijają, tylko się nim opiekują. No i tam zaczyna się jego taka duchowa przemiana, która zaczyna się od wielkiego cierpienia fizycznego, no bo wiadomo, że szpitali nie było, to wszystko jest
0: na żywca,
1: w warunkach polowych, składają mu tą nogę, potem się okazuje, że źle ją poskładano, więc trzeba było ją łamać jeszcze raz, co będzie potem skutkowało już do końca życia tym, że będzie utykał, będzie miał krótszą nogę.
0: Na chwilę tu pozwolę się podzielić z Państwem moją wiedzą, bo akurat zajmuję się trochę rekonstrukcjami historycznymi, o czym zresztą część słuchaczy doskonale wie. To trafienie kulą armatnią, żebyśmy sobie dobrze wyobrazili, o czym tutaj ksiądz Kramer mówi. Kule armatnie, odlewane kawały żeliwa, które w tamtych czasach nie były jeszcze napełniane prochem, one się nie rozrywały, tak jak granaty czy szrapnele, tylko była to lana kula, która wystrzeliwana z armaty, bardzo często odbijała się od ziemi, a potem toczyła się. Toczyła się przez długi czas, no oczywiście ważąca kilkanaście kilogramów, co trafiła, gruchotała. Gruchotała po drodze, rzadko zabijała. Właśnie to jest charakterystyczne. Rzadko zabijała, natomiast była ogromna ilość połamanych nóg końskich, połamanych nóg ludzi. Tak jak tutaj ojciec powiedział, ból potworny, bo ówczesne środki znieczuleniowe, to na ogół był to wyłącznie alkohol, tak? Rzadko gdzie stosowano jakieś opiaty, jakieś środki na bazie maku, najczęściej alkohol. To, że w ogóle mu tą nogę uratowano, tak? Bo on kulał, ale tą nogę miał, to też jest swoisty cud, ponieważ najczęściej tego rodzaju zranienia kończyły się po prostu amputacją. Część zniszczoną w najbliższym stawie obcinano, stąd mamy postać, która się też jakoś wpisała w archetyp wojen europejskich, kulawego, beznogiego żołnierza, który na dwóch drewnianych kulach po prośbie gdzieś tam przez miasto się przemierza. To jest właśnie efekt ostrzału artyleryjskiego z tamtych czasów. No i nasz góral baskijski przeżywa straszliwe cierpienia i przeżywa też wewnętrzną przemianę pod wpływem między innymi tych cierpień.
1: No tak, bo to sprawia, że Ignacy musi się po prostu położyć na długie tygodnie. Z nudów postanowił czytać. Tak, okazało się, że na zamku nie ma niczego poza żywotem świętych. I on to czyta.
0: I to jest wiadomo, że on to po prostu robił z nudów, tak? To jeszcze nie było serca.
1: To był rycerz, który po prostu się nudził, który tęsknił do swojego starego życia, właśnie rycerza, kogoś, kto bawi się na dworze królewskim, kto podrywa właśnie te księżniczki i tak dalej, toczy podboje sercowe. Więc taki światowy sposób życia to było coś, co było jego codziennością. No i pod wpływem tej lektury Ignacy zaczyna zauważać pewną rzecz, że kiedy sobie myśli o tym starym swoim życiu, czyli tym właśnie takim światowym, byśmy powiedzieli, owszem, odczuwa jakąś radość, bo to są jakieś miłe dla niego wspomnienia, ale zaraz potem odczuwa wielki smutek. A potem, kiedy czyta właśnie żywoty świętych, czuje, że to jego serce gdzieś tam się rwie. Sam jeszcze nie wie do czego tak naprawdę, ale zaczyna sobie tak wyobrażać, że mógłby jak święty Dominik, święty Franciszek robić coś dla innych, służyć innym. I ta myśl zostawia w nim jakiś pokój, nie? I to był taki pierwszy etap, byśmy powiedzieli, jego przemiany, kiedy on zauważa, że coś się w nim dzieje, nie? To jeszcze jest daleko do nawrócenia, jeszcze tego nie nazywa jakimś tam rozeznawaniem duchowym, po prostu odczuwa w sobie jakieś zmienne takie, byśmy powiedzieli dzisiaj, nastroje, tak? Ale potem to odkrywa jako coś głębszego.
0: Ile on wtedy miał lat, kiedy ta historia go spotkała? Był jeszcze stosunkowo młodym człowiekiem.
1: To było przed 30.
0: Czyli 20 kilka lat.
1: 28,
0: czyli
1: coś takiego.
0: Kariera
1: dworaka mówi, że do 28 roku życia prowadził.

0: Życie światowe, tak byśmy powiedzieli.
1: No, te wszystkie stany, o których tutaj ojciec mówi, ta jakaś wewnętrzna tęsknota, jeszcze nie wiadomo za czym, my znamy ją z jego własnych relacji, późniejszych, tak, spisanych.
0: Mamy taką wspaniałą książeczkę, która się nazywa Autobiografia i która właśnie zaczyna się od tego momentu, właśnie od tego zdania, że do 28 roku życia prowadził życie światowe, hulaszcze. Niektórzy twierdzą, że Ignacy sam napisał to, co się, opisał to, co się działo wcześniej, no ale biografowie, którzy po nim przejęli schedę, prawdopodobnie upięknili to, czy w ogóle wycięli ten moment jego życiu i nie mamy tego. Cała ta opowieść, autobiografia jest napisana w trzeciej osobie, on opowiada o kimś, o pielgrzymie, tak? On pokazuje siebie jako pielgrzyma.
1: No to jest ciekawy zabieg literacki, nie przez niego wymyślony, warto zaznaczyć. Na przykład Juliusz Cezar też pisał swoje wspomnienia z wojen w trzeciej osobie. Opisuje jakiegoś człowieka, Cezara, który coś tam robi. Rzecz niezwykle ciekawa. Też pewien rys...
0: Cokolwiek nie wiem, jaka była motywacja Juliusza, nie? Bo Ignacy później to opowiada też swoim współtowarzyszom, że motywacją jego akurat była skromność. Znaczy, on nie chciał o sobie opowiadać wprost, a ta historia jest o tyle cenna, że pozwala zrozumieć i jego, i potem towarzystwo, które założył, nie?
1: Czyli mamy 28-letniego już byłego rycerza, bo
0: już tak.
1: Kalectwo, bo tak należy to nazywać, a on jednak był okaleczony w jakiś sposób. Trochę odsuwa go, czy mocno odsuwa go od dalszej kariery wojownika, ale ten ogień, który się w nim palił od zawsze, nie przygasa. Gdzie on kieruje dalsze kroki po rekonwalescencji?
0: No Ignacy wyrusza w taką długą podróż, która trwa długie lata tak naprawdę. Ostatecznie dojdzie do Rzymu, ale to są naprawdę długie. Znaczy budzi się w nim właśnie pragnienie zmiany swojego życia i idzie do Manrezy. To jest... Dokładnie dochodzi do pewnej groty, w której spędza sporo czasu. Po drodze jeszcze idzie chyba do benedyktynów, z tego co pamiętam dobrze, i tam odbywa spowiedź całego życia, też tak zwane czuwanie pod bronią, czyli przez całą noc czuwa przed obrazem Matki Bożej.
1: Pod właśnie bronią, czyli rzeczywiście uzbrojony.
0: Tak, właśnie. I tam składa też potem swoją szablę, zbroję rycerza i tak dalej. I to zostawia. Jest to takie symboliczne zostawienie tego wszystkiego.
1: Jego całego życia dotychczasowego.
0: Tak, odbywa tą spowiedź bardzo długą. Idzie właśnie do Manrezy.

0: Dochodzi wręcz do takich momentów, w których sam mówi, że ma tego tak dość, że chciałby popełnić samobójstwo. Było to dla niego tak trudnym doświadczeniem. Ale w pewnym
1: momencie... rodzi się pytanie w takim razie, po co to robi? No bo skoro jest to dla niego ciężkie, że chce popełnić samobójstwo, nikt mu tego nie kazał. Czy to był element pokuty, którą mu...
0: Robi to dlatego, że widzi, że dotychczasowe jego życie, chociaż było dla niego do tej pory frajdą, teraz przestaje go bawić, że chce je zmienić, że właśnie pod wpływem tego, czego doświadczył, leżąc tam w tym łożu boleści, stwierdza, że właśnie, że chce się zmienić. I tak naprawdę on wchodzi w coś, czego nie rozumie. Nie? On to później opisze w ćwiczeniach duchowych, jakoś tam usystematyzuje, ale kiedy to się dzieje, kompletnie nie jest w stanie nad tym zapanować i też zobaczyć tak naprawdę, co tak naprawdę się dzieje. Tam w pewnym momencie przeżywa przemianę i Ignacy nagle zauważa, że taki sposób życia nie ma sensu, że trzeba wrócić do świata, że trzeba o siebie zadbać i wtedy właśnie zaczyna dbać, doprowadza się do porządku. W Ignacym rodzi się wielkie pragnienie, żeby pojechać do Ziemi Świętej, żeby tam żyć i właśnie przejść te wszystkie miejsca, które przeszedł już Jezus, który jest mu, już zaczyna mu być bliski. Chce go po prostu naśladować, nie? Dalej nie wiedząc, jakby to miało wyglądać.
1: Czyli przechodzi przez taki etap skrajnej ascezy, prawie śmierci, z której wychodzi później, tak? Obcina brodę, dokładnie, obcina włosy. To też jest motyw, który kojarzy mi się z jakimiś praktykami bardzo odległymi, gdzieś ze Środkowego Wschodu, z Indii. Wojownik, który w pewnym momencie porzuca swoje życie, przechodzi przez bardzo skrajną ascezę, po czym stwierdza, że to nie jest do końca to, co chciałby robić, i wraca między ludzi. Książę z plemienia Guptów, bardziej znany jako Budda, przechodził bardzo podobną drogę, też bardzo silna asceza, a potem powrót do świata i raczej skromność, nie tyle umartwienie, co pewnego rodzaju skromność we wszystkim, co się robi, i oszczędność.
0: Dokładnie to samo mamy też w historii Jezusa, nie? Który właśnie przed tym podjęciem publicznej działalności idzie sobie idzie na te 40 dni na pustynię i dokładnie takie same rzeczy przeżywa, nie? Czyli bardzo mocne umartwienie, samotność przede wszystkim, taka konfrontacja ze samym sobą, po to, żeby potem wrócić.
1: I bierze udział w weselu, dokładnie, przyjmuje udział na ucztach zapraszania. To właśnie ciekawa rzecz, jak rozmawialiśmy tutaj jakiś czas temu w obrazach historii Kościoła, nie jest mi znany ani jeden przypadek opisany w Ewangelii, żeby Jezus odmówił komuś zaproszenia na ucztę. Nie ma czegoś takiego, ma, prawda? Czyli skrajna asceza nie była tą drogą, którą podążał i którą wskazywał chyba dla ludzi. Do naszej rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej rozmowy. Jak można być wojownikiem w Kościele? Wiemy już, że ten bohater, od którego wyszliśmy, czyli już prawie święty Ignacy Loyola, nie jest tym wojownikiem z mieczem, szuka innej drogi. Przeszedł przez ascezę, dość silną, prawie doprowadzając się do śmierci, i z tej ascezy wyszedł. To nie jest ta droga. Chce podążać do Ziemi Świętej. Wciąż jest jeszcze świeckim człowiekiem. Nie przyjął żadnych ślubów, żadnych święceń, niczego takiego. Intryguje mnie jedna sprawa. Czy on potępił życie świeckie z mieczem przy pasie w zbroi, czyli życie wojownika w tym najbardziej potocznym rozumieniu, czy po prostu wybrał inną drogę?
0: Myślę, że Ignacy w ogóle się nie zajmował potępianiem czegokolwiek. Ignacy bardzo, znaczy widać na jego przykładzie, że wykorzystał ten swój sposób życia do tego, żeby dokładnie to samo robić, tylko że dla kogo innego. I zresztą potem, jak się popatrzy na strukturę i towarzystwa, które założył później, i przede wszystkim ćwiczeń duchowych, które są taką esencją całej duchowości ignacjańskiej, i na nasze konstytucje, to Ignacy bardzo dużo przejmuje z tego i języka, i sposobu życia rycerzy, tak, że to dalej będzie mu bardzo bliskie, tylko zmieniają się cele i środki. Nie?
1: Jak dochodzi do tego towarzystwa jezusowego, czyli obecnie funkcjonującego zakonu jezuitów, bo zostawiliśmy go przy myśli o udaniu się do Ziemi Świętej.
0: I on nam rzeczywiście się udaje.

0: i chce tam zostać. Na szczęście znaleźli tam bardzo mądrzy franciszkanie, aczkolwiek prawdopodobnie wtedy po prostu nie wiedzieli, co z takim pielgrzymem zrobić, który przyszedł i nie wiadomo, czego chce. Zapewne było sporo takich ludzi, którzy przychodzili, czy tam dochodzili do Ziemi Świętej i chcieli zostać i służyć. I kazali mu wrócić. I to pod grzechem. I to było coś, co Ignacego bardzo zmobilizował do tego, żeby wrócić i żeby zacząć znowu działać w Europie. I rzeczywiście on wraca i postanawia, jak to sam określał, pomagać duszom, czyli dzielić się tym swoim doświadczeniem przemiany, doświadczeniem Pana Boga, rozmawiając z ludźmi, głosząc takie proste katechezy. To oczywiście się nie podoba ówczesnej władzy kościelnej.
1: No bo przecież on jest człowiekiem świeckim.
0: Dokładnie
1: cały
0: tak.
1: czas.
0: Jest człowiekiem świeckim. Wiele razy zostaje postawiony przed inkwizycją. Kilka razy go tam dominikanie zamykają w więzieniu. Więc są takie różne historie, kiedy Ignacy no, trochę się zderza z taką kościelną machiną, która no, bardzo jasno mu pokazuje, że jako świecki nie może takich rzeczy robić. Czyli nie może tego swojego pragnienia realizować. I gdzieś tam pomału w Ignacym dojrzewa taka myśl, że musi jakby wejść w struktury kościoła, no czyli de facto być księdzem, tak, że bez tego jednak nie ruszy jego znaczy realizacja jego pragnienia.
1: I tym księdzem zostaje w wieku dość późnym, tak? Bo to nie jest 18-latek, który idzie do seminarium.
0: Jeszcze daleka droga do tego kapłaństwa, no nie? Bo to wymaga studiów teologicznych, które wtedy oczywiście pamiętamy, wszystko odbywało się w języku łacińskim, którego on kompletnie nie zna. Więc w wieku 33 lat udaje się do szkoły i z małymi dziećmi uczy się tej łaciny, co jest dla niego dużym ciężarem i obciążeniem. Potem w Paryżu na Sorbonie robi teologię i właśnie tam zaczyna spotykać ludzi, którzy podobnie myślą, którzy też chcą służyć ludziom. Wśród nich jest i Franciszek Ksawery i paru innych, więc zaczyna się wokół Ignacego tworzyć pewna grupa, która ma podobne ideały, ma podobne pragnienia, aczkolwiek nie ma jeszcze jakichś sprecyzowanych celów.
1: Oni już mają jakieś święcenia, czy cały czas to są świeccy ludzie, którzy dopiero studiują teologię, próbują się gdzieś wokół tych spraw duchowych kręcić?
0: Jest wśród nich jeden ksiądz, Piotr Fabr i tyle, nie? I potem zresztą, kiedy oni już zaczną myśleć o strukturach jakichś takich kościelnych, to będzie ten właśnie, który przyjmie od nich pierwsze śluby, bo Ignacy jeszcze też wtedy księdzem nie jest. I to bardzo potem też będzie, do dzisiaj to rzutuje na to, jak kapłaństwo jest zrozumiane w Towarzystwie Jezusowym, nie? Że ono nie jest żadnym celem naszej formacji, jest jednym ze środków, które jezuita otrzymuje. Oczywiście najlepszym, bo jako w tej pracy, że tak powiem, nie ma lepszego środku, ale jest traktowany jako jeden ze środków, nie? Że nie jest celowe, tylko jest właśnie jako środek traktowany do tego, żeby pracować z ludźmi w kościele.
1: Po zakończeniu studiów teologicznych w końcu otrzymuje, tak, święcenia.
0: I przez rok nie odprawia mszy świętej.
1: A dlaczego?
0: Dlatego, że przygotowywał się do tego bardzo mocno. To w jego dzienniku duchowym całe to przygotowanie jest bardzo mocno opisane. No to było dla niego duże wydarzenie.
1: Czy mówimy tutaj o tej pierwszej mszy prymicyjnej?
0: Tak, tak.
1: I jest wtedy już człowiekiem dość posuniętym w latach, prawda? No, około 40, kiedy zostaje księdzem. Ma już tych swoich przyjaciół, z których spotkał na Uniwersytecie Paryskim, którzy myślą podobnie jak on. No i są właśnie towarzyszami jego. I rodzi się idea zawiązania towarzystwa.
0: Najpierw rodzi się idea do tego, żeby znowu wrócić do Ziemi Świętej i żeby tam służyć już jako pewna wspólnota, ale postanawiają oddać się do dyspozycji Ojca Świętego. I to jest taki moment, w którym oni się właśnie do papieża udają i z tego też się potem bierze ten nasz specyficzny czwarty ślub posłuszeństwa Ojcu Świętemu w sprawach misji, że Ignacy z towarzyszami idą do niego i mówią mu jakiś plan, ale że uzależniają wszystko od jego woli i od jego decyzji.
1: I tak rodzi się Towarzystwo Jezusowe.
0: Rodzi się
1: w ten
0: Towarzystwo
1: sposób.
0: Jezusowe.
1: No właśnie, bo często mówi się zakon jezuitów, natomiast poprawnie jest to Towarzystwo Jezusowe. Czym różni się Towarzystwo Jezusowe, czyli jezuici, od dawnych

0: tych zakonów, takich jak właśnie franciszkanie, jeszcze starsi benedyktyni, bo kilka takich istotnych różnic zdałoby się zaznaczyć.
1: Znaczy, no, przede wszystkim sama nazwa, no nie? Która nie bierze nazwy od założyciela, od Ignacego. To z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że Ignacy owszem jest uważany za założyciela, ale tak naprawdę właśnie było ich kilku, więc on był współzałożycielem. Oczywiście był szefem tej grupy, potem był pierwszym generałem wybrany, ale dla niego byli ważni ci towarzysze, że to było ich wspólne dzieło, wspólne pragnienie, z którego się zrodziła ta grupa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że właśnie sama nazwa Towarzystwo Jezusowe jest, dla Ignacego bardzo ważne było to, żeby się złączyć z Jezusem, a nie z Ignacym. I całe ćwiczenia duchowe są też tak oparte na tym. Ćwiczenia duchowe, czy nasze rekolekcje, które powstały właśnie na bazie tego doświadczenia w Manrezie świętego Ignacego, są oparte na tym, żeby nauczyć się towarzystwa właśnie Jezusowego, czyli bycia w drodze z Jezusem, który nam daje misję, tak. No, w tym sensie się różnimy. I nie jesteśmy zakonem takim monastycznym, który by był skupiony na uświęcaniu swoich członków, a bardziej jesteśmy zakonem apostolskim, czyli posłanym do pracy.
0: Zawsze w obrazach historii Kościoła, kiedy goszczę jakiegoś przedstawiciela bądź jakąś przedstawicielkę zgromadzenia zakonnego, pada pytanie o strój zakonny, bo dla bardzo wielu zakonów to była, zgromadzeń przeróżnych, to była rzecz niezwykle ważna. Kolor habitu, kształt habitu, kształt kaptura nawet. Te elementy są często takimi jasnymi wyróżnikami, tak, że z kilometra widzimy zakonnika i wiemy, do jakiego należy zgromadzenia. No, w przypadku jezuitów jest inaczej.
1: No, w przypadku jezuitów jest inaczej, dlatego że znowu Ignacy nie chciał, żebyśmy się wyróżniali, żebyśmy byli właśnie... Mamy się wyróżniać w pracy, mamy się wyróżniać w gorliwości, w tym, żeby właśnie spełniać swoje zadanie. A takie rzeczy jak... właśnie struktury w ogóle zakonne nasze się bardzo różnią od innych, dlatego że oprócz tego, że nie mamy jakiegoś swojego stroju specyficznego, to, co nosimy dzisiaj, to jest sutanna duchowieństwa z XVI wieku. Tak nosili się po prostu księża. Myśmy to przejęli i tak zostało. Ignacy chciał, żebyśmy się nie wyróżniali właśnie wśród ludzi, z którymi pracujemy. Mamy się do nich w jakiś sposób dostosować. I to też... bo strój zakonny to jest jedna z tylko z rzeczy, które nas różnią, ale na przykład nie mamy też wspólnych chórowych modlitw, tak jak to jest we wszystkich zakonach, dlatego że znowu to było bardzo leżało na sercu Ignacemu, żeby wspólna modlitwa nie była powodem do tego, żeby się odrywać od swojej pracy apostolskiej. Nie? Znowu, nie zwalnia jezuitów z wspólnej modlitwy dlatego, żeby to było wygodniejsze, przyjemniejsze, ale to ma cel taki, że ten dzwonek na modlitwę nie ma być czymś takim, co nas odrywa od roboty. Nie?
0: Kilkakrotnie pojawiło się tutaj pojęcie praca apostolska, że jezuici jakoś wyjątkowo na to apostolstwo są nakierowani i rzeczywiście tak było chyba od samego początku. Jeszcze za życia świętego Ignacego to apostolstwo już się zaczęło i bardzo mocno trwa do dzisiaj, prawda?
1: Tak. Tak, znaczy, no, myślę, że znaczy, to było właśnie owocem tego, co było jego pierwotnym pragnieniem, żeby pomagać duszom, jak on to ładnie mówił. Aczkolwiek dzisiaj to może brzmi bardzo mało współcześnie, ale chodziło mu generalnie o pracę z ludźmi, tak, z żywym człowiekiem, którego chciał doprowadzać do Boga, bo był tak bardzo przekonany po swoim doświadczeniu, że Bóg jest tak dobry, że każdemu, że tak powiem, to się należy i każdy powinien to przeżyć, nie? I stąd jego gorliwość, żeby pójść gdziekolwiek, gdzie tylko jest człowiek, który potrzebuje tego, żeby głosić Chrystusa.
0: I mamy jezuitów już za życia świętego Ignacego, którzy docierają do dalekiej Japonii.
1: Tak, do Indii.
0: Do Nowego Świata, gdzie tworzą, no to już wprawdzie okres dużo późniejszy, ale bezpośredni efekt działania
1: świętego. Święty Franciszek Ksawery, który właśnie jest osobiście bardzo wielkim przyjacielem Ignacego, którego Ignacy bardzo chciał mieć przy sobie.

0: okres dużo późniejszy, ale bezpośredni efekt
1: no, ale święty Franciszek Ksawery, który tak. właśnie jest osobiście bardzo wielkim przyjacielem Ignacego, którego Ignacy bardzo chciał mieć przy sobie,

0: wiekiem Dominikanów, że w wieku XIII, w czasie sporego zamętu w Europie i sporego zagrożenia Kościoła przez różne herezje, Dominikanie stali się takim zakonem dyspozycyjnym, najbardziej dyspozycyjnym wobec Ojca Świętego i najbardziej aktywnym z jednej strony na uniwersytetach ówczesnych, średniowiecznych, z drugiej właśnie w jakimś dyskursie z heretykami, w działaniach apostolskich tu na terenie Europy. I że potem tą pałeczkę, jeśli można tak rzec, przejęli od nich jezuici. Na ile to jest słuszne stwierdzenie, porównanie tych dwóch zakonów?
1: Znaczy, myślę, że mamy wiele wspólnych punktów, nie? Właśnie to wyjście przede wszystkim bezpośrednio do drugiego człowieka. Dominikanie w kaznodziejstwie, właśnie w tych dyskursach. Nie tylko z przeciwnikami, bo też szli do prostych ludzi, którym głosili po prostu Ewangelię. I myślę, że to jest bardzo nam wspólne, że głoszenie słowa równie było ważne dla Ignacego. Nie wiem, czy my jesteśmy jakimś, nie wiem, właśnie, że przejęli pałeczkę. Myślę, że my się dobrze uzupełniamy.
0: Dobrze powiedziane, ale ja widzę kolejne wspólne elementy. No, uniwersytety tutaj przywołałem, tak? Dominikanie w pewnym momencie obsadzali większość katedr na uniwersytetach europejskich i ten wymóg ciągłego kształcenia się, też nie jako cel, do którego się dąży, tylko jako narzędzie właśnie tak, w pracy kaznodziejskiej.
1: To jest bardzo bliskie Ignacemu, a potem towarzystwu, że kształcenie się jako właśnie środek, jako narzędzie do tego, żeby jeszcze lepiej służyć, jeszcze bardziej i żeby ta służba była rozumna. To jest bardzo ważne słowo dla Ignacego, rozum. Właśnie to pierwsze jego doświadczenie tam wtedy, kiedy leżał w tym łóżku boleści, kiedy doświadczał różnych emocji, uczuć i nie wiedział, co się z nim dzieje, tak? I on dopiero potem mówi o tak zwanym uporządkowaniu uczuć w ćwiczeniach duchowych. To jest bardzo ważne dla niego w tym procesie nawracania się, że człowiek oprócz tego, że coś odczuwa, czegoś doświadcza, ma jeszcze rozum, który ma to wszystko porządkować, nie? Nie tłumić, nie odrzucać, ale uczyć się rozeznawać i porządkować, nie? I to bardzo ważne było takie rozumowe podejście do wiary, do przeżywania Pana Boga, bo w tym widział wartość.
0: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
0: No i wracamy ponownie. O wojowniku, wojownikach. Kiedy coś takiego mówię, myślę, że wielu słuchaczy ze zdziwieniem otwiera oczy. Jaki wojownik? Przecież Jezus był pacyfistą. Kościół naucza miłości bliźniego. Mamy nadstawiać drugi policzek i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, wracam do tego pierwotnego pytania na samym początku naszego dzisiejszego spotkania. Można być wojownikiem w Kościele, czy nie? I co to w ogóle znaczy?
1: Oczywiście, że można i trzeba. Czy ja nie wiem, czy Jezus był pacyfistą. Czy ja się z tym do końca nie zgadzam. Czy Jezus dla mnie...
0: Mamy taki obraz, to znaczy on w wielu kręgach funkcjonuje.
1: Jezusa, który
0: tak.
1: Właśnie nadstawia policzek, tylko że ten sam Jezus, który mówi o nadstawianiu policzka, kiedy dostaje w twarz fizycznie w Ogrójcu, no to nie nastawia drugiego, tylko mówi, dlaczego mnie bijesz. Czy Ewangelię trzeba czytać w całości, nie? Że zawsze wyrywane zdania z kontekstu, zresztą z każdego dzieła, no można zmanipulować i dorobić do tego wszelaką ideologię. Jezus był przede wszystkim człowiekiem mądrym, który używał rozumu i patrzył na ten świat oczami Pana Boga, swojego Ojca. I myślę, że to jest jakaś wskazówka na to, w jaki sposób być wojownikiem w Kościele i w tym świecie, będąc w Kościele, że trzeba mieć przed oczyma przede wszystkim cel. Znaczy celem jest chwała Boża. To nie chodzi oczywiście o bycie wojownikiem, który z szabelką biega po świecie i ma na nim krzyż wypisany i teraz będzie wszystkich zabijał. Ale myślę, że to jest to, co mówi Paweł w swoich listach, że my toczymy walkę przeciwko, nie przeciwko ciału i krwi, czyli człowiekowi, ale przeciwko pierwiastkom duchowym. Także naszym wrogiem nie jest człowiek, naszym wrogiem jest zły duch, diabeł, ten, który próbuje zniszczyć człowieka i zniszczyć dzieło Boże.
0: Przez długi, długi czas jednak utożsamiano w Kościele walkę ze złym duchem z walką tą jak najbardziej fizyczną, tak, tu na ziemi. Teraz się mówi, że to był błąd, tak, że wyprawy krzyżowe były błędem, że w ogóle próba stawiania oporu jakimś

0: tym ludom, które nie wyznają tej samej religii, co my, sama próba stawiania oporu jest błędna. Że może idea taka, jaką głosił Gandhi, czyli biernego oporu, nie odpowiadania przemocą na przemoc, powinna być właściwą drogą dla chrześcijan.
1: Znaczy, no, przemoc w stosunku do drugiego człowieka, zabijanie drugiego człowieka w imię jakiegokolwiek Boga, no, zawsze jest złem. Ale i musimy to tak nazwać, tak? Ale też, no, myślę, że to każdy historyk będzie mówił i bronił tezy, że biorąc się za ocenianie czasów przeszłych, patrzymy na kontekst, nie? I patrzymy też na ludzi, którzy no, nie myśleli w sposób taki, jak my dzisiaj myślimy. Nie mieli wiedzy, którą my mamy. Więc no, trzeba też ostrożnie z tą oceną tych ludzi. Oczywiście trzeba nazwać zło złem, to jest prawda, że zabijanie człowieka jest złem, ale też pamiętając o kontekście, w którym oni żyli, nie? Ten świat nie był taki pacyfistyczny jak dzisiejszy, chociaż dzisiejszy też pytanie, czy jest pacyfistyczny.
0: No, biorąc pod uwagę, że w tej chwili toczy się na całym globie ziemskim kilkadziesiąt przynajmniej wojen, no, nie tak daleko od nas jest pełzająca wojna przecież na Ukrainie, to myślę, że tutaj niespecjalnie żeśmy się zmienili przez ostatnie parę tysięcy lat.
1: Ta walka duchowa, myślę, że no, to, co świetnego daje jako instrukcję Jezus, no to jest kazanie na górze, Mateusz 5, 6, 7, nie? Że myślę, że przez ten pryzmat trzeba widzieć, w jaki sposób walczyć ze złem, nie? Że to nigdy nie jest bierny opór, w takim sensie, że ja nic nie robię, ale przeciwstawiam się w sposób mądry, to znaczy, że widzę cały czas nie tylko człowieka, który robi mi jakąś krzywdę, ale widzę coś więcej, znaczy widzę tą rzeczywistość duchową i z tym przede wszystkim walczę, nie?
0: Jeszcze korci mnie, żeby kilka pytań dotyczących jezuitów zadać, skoro goszczę dzisiaj w studiu jezuitę, dlatego że sam zakon no, wzbudzał i wzbudza do dzisiaj różne kontrowersje i to zarówno z prawa, jak i z lewa, że się tak wyrażę. To znaczy wielu no, przeciwników kościoła, jakieś kręgi libertyńskie, liberalne twierdzą, że nawet ukuły takie sformułowanie, czarna masoneria, tak? Czy spisek jezuicki, który przejął władzę nad światem i jako dowód podają, że raz rozwiązani, z powrotem się zebrali i mimo kasaty znów rządzą światem. Z drugiej strony są zarzuty, nazwijmy, z prawa, tak? Czyli z jakichś konserwatywnych kręgów, również kościelnych. I podaje się tutaj wiele konkretnych przykładów właśnie jezuitów wykształconych z XX chociażby wieku, którzy świetnie poznawali inne kultury, inne religie i próbowali dokonywać jakichś synkretyzmów, jakichś dziwnych połączeń religijnych i te ich pomysły w końcu znalazły się gdzieś na obrzeżu ortodoksji. No i jak teraz biedni ludzie w XXI wieku, biedni katolicy, bombardowani tak przeciwstawnymi obrazami Towarzystwa Jezusowego, jak mają na to wszystko patrzeć? Co myśleć o tym wszystkim?
1: To zacznę od końca. Myślę, że jak to zrobić? No przede wszystkim myślę poznać jakiegoś żywego jezuitę, nie? I myślę, że to jest... wtedy padają wszystkie te mity, bo spotyka się człowieka, który no, myśli tak jak wszyscy, jest z tego świata, ma takich... no pochodzi z jakiegoś konkretnego miasta, kraju, ma jakichś konkretnych rodziców w swoje korzenie. Myślę, że zawsze znajdują się ludzie w historii świata, przez całą historię świata, którzy lubią różne spiski, teorie, które są niewyjaśnione. Zresztą każdy z nas ma taką w sobie, myślę, nutkę takiego szukania ciekawostek, które no właśnie, są niewyjaśnione, niezbadane.
0: Ale tłumaczą wszystko, co się dzieje.
1: Ale tłumaczą wszystko, właśnie.
0: Prosty sposób.
1: Dokładnie tak.
0: Jezuici rządzą światem.
1: Prawdą jest, że jezuici, znaczy dzisiaj myślę, że my się za bardzo nie różnimy na tle, nie wiem, całego kościoła, tak? No bo jednak dzisiaj w kościele jest sporo ludzi, to trzeba powiedzieć, bardziej wykształconych i od nas i kończą lepsze studia, mają większe doświadczenie w różnych pracach.
0: Ale papieżem został jezuita.
1: To tak, no ale to się miało nigdy nie zdarzyć.
0: Przejęli władzę nad światem.
1: Nie zdarzyć i podejrzewam, że się już nigdy nie zdarzy. Zaraz powiem dlaczego.
0: No właśnie.
1: No dlatego, że kiedy Ignacy zakładał zakon, wielu ludzi w kościele próbowało robić kariery, tak? Znaczy biskupstwo, różne urzędy.
0: To była intratna synekura dla bardzo wielu ludzi.
1: Więc to Ignacy bardzo chciał wyplenić wśród swoich towarzyszy i stąd jezuici profesi składają takie przyrzeczenie, że nigdy nie będą się starać o to, żeby zostać biskupem, czy przyjąć

0: jakiś urząd kościelny, chyba że Ojciec Święty nakaże, nie? Ale to w takich właśnie skrajnych przypadkach generalnie, no i też dlatego nas w świecie jako biskupów czy na urzędach kościelnych jest nas bardzo mało, nie? A mówię, nie miało się to zdarzyć, dlatego że no właśnie, papież Franciszek, wcześniej kardynał Bergoglio w Argentynie, no właśnie, został biskupem, że tak powiem, na drodze wyjątku, nie?
1: Właśnie ta klauzula, która mówi, że chyba, że Ojciec Święty nakaże przyjąć.
0: Tak to się wydarzyło w jego przypadku, no i no, miejmy nadzieję, że to Duch Święty tak pokierował kardynałami, że go wybrali.
1: Czyli to jest rzecz, myślę, bardzo ciekawa. Sądzę, że niewielu słuchaczy, no ja na przykład teraz się dowiedziałem od ojca o tym, że istnieje taki w gruncie rzeczy zakaz.
0: No w gruncie rzeczy tak to wygląda, że...
1: Awansowania w hierarchii w ogóle kościoła całego.
0: W Polsce nie mamy żadnego biskupa na przykład, nie? W krajach misyjnych więcej, no bo...
1: No to siłą rzeczy, tak.
0: Rzeczy, bo tam nasi jechali i pracowali i byli często pierwszymi misjonarzami, ale generalnie tam, gdzie nie ma takiej potrzeby, nas nie ma jako w hierarchii kościelnej.
1: Czyli mamy tutaj ten kwestia tego zarzutu o władzę nad światem, czy o chęć przejęcia władzy nad światem, a ten zarzut z drugiej strony,
0: to
1: tak?
0: To jest zarzut z drugiej strony,
1: że... Synkretyzm właśnie, religijny, rozmycie prawd wiary.
0: Jezuici nie uprawiają synkretyzmu religijnego, wyznajemy Pana Jezusa w Kościele i to jest dla nas nadrzędne. Prawdą jest, że dla nas bardzo bliskie od samego początku było wyjście na granicę Kościoła, tak? To znaczy do tych wszystkich ludzi, którzy w tym Kościele z różnych powodów się, nie wiem, nie mieszczą, albo jeszcze w nim nie są, w sensie formalnym, ze swojej deklaracji. I spotkanie z takimi ludźmi jest niebezpieczne, to prawda. W tym sensie, szczególnie dla tych, którzy siedzą w Kościele jako w takiej twierdzy, w której czują się bezpiecznie i mają do tego prawo absolutne, nie, ale... No ale jeśli mamy wyjść, tak jak zresztą pierwotny Kościół, apostołowie, teraz czytamy przez okres Wielkanocny Dzieje Apostolskie, to jest cały czas nieustanne wyjście do pogan, nie tylko ze
1: strony... Paweł na Gorze.
0: Nie? I oni się uczą, nie? Spotykają się z ludźmi, którzy inaczej myślą, w co innego wierzą, w kogo innego wierzą. I z tymi ludźmi podejmą dialog. Czasem się to udaje, czasem nie. Czasem są odrzuceni, czasem są przyjęci.
1: Pawła wyśmiali,
0: tak,
1: wyszydzili.
0: Kamienowali go tam. Więc no, różne rzeczy się działy, nie? I też można by powiedzieć, że apostołowie poszli i uprawiali synkretyzm religijny, bo zaczęli dyskutować z różnymi ludźmi, którzy w Kościele nie są, czy nie byli. No ale gdyby nie to wyjście, to byśmy dzisiaj nie byli w Kościele. No,
1: to Kościół
0: prawda.
1: Byłby cały czas garstką kilkunastu ludzi w okolicach Jerozolimy. Zapewne, albo zniknąłby jak wiele podobnych, no słowo sekta można tutaj...
0: Też myślę, że warto dodać, że to, że jezuici wychodzą, no to wynika właśnie też z ćwiczeń duchowych, że ta ostatnia kontemplacja, o której wspomniałem, o miłości, czyli szukaniu Pana Boga we wszystkim i we wszystkich, no właśnie do tego prowadzi, że to nie może być tylko teoria, że my sobie siądziemy w kaplicy i powiemy sobie, że Bóg jest we wszystkich obecny, bo, no bo nas stworzył, ale my musimy iść i go odnaleźć, nie? Nawiązać z nim dialog, no to jest ciekawe.
1: Czyli trzeba iść do tych ludzi.
0: Dokładnie
1: innych.
0: Tak. Próbować zrozumieć ich świat, ich myślenie, nie?
1: Wspominaliśmy kilka razy o tym wojowniku w Kościele, o mężczyźnie w Kościele, bo się cały czas dzisiaj krążymy wokół mężczyzn. Skądinąd kobiety potrafią być bardzo męskie, w tym
0: bardzo
1: pozytywnym znaczeniu tego słowa. Ja trzymam w tej chwili w ręku książkę, niezbyt dużo, ale napisaną właśnie przez ojca, Męskie serce z dziennika Banity. To jest stosunkowo niedawno wydana rzecz. Ja chciałbym, żeby ojciec dwa słowa powiedział, podzielił się wiedzą, co w tej książce mogą znaleźć nasi słuchacze, dlaczego warto ją wziąć do ręki. I nie tylko do ręki.
0: No myślę, że warto z tego powodu, że przede wszystkim nie jest to... znaczy jest to przede wszystkim zapis jakiegoś mojego doświadczenia osobistego, więc myślę, że to jest taka cenna w tym sensie, właśnie jest cenna w tym sensie, że nie ma tam jakichś

0: do ręki.
1: No myślę, że warto z tego powodu, że przede wszystkim nie jest to, znaczy jest to przede wszystkim zapis jakiegoś mojego doświadczenia osobistego, więc myślę, że to jest taka cenna w tym sensie, właśnie jest cenna w tym sensie, że nie ma tam jakichś

0: też podręcznik, co zrobić, żeby być bardziej męskim i bardziej wierzyć w Boga. Idea książeczki jest bardzo prosta, znaczy, jako że współpracuję z portalem Deon.pl, w zeszłym roku postanowiliśmy, że w czasie miesiąca czerwca, kiedy w Kościele czcimy w sposób szczególny Najświętsze Serce Pana Jezusa, choćby przez nabożeństwa czerwcowe, kiedy odmawiamy litanie do Jego serca, że do każdego z tych wyzwań codziennie będę pisał krótkie rozważanie. I tak się też stało. I próbowałem, biorąc te trochę archaiczne już sformułowania właśnie z litanii, która myślę, że dla wielu młodych ludzi jest jakimś kompletnym reliktem przeszłości, no zobaczyć, że naprawdę te wezwania, które no są tylko takim punktem zaczepnym do tego, żeby bardziej siebie zrozumieć, tak? Żeby zobaczyć, że Jezus nie jest tylko właśnie słodkim Bogiem, do którego się można przytulić, ale jest też wzorem mężczyzny, bo był mężczyzną tutaj na ziemi, tak? I tak Bóg chciał, żeby był jego synem, a nie córką, więc było to dla mnie naturalne, że może być też dla mnie wzorem męskości, tak?
1: To jest właśnie rzecz, o której bardzo często się zapomina. Myślę, że Kościół, tutaj mówię o pewnej strukturze ludzkiej, przez stulecia trochę zatarł tą prawdę o człowieczeństwie Jezusa w tym sensie, że także jego seksualności, tak? Był mężczyzną, mhm. tak? Miał tą płeć. Mamy dwie płcie. Bóg przyszedł w ciele jako mężczyzna. Pamiętam, jak dla mnie wielkim szokiem była informacja, którą otrzymałem na takim też spotkaniu, jak najbardziej religijnym. Przecież Jezus, jeżeli był otoczony niewiastami, jako mężczyzna, mógł normalnie, te kobiety mogły mu się normalnie podobać. Nie ma w tym nic absolutnie heretyckiego w takim stwierdzeniu. Tylko przez stulecia całe nauczono nas patrzeć na Jezusa właśnie jak na taką trochę nierealną postać.
0: No, myślę, że nie tylko mogły, ale na pewno mu się podobały.
1: No tak. Tylko co robił z tym podobaniem? To już jest druga sprawa.
0: Tak, ale tak? To jest bardzo znowu podobne do Ignacego, że myślę, że Jezus był przede wszystkim człowiekiem mądrym, tak? Oprócz tego, że był Bogiem, który nie zgrzeszył, oczywiście, to jest jasne, ale tak po ludzku patrząc na niego, myślę, że był po prostu człowiekiem mądrym, który potrafił sobie dobrze przeżyć swoje emocje, swoje uczucia, to wszystko, co wynika też z człowieczeństwa i też właśnie z konkretnej płci, tak, że patrzymy na świat oczyma mężczyzny, a nie kobiety i ten świat, chociaż ten sam, no, doświadczamy go całkowicie inaczej, nie?
1: Wielu feministkom takie stwierdzenia by się bardzo nie podobały, jakie teraz z ust ojca padły. Dlatego, że nie ma innego, według nich, innego patrzenia na świat kobiecego i męskiego. Wszyscy są równi.
0: Ale to właśnie to myślę, że też warto pokazywać, że to, że się różnimy, nawet już nie tylko w kwestii płci, tak? To nie znaczy, że ktoś jest większy.
1: To nie wartościuje,
0: prawda? No właśnie, to nie wartościuje mnie jako człowieka.
1: Ciekawy wątek nam się pod sam koniec audycji tutaj zaczął, co oznacza, że będę próbował przy następnej wizycie ojca namówić na kolejną audycję, bo te tematy są wyjątkowo mi bliskie. Związane właśnie z męskością, z tym, jaki jest wzorzec mężczyzny i jak to wszystko odnaleźć w Kościele i w ogóle w aspekcie wiary. Także ufam, że zaproszę do kolejnej audycji ojca. Dzisiaj przychodzi się już powoli żegnać. Moim i Państwa gościem był ojciec Grzegorz Kramer z Towarzystwa Jezusowego. Bardzo dziękuję za wizytę.
0: Bardzo dziękuję Panu i Państwu. Dobranoc.
2: Historia Kościoła.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie, witajcie. Współczesna psychologia i neurologia wskazują jasno, że nikt nie rodzi się z góry zaprogramowany jako zły. Zamiast tego rodzimy się z biologicznymi predyspozycjami. Chodzi na przykład o poziom empatii, który mamy albo go nie mamy, tak? Które w połączeniu z doświadczeniami życiowymi, środowiskiem i też traumami decydują o tym, jak traktujemy innych źle albo dobrze. Czy jesteśmy w stanie oszukiwać, kraść, ranić, a nawet zabijać innych ludzi? Czy nawet najgorszą bestię w ciele człowieka da się w toku na przykład resocjalizacji, terapii zamienić na potulnego baranka albo chociaż kogoś, kto już nie będzie więcej krzywdził innych. A może resocjalizacja też ma swoje nieprzekraczalne granice, jest całkowicie bezsilna wobec szczególnie zdeprawowanych jednostek. I te jednostki muszą być trwale odizolowane od reszty społeczeństwa, bo są po prostu zwyczajnie niebezpieczne. O tym między innymi dziś w tej edycji Drogowskazów, a moim i waszym gościem jest dziś Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, wykładowca akademicki, między innymi z Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Witam Ciebie, Błażeju, w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Bardzo miło, witam Cię serdecznie i witam Państwa.
1: Czy resocjalizacja osób, które zeszły, że tak to ujmę, na złą drogę, Błażeju, popełniły przestępstwa, także te najcięższe, w ogóle ma sens? Czy jest skuteczna? A jeśli nie w 100%, to na ile jest w stanie przywrócić przestępcę społeczeństwu? W jakich przypadkach resocjalizacja, może tak, jest najtrudniejsza, w jakich jest wręcz syzyfową pracą dla specjalistów?
2: Te elementy, które powodują, że jest syzyfową pracą, ja bym znalazł ich kilka. Pierwszym takim elementem może być na przykład sytuacja, w której ktoś całkowicie wyrósł i ukształtował się w środowisku, które nie dało mu żadnych takich elementów, które pokazywały mu, co jest obiektywnym dobrem, a co jest obiektywnym złem. Czyli byśmy kiedyś powiedzieli, że to jest takie środowisko zdemoralizowane, w którym na przykład ilość relacji, kwestia bliskości, kwestia docenienia w zasadzie nie istniała. Czyli osoba dana funkcjonuje na pewnym poziomie relacji, bardzo elementarnym, w którym liczy się tylko i wyłącznie mój zysk. I rzeczywiście tutaj to nawet trudno powiedzieć o resocjalizacji, tylko to jest taka konieczność w ogóle pierwszej socjalizacji, bo każdy z nas przechodzi pewien etap socjalizacji i myślę, że to jest tego typu element trudny. Mhm. Na pewno trudnym elementem jest sytuacja, w której mamy do czynienia z różnego rodzaju zaburzeniami, na przykład zaburzeniami też intelektualnymi, ponieważ wtedy w ogóle proces resocjalizacji z perspektywy poznawczej jest trudny, on może być trudniejszy, ale także te sytuacje, kiedy mamy do czynienia z ciężkimi na przykład zaburzeniami psychotycznymi. Gdy mamy ciężkie na przykład psychozy i w wyniku psychozy ktoś popełnił przestępstwo, bardzo często wy jako też dziennikarze, to też zrozumiem, no informujecie nas jako społeczeństwo o tego typu sytuacjach, to jest też ważne. Ale co mnie bardzo cieszy, tutaj taki mały trend, coraz rzetelniej, coraz lepiej to media robią, to taki mały ukłon w stronę dziennikarzy. Ale myślę, wiesz, na początek, że to są takie elementy szczególnie trudne, gdzie mamy jakieś obojętne, niezależne, może nie tyle obojętne, co niezależne od nas czynniki, które musimy przejść, żeby w ogóle dotrzeć do danej osoby z procesem resocjalizacji.
1: A co ma, Błażeju, takie decydujące znaczenie w przypadku resocjalizacji? Co ma największy wpływ na jej powodzenie albo też na porażkę? Co i dlaczego? Poproszę o takie fachowe wyjaśnienie.
2: No to zależy, z jakim klientem, że tak powiem, mamy do czynienia, prawda? Jeżeli, podam przykład. Mamy takie badania, przez pewien czas byłem szefem, potem członkiem Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, tak w skrócie mówiąc. I w pierwszym raporcie, który opublikowaliśmy, to był raport, który polegał na zbadaniu ponad 200 spraw. To była pewna wyciągnięta próba z ponad 2000 spraw dotyczących właśnie wykorzystania seksualnego dzieci. Okazało się, że 60-70% sprawców, którzy dokonali tego typu przestępstwa, to byli ludzie, którzy popełnili ten czyn pod wpływem substancji psychoaktywnej, alkoholu albo innej substancji. I tutaj na przykład w procesie resocjalizacji my pierw musimy, żeby odpowiedzieć na pytanie, które zadałeś, dokonać bardzo konkretnej diagnozy tego, z czego wynika tak naprawdę dany czyn. Czy dany czyn wynika właśnie z tego, że ktoś moralnie tak naprawdę jest osobą, która nie ukształtowała się w jakiś sposób i on funkcjonuje na poziomie moralności, moje jest dobre, więc jest dobrze, twoje jest źle, więc dla mnie jest dobrze, prawda? Na tej zasadzie takiej elementarnej, bardzo niskiego poziomu moralności. Czy też mówimy tutaj na przykład o osobie, która ma na przykład zaburzenia

0: określonych preferencji, na przykład seksualnych. Mówimy o, możemy mówić o osobie, która ma jakieś zaburzenia psychiczne, zaburzenia psychotyczne, czyli występują jakieś objawy takie typu psychoza. I w końcu możemy mówić też o osobie, która popełnia przestępstwo w związku na przykład z jakimś uzależnieniem. I te elementy my musimy zdiagnozować, żeby następnie krok po kroku wypracować pewien proces terapii i resocjalizacji, bo tutaj terapia i resocjalizacja, one w pewnym momencie będą się przenikać.
1: A jakie słyszałeś takie największe mity albo po prostu bzdury zwyczajne na temat resocjalizacji i zasadności, też skuteczności?
0: Przede wszystkim takim mitem, który się bardzo często pojawia, jest takie stwierdzenie, że nie ma czegoś takiego resocjalizacji i resocjalizacja nie działa. Ja też rozumiem, że my patrzymy na resocjalizację z perspektywy takiej, że ktoś jedzie, nie wiem, do jakiegoś dużego zakładu karnego czy do aresztu, albo ogląda jakieś takie programy typu nie wiem, więzienie, typu
1: Ocela,
0: nie, ocela, prawda, tak, i tak dalej, i dochodzi do przekonania, że to jest niemożliwe. Powiem tak, to nie jest zero-jedynkowe, prawda? Ja mogę podać przykłady ludzi, którzy, że tak powiem, resocjalizacji nigdy nie uchwycili i tak naprawdę są osobami z racji na przykład socjobiologicznych czy psychobiologicznych, które nie podlegają resocjalizacji. Mhm. Bardzo w 2013-2014 roku myśmy mówili o takiej grupie ludzi bardzo mocno przy okazji tworzenia ośrodka w Gostyninie, gdzie na przykład z perspektywy bardzo poważnych zaburzeń psychicznych te osoby, pomimo ponad 20 lat procesu terapii i resocjalizacji, u nich nie doszło do realnych zmian i nadal stwarzają zagrożenie. Ale możemy też powiedzieć o osobach, które, mówiąc wprost, jak to byśmy powiedzieli tak kolokwialnie, w kryminale spędzili po kilkanaście lat. Ba, ja poznałem ostatnio człowieka przy okazji pewnej uroczystości w jednym z zakładów poprawczych, który był wychowankiem tego zakładu poprawczego, uciekł z tego zakładu poprawczego, na tej ucieczce zabił człowieka, spędził 25 lat w więzieniu i on, wychodząc stamtąd, powiedział wprost: ja się zmieniam. I zmienił się totalnie. Obecnie jest studentem psychologii i pomaga ludziom uzależnionym. I można powiedzieć, nie, to na pewno on się tam ukrył, prawda? I on tam za chwilę coś z niego wyjdzie. Nie, to ja nie wiem, co wyjdzie, czy nie wyjdzie, bo nie jestem Anatolijem Kaszpirowskim, prawda? Oczywiście. Więc nie potrafię tego powiedzieć. Ale wiem jedno, że są takie przypadki, gdzie mówimy o jakimś elemencie, który zadziałał i mówimy o ogromnej zmianie. A są takie, że tej zmiany nie ma i powiedzmy wprost, nie będzie.
1: No właśnie, czy na przykład więzienie demoralizuje? Czy zakład karny to taki trochę hotel dla przestępców, bo też z taką terminologią wielokrotnie się też spotykałem. Co zrobić, żeby może nie przybywało recydywistów? Masz jakieś pomysły na to?
0: Czy myślę, że nie ma jednej recepty na to, żeby nie przybywało recydywistów. To znaczy jest też tak, pamiętam jak mój profesor, promotor na studiach z resocjalizacji mówił, że recydywista to najlepszy skazany, bo przynajmniej wie, jak się zachować w zakładzie karnym, prawda?
1: Już wie.
0: Już wie, prawda? Natomiast też jest tak, że my w służbie więziennej, w ogóle w takiej formacji, jaką jest służba więzienna, od tak kilku lat widzimy spektakularne zmiany. To znaczy tam rzeczywiście taka wiedza dotycząca funkcjonowania psychospołecznego w instytucji bardzo mocno została zaaplikowana. Bardzo mocno zwraca się uwagę na przykład na to, jak do celi danej umieszczać konkretne grupy osób, tak? Czyli tutaj mamy choćby relację zawodową pomiędzy wychowawcą a psychologiem, że na przykład w danej celi nie może być takiej grupy osób, nie? Nie mogą być ze sobą, ponieważ tam będzie regularny konflikt. Ostatnio do nas na Akademii Pedagogiki Specjalnej dotarła prośba o to, żebyśmy przeszkolili chociażby funkcjonariuszy służby więziennej w temacie spektrum autyzmu. Bo dzisiaj doskonale zdajemy sobie sprawę, niektórzy mówią, że to jest moda na autyzm. I myślę, że to nie jest kwestia mody, tylko to jest też kwestia świadomości i rzetelności narzędzi badawczych i diagnostycznych, jakie mamy. I jak ja się uczyłem resocjalizacji, studiowałem ją, potem przez szereg lat pracowałem też w oddziałach psychiatrii sądowej, to myśmy nie mówili w ogóle o zaburzeniach neurorozwojowych jako o pewnej specyficznej grupie zaburzeń, zakłóceń, które funkcjonują u osób, które mogą być na przykład izolowane z racji popełnionych przestępstw. Dzisiaj służba więzienna mówi wprost tak, mamy, nie tylko mamy ludzi, których rozpoznano, nie wiem, schizofrenię paranoidalną, niepełnosprawność intelektualną, ale mamy też inne zaburzenia neurorozwojowe, które powodują pojawienie się szczególnych, specyficznych zachowań, więc widzimy, że ta wiedza taka socjologiczno-psychologiczna, ona weszła za mury, i ona naprawdę, że tak powiem, tam jest konkretnie realizowana.
1: Resocjalizacja, jak czytam w fachowej literaturze Błażeju, jest prawem, a nie obowiązkiem skazanego. W sieci też czytam, że w krajowym systemie penitencjarnym są do wyboru takie narzędzia resocjalizacyjne jak praca, nauka, sport, kultura i oświata. Można korzystać także ze środków terapeutycznych, zarówno terapii grupowych, jak i indywidualnych. A co jeśli osoba osadzona w zakładzie karnym nie chce się resocjalizować? Co w takiej konkretnej sytuacji tak zwane państwo może tutaj zrobić? I kto ocenia i na jakiej podstawie, czy więzień został skutecznie zresocjalizowany.
0: No, pamiętajmy, że dana osoba od zakładu karnego idzie na określony czas, tak? W przeciwieństwie na przykład, to być może do tego też dotrzemy, do działów psychiatrii sądowej, gdzie nie ustala się z góry czasu, natomiast z zakładu karnego dana osoba idzie odsiedzieć, mówiąc zupełnie kolokwialnie, wyrok, prawda? I mamy coś takiego jak pewnego rodzaju, nazwijmy to pewne gifty, tak? To znaczy, jeżeli ja wchodzę w proces resocjalizacji, czyli nie wiem, już tak zupełnie powiem tak od czapy, na przykład w niedzielę chodzę na mszę świętą. Nie jestem generalnie szczególnie wierzący, ale przynajmniej będę pokażę, że tam idę do kapelana. Chodzę na jakieś zajęcia, kółka literackie. Nie wiem, biorę udział w konkretnych projektach, które są realizowane na przykład, nie wiem, z jakimiś fundacjami. To ja wychowawcy, psychologowi i generalnie oddziałowemu daję do zrozumienia, że i dyrektorowi przede wszystkim zakładu karnego, że ja wchodzę w pewien proces resocjalizacji, ja tego chcę. Czy to jest szczere, czy to jest nieszczere? Nie wiem, jak powiedziałem, kaszpirowskim nie jestem, ale generalnie ktoś idzie w tę stronę. Andrzej Widelec, że tak powiem, coś chyci, jak mówią na Śląsku, prawda? I może być tego typu sytuacja. Może być sytuacja też taka, osób, które powiedzą wprost, nie będę z wami rozmawiać, generalnie mundur, i tutaj powinny się pojawić teraz trzy kropki i nie będę używał różnych sformułowań, prawda? Nie będę miał z wami żadnej relacji, odsiedzę, do widzenia. Jeżeli pierwszy ten gość, który będzie wchodził w tą relację terapeutyczną, resocjalizacyjną, w pewnym momencie na komisji penitencjarnej ktoś może powiedzieć, kurczę, facet wyraźnie widać, że chce się zmienić i na przykład zmieniłem mu zakład zamknięty na zakład półotwarty, gdzie ten rygor jest zupełnie inny, a potem możemy powiedzieć, to będzie tak naprawdę zakład karny, ale w formie otwartej, bo taka forma też istnieje, gdzie ten kmieciek będzie mógł na przykład chodzić do pracy, bo taka forma też istnieje. Jak powiedziałeś, resocjalizacji, nazywana jest ona ergoterapią, notabene jedna z lepszych form chociażby resocjalizacji.

0: gdzie pracujemy z ludźmi, którzy też mogli popełnić na przykład pod wpływem różnych substancji przestępstwa, prawda? To jest tak, że my możemy przymusić kogoś do terapii uzależnień, tak, formalnie tak, ale fizycznie nie możemy powiedzieć człowieku, zmień swoje wewnętrzne przekonania i przyzwyczajenia, bo my ci każemy. Nie. Ja tego nie mogę formalnie zrobić. Podobnie z resocjalizacją. Ktoś chce wejść, mój kolega, który jest majorem służby więziennej i pracuje ze sprawcami najcięższych przestępstw seksualnych, mówi wprost, że oni na początku, na rozmowach motywujących, mówią wprost, tak naprawdę od was tylko i wyłącznie zależy, jak to będzie długo trwało. Mm-hmm. Co po tym będzie? Mm-hmm.
1: W Polsce, Błażeju, resocjalizacja jest obowiązkowa jedynie dla osób młodocianych, czyli do 21 roku życia. Mam aktualne dane? Tak to mniej więcej wygląda?
0: Znaczy, no, w tym momencie mówimy o osobach nieletnich.
1: Nieletnich, okej.
0: Popełniły czyn karalny, bo od 13 roku życia mogą trafić do ośrodków wychowawczych albo poprawczych.
1: Czyli zakładam, że im człowiek jest młodszy, tym ta szansa na resocjalizację jest większa, tak?
0: Tak,
1: a tak na marginesie właśnie też ostatnio wyczytałem w sieci, że 3 szwedzkie zakłady karne są właśnie dostosowywane pod kątem potencjalnego pobytu 13-latków. Dzieci mogą tam trafić już w sierpniu tego roku za poważne przestępstwa, jeśli w Sztokholmie przegłosowano, oczywiście zostanie też nowelizacja ustawy, obniżająca wiek odpowiedzialności karnej. Ten temat grzeje Szwedów bardzo mocno ostatnio, tak też wyczytałem. Nowe przepisy mają właśnie wielu krytyków. Jak sądzisz, dlaczego szczególnie zdemoralizowany, zły, bardzo niebezpieczny 13-latek za kratkami, odizolowany od reszty społeczeństwa, przymusowo resocjalizowany, gdzie są wady?
0: No przede wszystkim pojawia się pytanie dlaczego, co się takiego stało. To znaczy, generalnie okres rozwojowy 13-latka jest tym momentem, kiedy z perspektywy jest taka skala rozwoju moralnego Kolberga. On pokazywał nam, przez jakie fazy moralne przechodzimy, tak? Co jest dla nas ważne. 13-latek dla 13-latka średnio, inaczej u dziewczyn, inaczej u chłopaków oczywiście, a dla niego najważniejsza jest grupa. I tak możemy powiedzieć, że ta osoba weszła na przykład w grupę, tylko z perspektywy 13-latka mnie jest trudno powiedzieć w tym momencie jako pedagogowi resocjalizacyjnemu, że ten młody człowiek może ponosić odpowiedzialność. Bo jeżeli mówimy o karze, to pierw mówimy o tym, że ta osoba ponosi odpowiedzialność, na bazie której ma być dolegliwość. Czyli ty masz odpowiadać i macie być niefajnie. Można powiedzieć tak zupełnie w skrócie, nie? Z perspektywy 13-latka ja mam świadomość tego, że 13-latki popełniają, my nawet tego nie nazywamy w Polsce przestępstwem, tylko czynami karalnymi. A to generalnie sprowadza się do tego samego, bo i tak otwieramy kodeks karny, prawda? Ale z perspektywy dziecka my mówimy o osobie, której moralność się kształtuje. Profesor Marek Konopczyński, taki bardzo znany pedagog resocjalizacyjny, kiedyś na spotkaniu w Senacie, powiedział coś, co mnie bardzo zatrzymało, że my nie mówimy tutaj tak naprawdę o resocjalizacji tych młodych ludzi, tylko mówimy o ich w ogóle na początek socjalizacji. Ciebie i mnie, nie obraź się, ale moglibyśmy zresocjalizować, bo jesteśmy dojrzałymi facetami, którzy przeszli swoje w swoim życiu i być może coś im się, że tak powiem, rypnęło w postępowaniu i trzeba ich na nowo ukształtować, tak? Jakby wrócić do pewnej bazy. U młodego człowieka tak naprawdę tej bazy nie ma. Trudno mi powiedzieć w tym momencie, żeby ta osoba mogła ponieść odpowiedzialność karną. My tą osobę powinniśmy tak naprawdę, jeżeli mówimy o procesie resocjalizacji, dopiero postawić na pewnym torze, znaleźć jej tor i dopiero pokazać jej, że ona może w tym torze funkcjonować. Ja nie twierdzę, że 13-latek nie może popełnić zbrodni.
1: Tak.
0: Z perspektywy oczywiście kodeksu karnego to nie będzie zbrodnia, bo tutaj każde słowo się liczy, ale z perspektywy oceny społecznej może to być zbrodnia. Tak, tego typu sytuacje znamy. Ale odpowiedzialności karnej nie może ponosić człowiek, który jeszcze nie wie, co to jest słowo, nie rozumie pojęcia odpowiedzialności. Powinien być może, tak jak w Polsce, my mówimy wtedy o oddziaływaniach wychowawczych, resocjalizacyjnych albo leczniczych.
1: Zaniedbania w dzieciństwie, przemoc, a także wpływ grupy rówieśniczej albo środowiska, w którym agresja jest nagradzana, są, jak czytam w fachowej literaturze, głównymi czynnikami kształtującymi destrukcyjne zachowania człowieka. Osobowości antyspołeczne, choć na przykład o psychopatię czy socjopatię, są przykładami zaburzeń, w których zdolność odczuwania wyrzutów sumienia jest mała. Jednak nawet w takich przypadkach odpowiednia terapia, wsparcie mogą zapobiec zachowaniom krzywdzącym innych ludzi. Jak to wygląda w praktyce? O tym rozmawiam między innymi dziś z moim gościem. Na moje pytanie odpowiada Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, wykładowca akademicki, między innymi w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Michał Poklękowski do rozmowy z Błażejem. Wracam już za chwilę w drugiej części Drogowskazów.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam ponownie i zapraszam. Czy resocjalizacja zawsze jest skuteczna? Jak wskazują eksperci, nie zawsze. Jest to złożony proces, na którego powodzenie wpływa bardzo wiele czynników, a jego efekty nie są gwarantowane w każdym przypadku. A zwłaszcza osób szczególnie niebezpiecznych, zdegenerowanych, które mają na swoim koncie najcięższe przestępstwa. Co zrobić z takimi ludźmi, którzy też są częścią składową naszego społeczeństwa? Czy nad zabójcami, gwałcicielami, pedofilami mamy się litować w duchu szeroko pojętego humanitaryzmu, czy zasługują na drugą, trzecią, czwartą, nawet piątą szansę? O tym dziś w drogowskazach. W roli eksperta dziś ze mną i z wami jest Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, wykładowca akademicki, między innymi w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Witam ciebie, Błażeju, po raz drugi.
2: Witaj, Michale, witam państwa serdecznie.
1: Skandynawskie więzienia opierają się na koncepcji resocjalizacji i normalizacji, a nie zemsty, tak czytam. Choć panujące tam warunki często nazywa się luksusowymi, no nie oznacza to też bezkarności, tak? System stawia na rygorystyczną dyscyplinę, edukację i pracę, co przynosi jeden z najniższych wskaźników recydywy na świecie, w Skandynawii, tak czytam. Skazani za poważne przestępstwa, w tym zabójstwa wielu osób, jak to ma miejsce w przypadku na przykład pana, pamiętasz pewnie, Breivika na wyspie Utoja, mają tam warunki wręcz hotelowe. Czy to jednak, widzisz, nie jest przesada, Błażeju, że przestępcy w izolacji, żeby oni mieli nawet lepsze warunki niż na wolności. Przecież to budzi taką uzasadnioną złość tak zwanej opinii publicznej, nie? Że oni mają cieplarniane warunki.
2: Tak, chociaż myślę, że ten proces resocjalizacji skandynawski i ten, który mamy, bym powiedział, taki właśnie środkowoeuropejski czy europejski, on jest bardzo mocno powiązany z naszym postrzeganiem też kulturowym, tak? I Skandynawowie rzeczywiście inaczej podchodzą do tego procesu. I pamiętam tą dyskusję przy okazji Andrasa Breivika, pamiętam też bardzo ciekawą dyskusję psychiatrów na jego temat, bo on pierwotnie miał być skierowany do szpitala psychiatrycznego jako osoba niepoczytalna i tam doszło do bardzo poważnej dyskusji społecznej, głównie rodzin też, które były zaangażowane, ofiar młodych ludzi na wyspie Utoja, zabitych przez niego. I rzeczywiście tam jest taka sytuacja związana chociażby z tym, że tam z tego co pamiętam nie ma chociażby kary dożywotniego pozbawienia wolności, tylko jest kara maksimum 21 lat i ona może być wydłużana. I rzeczywiście ten system skandynawski, on wzbudza w nas takie emocje. Pamiętam moje koleżanki, które były na wizytacjach różnych w zakładach karnych w Norwegii, w Szwecji i rzeczywiście to jest zaskakujące. Pewnie nie ma jednej odpowiedzi na to. Na pewno polski system penitencjarny z tej perspektywy, bym powiedział, filozoficznej może tutaj bardzo dużo czerpać. Też przede wszystkim dlatego, że następuje rzeczywiście bardzo mocne inwestowanie w tego człowieka. I my to widzimy też z perspektywy dyskusji chociażby o Gostyninie, tak? Gostynin, który jest takim granatem, którego nikt nie chce, mówiąc
1: tak,
2: zupełnie
1: tak,
2: wprost.
1: Prawda. Jeszcze o tym powiem.
2: Tak, pewnie tak. Natomiast chodzi mi o to, że to jest takie miejsce, które rzeczywiście jest takim miejscem troszeczkę zapomnianym. Na terenie, nie wiem, Niderlandów, na terenie też Niemiec, czy na terenie właśnie Skandynawii. My mamy ośrodki, które są dedykowane osobom, które popełniły najczęstsze przestępstwa, jakieś najcięższe przestępstwa seksualne i resocjalizacja tam polega bardzo mocno i teraz być może niektórych zszokuje, ale na inwestowaniu w tych ludzi. To znaczy na inwestowaniu w ich zmianę, tak? W takim konkretnym pokazaniu, że zmiana w tym człowieku jest realna i możliwa, prawda? Właśnie nie poprzez wprowadzenie kolejny raz elementu dolegliwości, czyli macie, mówiąc wprost, boleć od każdej strony, prawda? Takie doświadczenie egzystencjalnego bólu, że masz być tutaj izolowany. Nie, tylko jest to sytuacja, w której my pokazujemy ci, że zmiana w tobie jest możliwa. Tak? Czyli pokazywanie takiego elementu, w którym my odnajdujemy w tobie element pozytywny i chcemy go jakby w ten sposób jakby wypunktować do góry, żeby pokazać, że na bazie tej zmiany jest to możliwe.
1: W sieci czytam, Błażeju, że zbyt rzadko sądy w Polsce orzekają kary alternatywne do więzienia, takie jak na przykład dozór elektroniczny, grzywna, ograniczenie wolności czy prace społeczne. W przypadku samych kar więzienia za mało jest możliwości odbywania kar w zakładach półotwartych i otwartych, gdzie skazany nie jest tak mocno izolowany od codzienności, od społeczeństwa. Czy podpiszesz się pod taką diagnozą? Jak można by było to zmienić? A może sędziowie po prostu, no, nie chcą też ryzykować, prawda? Wsadzimy gościa za kratki i tyle. Będzie spokój na kilka lat, prawda? Na tej zasadzie. Taka filozofia.
2: Na pewno taka filozofia mówiąca w ogóle w polityce penalnej od wielu lat widzimy taką politykę i myślenie, że złapać, skazać, zapomnieć. I to dotyczy tak naprawdę bardzo wielu rodzajów przestępstw. Dlatego my na przykład w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich bardzo mocno zwracamy uwagę na to, że konieczna jest resocjalizacja postizolacyjna, na przykład najcięższych przestępców, tak?
1: Dokładnie.
2: Nie wiem, podam przykład, znowuż taki być może, żeby państwo nie usnęli przy moim głosie, to taki mocniejsze przestępstwa pedofilne, prawda? Czyli osoba, która wykorzystała seksualnie osobę poniżej 15 roku życia. Każda tego typu zbrodnia wzbudza w nas największy sprzeciw słuszny, największy bunt, największą złość i agresję, tak? Różne myśli się w tym momencie pojawiają, prawda? Kto oglądał Czas zabijania według Johna Grishama, wie o tym, co człowiek wtedy myśli. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ten człowiek w pewnym momencie wyjdzie z zakładu karnego. I oczywiście można mówić o karze śmierci i tak dalej. Polska jest tym, z mojej perspektywy bardzo dobrze, jest tym krajem w tej przestrzeni socjokulturowej, który nie dopuszcza kary śmierci. I to jest moje przekonanie bardzo mocno głęboko osadzone. Więc ten człowiek kiedyś z perspektywy formalno-prawnej wyjdzie. Kara dożywotniego pozbawienia wolności za przestępstwa seksualne dopiero w Polsce jest od niedawna. Tak. Przez szereg lat to były kary do 12 lat pozbawienia wolności. Więzienie, zakład karny, tak, u części osób doprowadza do pewnej zmiany jakiejś, tak? Ale to nie jest miejsce, które wychowuje świętych. To nie jest miejsce takie, że ta osoba po 12 latach wyjdzie i powie, słuchajcie, ja się nawróciłem, generalnie chcę być teraz przykładnym człowiekiem, prawda? W ogóle to będę wyjadę z Czerwonym Krzyżem i będę pomagać w Syrii. Nie, te osoby, one tam są poddawane w zakładzie karnym resocjalizacji i terapii, ale pojawia się pytanie, co dalej? Bo jeżeli ja przez, na przykład, jestem, nie wiem, skazany i odbywam karę w ośrodku terapeutycznym zakładu karnego, bo w zakładzie karnym można odbywać karę w tak zwanym systemie terapeutycznym, gdzie nie byłem niepoczytalny, tylko miałem świadomość popełnionego czynu, ale jakieś zaburzenia psychiczne, wspomniałeś o socjopatii, psychopatii, tak w skrócie możemy powiedzieć, jestem w oddziale terapeutycznym i wychodzę z tego oddziału terapeutycznego w pewnym momencie na wolność. Idę do poradni zdrowia psychicznego i mówię, dzień dobry, bo ja wyszedłem z zakładu karnego, nazywam się Kmieciak Błażej i ja tam miałem taką terapię intensywną i teraz chciałbym iść do psychologa. Super, świetnie, brawo. Wie pan, co za 3 miesiące mamy wizytę? I tu jest problem, że my nie mamy takiego myślenia, że to resocjalizacja postizolacyjna jest też jest inwestowanie w bezpieczeństwo. Tu myślę, że jest przede wszystkim poważny problem.
1: Tak, tak. A czy w ogóle cokolwiek da się zrobić, Błażeju, żeby zakład karny, więzienie nie demoralizowało, bo bardzo często tak się dzieje i człowiek wychodzi z niego, z tego więzienia jeszcze gorszy niż do niego wchodził.

0: tak też się zdarza niestety. A do tego jeszcze mogą dojść, tak sobie to wyobrażam, traumy, wiesz, PTSD i tak dalej, tak? Jeśli więzień nawet nie wyjdzie zdemoralizowany, to właśnie psychicznie mocno poturbowany. Trochę to jest błędne koło, prawda?
1: Jest taka książka Patryka Galeckiego, pewnie kojarzysz Jana Kaczkowskiego. Mhm. I Kaczkowski był księdzem, nie żyje od 10 lat, ale on był też osobą, która bardzo mocno zajmowała się osobami właśnie zdemoralizowanymi i mocno inwestował właśnie w nich poprzez pracę w hospicjum. Chłopaki, którzy generalnie byli właśnie uczniami zawodówek, wąchali różne rzeczy, on ich zabierał do hospicjum, żeby pracowali z ludźmi, którzy umierają. I dla nich to była zupełnie perspektywa taka, takie właśnie, bo oni potrzebowali, mieli zapotrzebowanie na stymulację, jak niektórzy psychologowie by powiedzieli, no to tam mieli taką stymulację, że wychodzili i normalnie funkcjonować nie mogli. On ich w ten sposób zmieniał i Patryk Galeski, on ma teraz taki kapital, on spędził chyba 6 lat łącznie w zakładzie karnym, ale w rozmowie synek z Piotrkiem Żyłką, taka fajna, bardzo ciekawa książka, Synek księdza Jana, dość prowokacyjny tytuł, ale no, polecam bardzo tą książkę. Tam jest taki bardzo poważny rozdział dotyczący tego, jak Patryk przygotowuje się, żeby wrócić do zakładu karnego, żeby odbyć resztę kary. W nim nastąpiła totalna zmiana. On był obecny przy śmierci kobiety, był obecny przy przewijaniu ludzi. Młody, można powiedzieć, kryminalista, który nagle spotyka człowieka w jego naprawdę totalnej odsłonie, prawda? Wiecie państwo, to tam nie da się grać, tam nie da się gry psować, bo śmierć jest śmiercią. Zapach człowieka umierającego, czy zapach człowieka chorego, bo może nie chcę tutaj poniżać czyjejkolwiek godności, nie, wręcz przeciwnie, ale tego się nie da udawać. I on w pewnym momencie już po tej resocjalizacji w hospicjum dostaje kwity z sądu i mówią, słuchaj, musisz wrócić na, nie wiem, 4 czy 6 lat. I on się przygotowuje do tego i się panicznie boi, prawda? I on akurat był wyposażony, że tak powiem, w relacje już tam, prawda? Nie da się w zakładzie karnym oczywiście porównać jednej osoby do drugiej pewnie, tak? Też zakłady karne są różne. Mamy, nie wiem, Białołękę, która jest ogromnym zakładem karnym. Mamy mały, nie wiem, zakład karny na Kraszewskiego w Łodzi. To są inne jednostki penitencjarne. I pewnie tutaj penitencjarystycy by się lepiej wypowiedzieli niż ja, ponieważ ja nie pracuję w zakładach karnych. Natomiast myślę, że bardzo dużo w służbie więziennej się zmieniło. Polecam państwu książkę i rozmowę w ogóle z panią pułkownik Danusią Augustyniak, która była wicedyrektorem zakładu karnego na Białołęce. I ona tam opowiada w swojej książce 30 lat za murami, czy 30 lat za kratkami, przepraszam, już chyba w ten sposób. Ona opowiada o tym, jak inwestowała w to, żeby ci ludzie w zakładzie karnym spotykali ludzi z zewnątrz. I dla nich bardzo często to jest taka perspektywa mówiąca, kurczę, ten świat jednak poza jest. Jest. Aczkolwiek znowuż, to nie jest, ja nie chcę teraz przeidealizować tego, że państwo teraz pomyśleli, tam są aniołki, baranki, prawda? Nie. Tam są ludzie, którzy są skazani za popełnione przestępstwa. Rolą państwa, rolą systemu penitencjarnego jest to, żeby pokazać im perspektywę, w której mówimy, nie musisz tu człowieku wrócić.
0: Właśnie, kto ma pokazać tę perspektywę? Podobno w Polsce pracuje jeden wychowawca na kilkudziesięciu skazanych, czasem nawet na 100. W Skandynawii, do której jeszcze raz pozwolę sobie na moment wrócić, to relacje, jak czytam w sieci, 1:1. A czasem na trudnego więźnia przypada więcej niż jeden wychowawca. Dlaczego w Polsce, Bożeju, tak to wygląda i jak to wpływa na skuteczność resocjalizacji, że są te braki kadrowe? To jest wszystko kwestia pieniędzy znowu?
1: Ja myślę, że to jest kwestia, osobiście takie moje takie przekonanie, też rozmów z kolegami z studiów, którzy poszli do pracy w służbie więziennej. Ja nigdy nie miałem takiego pomysłu z racji słabego wzroku. Wiedziałem, że mnie po prostu nie przyjmą i bym się czuł jak Marek Kondrat w Killerze, któremu tam wyjechało 200 więźniów i nie zauważył tego. Ale to tak z dystansem troszeczkę. Natomiast zmierzam do tego, że jak moi koledzy szli w 2005-2006 roku do służby, to oni wchodzili już w taki etap podchorążych i ten etap możliwości rozwoju był troszeczkę inny niż przez następne lata. I przez bardzo długi czas wydaje mi się, że właśnie te ostatnie lata w służbie więziennej, to były takie o tyle zaniechania, że wielu ludzi tak naprawdę nie miało perspektywy i pomysłu na siebie. No bo pomysł na siebie polegający tylko i wyłącznie na tym, że ja będę, nie wiem, na jednym odcinku, czy będę wykonywał dane działania przez, nie wiem, 20 lat i te działania naprawdę nie są łatwe, bo klient nie jest łatwy, to tak naprawdę nie jest motywujące, tak? Ten element pieniędzy, on jest ważny, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest jeden tylko element. Drugim elementem jest tak naprawdę możliwość realnego rozwoju. I w momencie, w którym tak naprawdę idzie na przykład absolwent resocjalizacji i on widzi, że tak, ja zaczynam pracę, nie wiem, jako wychowawca, młodszy wychowawca, ale nie wiem, oni dają mi możliwość przejść do takiego oddziału, czy do innego oddziału. Mam możliwość zrobienia takiego kursu, na przykład socjoterapeutycznego i innej pracy z osadzonymi,

w którym tak naprawdę idzie na przykład absolwent resocjalizacji. I on widzi, że tak, ja zaczynam pracę, nie wiem, jako wychowawca, młodszy wychowawca, ale nie wiem, oni dają mi możliwość przejść do takiego oddziału, czy do innego oddziału. Mam możliwość zrobienia takiego kursu, na przykład nie socjoterapeutycznego i innej pracy z osadzonymi. Mam możliwość zrobienia takiego kursu, na przykład nie socjoterapeutycznego i innej pracy z osadzonymi.

0: Na rozkaz.
1: Moje ostatnie pytanie na koniec drugiej części drogowskazów. A dlaczego tak jest, że zaostrzenie przepisów prawnych, nawet świadomość nieuchronności kary, nie skutkuje zmniejszeniem się liczby przestępców oraz też nie ma związku ze skutecznością resocjalizacji, bo tak wynika z badań? Wiesz, kto jest złym człowiekiem, zdemoralizowany może w ten sposób i ma w planach popełnienie przestępstwa, to i tak je popełni i nic go od tego nie odwiedzie. No tak to należy rozumieć, czy to jest też takie trochę uproszczenie z mojej strony?
0: To jest tak, że my proponując ostrzejsze kary zakładamy, że potencjalni sprawcy znają kodeks karny.
1: Ja
0: jestem też socjologiem prawa i badam, jak prawo działa w społeczeństwie, ale moja jednak wiara i nadzieja w to, że potencjalni przestępcy znają kodeks karny lepiej niż dobry adwokat, jest jednak mała. To znaczy my zakładamy, że jeżeli podwyższymy karę pozbawienia wolności za dany czyn, to ta osoba powinien, nie, to ja tego nie zrobię.
1: Tak,
0: bo ostatnio Sejm i prezydent w ogóle przyjął nowelizację kodeksu karnego, dziennik ustaw, numer i tak dalej. No nie, ja oczywiście to trywializuję, ale dla naszej rozmowy troszeczkę, ale to tak nie działa. To znaczy, drogi prowadzące do przestępstw są bardzo różne, tak? To znaczy, jest w ogóle też tak, że wspominałeś o tym na początku naszej rozmowy. Nikt nie rodzi się, był taki film Urodzeni Przestępcy, prawda? To nie jest tak, że my się rodzimy jako źli ludzie. To nie jest tak, że my się rodzimy jako ci słynni psychopaci, którzy tylko już w przedszkolu myślą, co zrobić komuś. Tak, na etapie przedszkola my możemy zauważyć pewne zachowania, które są niepokojące, które są pewnymi zaburzeniami zachowania, zaburzeniami adaptacji do środowiska, do społeczeństwa, do grupy. Możemy zauważyć na przykład zaburzenia jakieś na przykład neurorozwojowe, które prezentują się w zachowaniach agresywnych, ale ten dzieciak nie jest zły dlatego, że on się taki urodził, prawda? I od tego etapu tak naprawdę my musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, co prowadziło do przestępstwa. Ostatnio była sprawa, wróciła sprawa świętej pamięci Kamilka z Częstochowy i mnie coś podkusiło, żeby przeczytać troszeczkę informacji o tym ojczymie, czy nie wiem, czy to ojczym do końca, ale mężu tak. mamy Kamilka, o jego historii. Teraz chcę, żeby państwo zrozumieli. To nie jest tak, że ja teraz wchodzę w rolę obrońcy tego człowieka, że on w ogóle został skrzywdzony przez wymiar sprawiedliwości, bo wymiar sprawiedliwości miał czelność skazać go za zabicie dziecka. Nie. On powinien ponieść surową odpowiedzialność karną za czyny, które zostały mu udowodnione. To nie ulega żadnej kwestii. Ale w procesie resocjalizacji teraz, my musimy wziąć pod uwagę także, że ten facet od dzieciństwa był gościem, który doświadczał uzależnienia bliskich, totalnej samotności, wychowywania się w środowisku, które było środowiskiem przemocowym, w ogóle podejmowania działań, które od początku były działaniami, można powiedzieć, z perspektywy zewnętrznej, zdemoralizowanej przestępcza, prawda? Mhm. On funkcjonował w środowisku, w którym liczyła się tylko, nie wiem, wulgarność, brutalność, przemoc. Zyski, straty. Moje zyski, twoje straty i tak powinno być. Mhm. I znowuż, to nie jest usprawiedliwienie, bo to nie jest fakt, że on teraz w takim razie był niepoczytalny, bo on był skrzywdzony. Przecież pamiętam, że jeden ze słynnych sprawców przestępstw seksualnych tak się tłumaczył. Krzywdziłem dzieci, bo sam byłem krzywdzony w dzieciństwie. To jest element ważny dla nas diagnostyczno-terapeutycznie, ale nie z perspektywy odpowiedzialności karnej. Ale właśnie odpowiedzialność karna musi brać pod uwagę też wiedzę właśnie psychologiczną, psychopatologiczną, po to, żebyśmy podjęli próbę tego, żeby on nie wrócił do tego w przyszłości.
1: Rozumiem. Czy więzienie demoralizuje jeszcze bardziej osadzonego w nim człowieka? Czy zakład karny to taki trochę jakby hotel dla przestępców? Co zrobić, żeby nie przebywało recydywistów? Kto zajmuje się sprowadzaniem złych ludzi, tak zwanych zdemoralizowanych, na dobrą drogę? Jak chronić się na przykład przed chorymi psychicznie przestępcami po pełnym odbyciu kary przez nich? O tym między innymi dziś z moimi pytaniami mierzy się Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Błażej jest wykładowcą akademickim, między innymi w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Michał Poklękowski do rozmowy z Błażejem wracam już za chwilę. Jeszcze w trzeciej części drogowskazów. Zapraszamy.
2: SK Rok Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Michał Poklękowski, zapraszam Was jeszcze do wysłuchania trzeciej, ostatniej części drogowskazów. Ze statystyk wynika, że około 60% polskich więźniów po odbyciu kary ponownie w swoim życiu popełnia jakieś przestępstwo, a z czego około 20% już w pierwszym roku po wyjściu zza krat. Czasami tak drastyczne jak Stefan W., który w Gdańsku, jak pamiętacie, kilka lat temu zabił prezydenta Pawła Adamowicza. Ktoś powie, że wychodzi na to, iż resocjalizacja przestępców za bardzo nie działa. Jakie są fakty w tej sprawie? Dziś z moim gościem przyglądam się temu tematowi w roli eksperta. Ze mną i z wami cały czas jest Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Błażej jest wykładowcą akademickim, między innymi w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Witam ciebie po raz trzeci i ostatni.
2: Witam bardzo serdecznie.
1: Błażeju, w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, tak zwanym Ośrodku dla Bestii w Gostyninie, przebywają najgroźniejsi polscy przestępcy seksualni, wielokrotni mordercy, którzy po odbyciu kary więzienia nadal mogą stanowić wysokie zagrożenie dla społeczeństwa. Czy ci ludzie też są tam poddawani Bożej resocjalizacji? Czy są tam i zawsze będą wyłącznie przestępcy nie rokujący żadnych nadziei? I czy słusznie nazywamy ich bestiami? Ja bym się na przykład czuł lepiej, gdyby takie jednostki po świecie już nie chodziły, nawet w zamknięciu, i nie boję się o tym mówić.
2: Jasne. Myślę, że gdy nazwiemy te osoby bestiami, to jest nam paradoksalnie łatwiej.
1: Tak.
2: Ja domyślam się, na Akademii Pedagogiki Specjalnej mieliśmy konferencję pod tytułem Człowiek nie jest bestią. Bardzo celowo ten tytuł zresztą troszeczkę ja sprowokowałem, bo też w ostatnim czasie miałem okazję zawodowo być w Gostyninie i w Czersku z wizytacją Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Mogę na pewno powiedzieć, że tam są osoby, które w wielu wypadkach popełniły bestialskie czyny. Tak, to nie ulega żadnej kwestii. Rzeczywiście sam jako badacz, działacz praw, ochrony praw człowieka nie nazywam tej grupy osób bestiami, ponieważ uważam, że to jest strasznie idealistyczne i naiwne, ktoś powie, i możemy o tym podyskutować, ale gdzieś mam takie przekonanie i nadzieję, że w każdym tkli się chociaż mikron czegoś dobrego, mikron nawet, nie? Co nie znaczy, że gdyby nagle wszystkie osoby z Gostynina wyszły, ja czułbym się z tym bezpiecznie. Nie, pewnie nie czułbym się, aczkolwiek muszę powiedzieć, bo być może nie wiesz ani ty, ani radio słuchaczy, to tylko powiem, że z Gostynina rzeczywiście Gostynin opuściło niespełna 20 osób.
1: Tak.
2: I rzeczywiście to nie jest tak, że tam są osoby, które nie rokują w procesie terapii czy resocjalizacji. Nie, są tam takie osoby, powiem więcej, z osobami takimi też rozmawiałem. Na pewno mamy tam kilka grup osób, natomiast Gostynin to też od razu, by państwo zrozumieli, tam nie przybywają z założenia przynajmniej ludzie chorzy psychicznie. Czyli jeżeli mieliśmy ostatnio bardzo słynną, to też obrazowe sprawę na Uniwersytecie Warszawskim, dramatyczną, potworną, niepojęcie bolesną, i tam młody człowiek, który z tego co wiem już jest wyrok, pozbawił życia pracowniczkę Uniwersytetu Warszawskiego. Uznano, że ta osoba popełniła ten czyn w stanie niepoczytalności, czyli my nie możemy tej osobie, jak

0: Kodeks karny mówi przypisać winy. Jeżeli ta osoba była nieświadoma popełnianego czynu z powodu doświadczenia objawów choroby psychicznej, tak, ona nie może ponieść odpowiedzialności karnej, ale to nie znaczy, że ona nie jest izolowana. Tak jest. I powiem więcej, tak jak już zaznaczyłem wcześniej, w ośrodkach psychiatrii sądowej sąd nie ustala z góry czasu, jaki ta osoba będzie spędzać w danym ośrodku. Podobnie jest w Gostyninie, ale w Gostyninie z założenia nie ma takiej grupy osób. W Gostyninie są ludzie, którzy odbyli karę pozbawienia wolności i właśnie na etapie analizy wychowawczo-psychologiczno-penitencjarnej widać, że te osoby po właśnie też popełnieniu bardzo poważnych przestępstw, bo na przykład wspomniany przez ciebie Stefan W. nie mógł trafić do Gostynina, formalnie rzecz biorąc, ponieważ jego wyrok karny był, mówiąc zupełnie kolokwialnie i wprost, za niski dla Gostynina. To nie był taki wyrok, tak? My wiemy, wszystko wskazuje na to, na podstawie analizy, że u tego człowieka w trakcie odbywania kary pojawiły się bardzo poważne zaburzenia psychiczne. On zresztą, z tego co pamiętam, pewną część czasu odbywania kary przebywał w zakładzie psychiatrycznym. Natomiast on nie kwalifikował się zgodnie z ustawą gostynińską tam, nie? Mhm. Natomiast rzeczywiście w Gostyninie proces terapii, resocjalizacji, mogę państwu powiedzieć, jest bardzo intensywny. To znaczy, jeżeli mamy na przykład sprawcę przestępstwa seksualnego, który popełnił czyn pod wpływem jakiejś substancji psychoaktywnej, to on co tydzień ma jedną albo dwie formy terapii z seksuologiem, z psychoterapeutą, ma psychoterapię grupową i ma psychoterapię uzależnień. I to jest bardzo intensywny proces terapii. Czy on jest skuteczny? Naprawdę zależy to jednostkowo. Tutaj musimy jednostkowo, ja rozmawiałem z wieloma osobami, pacjentami, ustawa nie nazywa tych osób pacjentami, tylko osobami stwarzającymi ryzyko czy zagrożenie. Natomiast no, traktujemy ich jako pacjentów. Są ludzie, ja podam przykład nawet człowieka, no ogólnie powiem, więc nie można go zidentyfikować, który w rozmowie powiedział: ja wiem, że nie powinienem stąd wychodzić. I to już jest świadomość terapeutyczna bardzo, bardzo duża.
1: A właśnie odnośnie tego, Błażeju, kto na jakiej podstawie trafia do ośrodka w Gostyninie, jest bardzo wiele wątpliwości, także ze strony karnistów, tak, prawników. Eksperci zastanawiają się, czy to bardziej szpital psychiatryczny, czy może więzienie bardziej, tak, że łamane są tam prawa człowieka. Czy mógłbyś tak krótko i fachowo wyjaśnić, o co tutaj chodzi z tymi wątpliwościami?
0: Wątpliwości przede wszystkim polegają na tym, że sami pacjenci mówią wprost, że my tu jesteśmy bezprawnie. Wszedłem do jednej z sali i kilku pacjentów do mnie podeszło i powiedziało wprost: proszę pana, my jesteśmy osobami, które są osobami wolnymi. My nie powinniśmy tutaj nigdy przebywać. To była cała dyskusja 2013-2014 rok, kiedy wiedzieliśmy, że Mariusz Trynkiewicz i Leszek Pękalski, dwie najbardziej znane osoby, o których możemy mówić, że one wychodzą po 25 latach pozbawienia wolności, prawda? I te osoby właśnie, tak jak powiedziałem, one z racji też doświadczenia różnych zaburzeń psychicznych, zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń preferencji seksualnych, tego typu kwestii, one nie weszły niejako w tryby resocjalizacji, nie uległy procesowi resocjalizacji. Na podstawie badań te osoby stwarzały bardzo poważne ryzyko popełnienia przestępstwa znowuż na wolności, tak? Mamy tam tego typu grupy osób. Natomiast to, co budzi na przykład wątpliwości związane z poszanowaniem praw człowieka, są sytuacje, kiedy ktoś na przykład wychodzi z zakładu karnego, otrzymuje, bo my nie ma w ustawie gostyńskie mamy do wyboru albo Gostynin, albo terapię wolnościową. I dostaje tak zwany nadzór prewencyjny w postaci terapii wolnościowej i on chce go odbyć, ale nie ma gdzie. I nagle okazuje się, że on musi iść do Gostynina, ponieważ on nie realizował obowiązku, jak nałożył mu sąd. I tu mamy do czynienia z bardzo poważnym naruszeniem praw człowieka. Bo mamy potencjalnie człowieka, który może być w warunkach wolnościowych. Bo jedna z form na przykład terapii jest terapia uzależnień albo terapia seksuologiczna. Ale w Polsce na przykład terapii seksuologicznej dla sprawców przestępstw seksualnych w warunkach wolnościowych my poza kilkoma dosłownie przypadkami Ministerstwo Zdrowia nas informowało o 6 takich miejscach, tak? My nie mamy takich miejsc. Na przykład gdybym mieszkał w Olsztynie, nie miałbym gdzie jeździć poza Warszawą. Jak mieszkam w Łodzi, to jeszcze mogę sobie jeździć na Dolną do Warszawy, bo ośrodek na Dolnej taką terapię prowadzi. I tu jest rzeczywiście bardzo poważny problem. Inną kwestią jest kwestia warunków, jakie tam są. Gostynin był przewidziany maksimum dla 60 osób. Ja nie pamiętam teraz dokładnie statystyk, ale z tego, co pamiętam obecnie po uruchomieniu ośrodka w Czersku, czyli filii ośrodka w Gostyninie, w samym Gostyninie mamy, z tego, co pamiętam, około 70 paru osób. W Czersku jest ponad 30 i już się myśli o kolejnym ośrodku. Tu jest rzeczywiście kwestia warunków. To miał być dedykowany szpital, w którym poddawani są procesowi resocjalizacji połączonej z intensywną psychoterapią pacjenci, w pewnych specyficznych strukturach prawa, bym tak powiedział bardzo ogólnie, ale nie chcę państwa zanudzać relacji między prawem cywilnym a prawem karnym, więc zostawię to. Natomiast wyszła nam sytuacja taka, w której my mieliśmy przeludnienie. Jeszcze 2-3 lata temu były sytuacje buntów, może to bunt, coś źle powiedziane, protestu pacjentów z racji chociażby na warunki, w jakich przebywają. Mhm. Bo rzeczywiście pacjenci mówią też wprost, ja będąc w zakładzie karnym wiedziałem, kiedy z niego wychodzę, a tu nie wiem, bo znane są przypadki sytuacji, gdzie ktoś ma pozytywną opinię personelu Gostynina, a sąd i tak go nie zwalnia. I tu mówimy rzeczywiście o naruszeniach praw człowieka. Ostatni raport Rzecznika Praw Obywatelskich mówi na przykład o naruszeniu w postaci braku realnej obecności adwokata, który będzie bronić tego człowieka. Z perspektywy takiej społecznej my tego człowieka możemy, jeżeli nam łatwiej z tym nazywać go bestią, we mnie jest niezgoda na to, ale to nie jest najważniejsze, że we mnie na to jest niezgoda. Mhm. Ale nawet jeżeli kogoś nazywamy w taki sposób, możemy o tym przy kawie podyskutować, to i tak ten człowiek ma prawo do obrony. Dlaczego? Bo właśnie jeżeli my nie chcemy się zachowywać jak bestie, to naszym obowiązkiem jest dać temu człowiekowi możliwość realnej obrony.
1: Realnej obrony, tak.
0: I niestety my na podstawie analiz widzimy, że ta obrona jest, ale nierealna, bo na przykład adwokaci nie jeżdżą do tych pacjentów.
1: Nie jeżdżą, bo nie zostają tam wpuszczeni?
0: Nie. Adwokat ma pełne prawo, żeby wejść do takiego miejsca. My widzimy to też na przykład w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, już tutaj na przykładzie sytuacji, kiedy nie każdy z nas może z powodu choroby psychicznej być leczony w szpitalu bez zgody, jeżeli zagraża sobie albo innym.
1: Tak.
0: I wtedy też mam obowiązek, sąd ma obowiązek wyznaczyć mi adwokata i wyznacza. Tylko znowuż, ten adwokat nie przyjeżdża często do pacjenta. Dlaczego? Bo widzicie państwo, w nas jest nadal ogromny lęk przed chorobą psychiczną. On socjologicznie jest może uzasadniony i tak dalej. Mam wrażenie, że my go coraz lepiej rozumiemy, ten lęk, tą obawę i łatwiej nam walczyć ze stygmą, ale niestety jest tak, że mówimy tutaj o tej grupie pacjentów, która często nie jest zbyt dobrze traktowana.
1: Większość znanych badań naukowych prawie jednoznacznie stwierdza, Błażeju, że istnieje bardzo nikła szansa na to, aby osoby przebywające w instytucjach zamkniętych w zakładach karnych powyżej 3 lat miały szansę normalnego funkcjonowania z ludźmi i wśród ludzi w środowisku pozawięziennym. Jak takie osoby wspierać na wolności? Trochę już o tym powiedziałeś, ale to jest też, myślę, że ważny aspekt naszej dzisiejszej rozmowy. Co państwo ma im do zaoferowania, żeby zmniejszyć ryzyko, że znów wejdą na przestępczą ścieżkę po wyjściu z zakładu karnego?
0: Jest taki film z Sandrą Bullock, ja nie pamiętam jej nazwy ostatni, gdzie ona po kilkudziesięciu latach zabójstwa policjanta wychodzi na wolność. Ciekawy film, natomiast ona trafia na kuratora, który tylko po niej, przepraszam za wyrażenie, jedzie. To znaczy on tylko jej mówi wprost, z łaskawości państwa wyszłaś wcześniej z zakładu karnego i masz teraz się trzymać i pilnować. To jest taka forma rygorystyczna. Podam drugą formę, która zawiera konkretne normy, konkretne zasady, ale jednocześnie wspiera. To jest bardzo często sytuacja osadzonych, którzy popełnili przestępstwo i są osobami uzależnionymi. I to jest w ogóle największe ryzyko, że ten człowiek wyjdzie za mury i on, przepraszam za sformułowanie, już powiem tak po ludzku, popłynie. To znaczy, że on wejdzie do pierwszego lepszego sklepu z zielonym logo, żeby nie lokować produktu i on po prostu kupi sobie nie piwo zero, tylko wódkę. I on pewne mechanizmy, które on wypracował, skontrolował, one nagle puszczą. Jest coraz więcej różnych organizacji pozarządowych, które właśnie powinny, i tutaj z perspektywy państwa mamy konkretną rolę, bo to nie chodzi teraz o to, żeby państwo zabezpieczyło nam pewne elementy w postaci takiej, że my stworzymy takich, nie wiem, strażników miłosierdzia, którzy będą na bramce, po prostu dzień dobry, my jesteśmy tutaj zatrudnieni przez państwo, my ci pomożemy. Nie. Rolą państwa jest, według mojej oceny, wspieranie organizacji pozarządowych, które będą miały możliwość wejścia do zakładu karnego. Tam rozmowy z tymi ludźmi i to się dzieje już rzeczywiście bardzo fajnie, bardzo ciekawe fundacje są i tak naprawdę na podstawie tego dadzą im perspektywy na zewnątrz. W Łodzi pamiętam, jak kończyliśmy studia, mój przyjaciel brał udział w takim stowarzyszeniu, jakoś tam jako wolontariusz. Oni regularnie jeździli do zakładów karnych, regularnie rozmawiali w ramach meetingów, grup z ludźmi, którzy byli osadzeni, ale kiedy każdy z nich wychodził, to na nich tak naprawdę czekali już ludzie, których oni znali. Oni dawali im konkretną perspektywę. Konkretne możliwości. Nie na zasadzie takie, że my ci wszystko dajemy, masz tutaj milusio, fajnie i tak dalej i ty się niczym człowieku nie przejmuj. Nie. Prawdziwa relacja wychowawcza polega też na tym, że ja sam siebie na pewnym etapie wychowuję i ja mam obowiązek od siebie wymagać. To jest właśnie element taki, gdzie my mówimy wprost, słuchaj, jesteśmy z tobą, ale twoim zadaniem jest trzymanie siebie też w ryzach. My ci w tym pomożemy. My dajemy ci konkretne normy, konkretne zasady. Ale ty się musisz też tego pilnować. Jeżeli czujesz, że odjeżdżasz, tu masz telefon.
1: Tak, my jesteśmy do nas
0: w ciągu, tak, jesteśmy tutaj w tym momencie, prawda? Ale to nie jest wyręczanie kogoś.
1: Jasne.
0: Nie, to jest pokazanie pewnej perspektywy i znowu

0: to jest pokazanie pewnej alternatywy, bo myślę, że to jest też często tak, że wiele osób wraca na przykład z zakładu karnego nawet za drobne przestępstwa. Dlaczego? Bo to jest atrakcyjniejsze, bo to jest ciekawsze. Mnie dlatego jako pedagoga specjalnego czy resocjalizacyjnego wkurzają czasami filmy, w których tak naprawdę my pokazujemy świat kryminalny czy przestępczy jako ten atrakcyjny. I ja wiem, że to kręci, tak? Że to jest ciekawe. I to nie chodzi teraz o to, że ja teraz mam, nie wiem, ochotę zamknąć Hollywood, czy Hollywood, jak niektórzy by powiedzieli, prawda? Nie, tylko chodzi o to, żebyśmy pokazali pewną realność konsekwencji.
1: Nie może być takiej sytuacji, tak to sobie wyobrażam, Boże, jako niespecjalista, że ktoś, kto opuszcza zakład karny, już niezależnie od tego, jakiej wagi przestępstwo popełnił po kilku latach, i on nie jest w stanie się odnaleźć na wolności, nie może liczyć na żadne wsparcie i popełnia kolejne przestępstwo tylko po to, żeby znów trafić za kratki, bo tam się czuje bezpiecznie po prostu, prawda? Jest taka, to jest ten jego świat, którą zna.
0: Ale jest taka scena dramatyczna wskazana na Shawshank, gdzie jeden z mężczyzn, który spędził w zakładzie karnym 50 lat,
1: odebrał sobie życie,
0: prawda?
1: Tak.
0: I to jest rzeczywiście sytuacja taka, gdzie my mamy, wezmę teraz to w cudzysłów, ludzi, którzy są, stali się niepełnosprawni społecznie.
1: Dokładnie tak.
0: I niestety tak może być. I dlatego rzeczywiście dzisiaj resocjalizacja instytucjonalna to jest jeden element. Bardzo ważnym jest elementem to, żeby NGOsy miały rzeczywiście możliwość realnego działania, tak na podstawie konkursów, na podstawie weryfikalności, atrakcyjności oferty, jasne, ale które będzie dedykowane tej grupie osób. Bo to jest też pytanie, na przykład rozmawialiśmy, wiesz, o nieletnich, o ludziach, którzy, nie wiem, w wieku 21 lat wychodzą po 6 na przykład latach spędzonych w zakładzie poprawczym, gdzie oni tak naprawdę funkcjonowali też w podkulturze pewnej. I to jest pytanie, co dalej z nimi. To jest ważne, prawda, żebyśmy mieli dla nich pewną ofertę.
1: Tak.
0: I myślę, że jak rozmawiamy o resocjalizacji, to paradoksalnie my się skupiamy na tych instytucjach izolacyjnych. Jasne, bo one są fascynujące. Każda instytucja totalna według Erwina Goffmana, a taką jest zakład karny, ona jest fascynująca, bo my nie wiemy, co tam się dzieje. Tak jest ze szpitalem psychiatrycznym, gostyninem, zakładem karnym i tak dalej. Nawet zakonem, bo to też forma instytucji totalnej. Ale w pewnym momencie ta osoba wychodzi na zewnątrz i tak naprawdę realna resocjalizacja na pewnym etapie zaczyna się tu, bo jeżeli mamy sprawcę przestępstwa seksualnego, to my na etapie zakładu karnego musimy nauczyć go takich kontroli, żeby on, mając telefon komórkowy, nie zrobił komuś zła.
1: Tak.
0: Przestępstwa nie popełnił.
1: Kończymy. Mam nadzieję, że ta edycja drogowskazów była dla kogoś z was wartościowa, przynajmniej ciekawa. Dziś rozmawialiśmy o meandrach resocjalizacji, także w kontekście najgroźniejszych przestępców, potocznie nazywanych bestiami. Moim i waszym gościem był dziś Błażej Kmieciak. Błażej jest pełnomocnikiem do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest wykładowcą akademickim, między innymi z Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pięknie tobie, Błażeju, dziękuję za poświęcony czas i
0: bardzo
1: za rozmowę
0: dziękuję.
1: W studiu.
0: Pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo. Pełnych wersji drogowskazów zawsze szukajcie w sieci, między innymi na YouTubie czy na Spotify. O naszych programach regularnie piszemy też w radiowych social mediach. Polecamy się waszej nieustającej uwadze. Wszystkiego spokojnego i bezpiecznego. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek. Michał Poklękowski, zapraszam. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Zakłada ona kary za rozpowszechnianie podczas internetowych transmisji treści, które przedstawiają albo pozorują m.in. czyny zabronione. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Karane ma być pokazywanie podczas internetowych transmisji przemocy wobec ludzi i zwierząt, alkoholowych libacji czy nielegalnego hazardu. Osobom rozpowszechniającym takie treści ma grozić do 5 lat więzienia. Prace nad przepisami zainicjowali posłowie zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji.
3: Ta ustawa łączy, bo wszystkie siły polityczne poza Konfederacją zagłosowały za tą ustawą. Wydaje się, że podpis prezydenta powinien być tutaj czystą formalnością.
2: Mówił Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Sejm przyjął ustawę o zakazie patostreamów. Przepisy trafią teraz do Senatu.
1: Koniec z utrudnieniami na drodze do Morskiego Oka. Przez ostatnie tygodnie odcinek od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza był remontowany. Wymieniona została nawierzchnia asfaltowa, jak i poprawione zostały pobocza, mówi Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Przywrócony został w pełni ruch kołowy, czyli fiakrzy jeżdżą wozami do Włosienicy, przywracamy jazdy busami elektrycznymi TPN, no i te pojazdy, które mają zezwolenia wydane ze strony parku, to też mogą na tej drodze się poruszać. Działają parkingi na Palenicy i na Łysej Polanie.
1: Do 19 czerwca mają zniknąć także ograniczenia w parkowaniu na poboczu na odcinku od Łysej Polany do Palenicy Białczańskiej. Wykonawca prac przeniesie teraz swoje siły na drogę Oswalda prowadzącą z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka. Przejazd jednak na czas prac nie będzie całkowicie zamykany. O zastosowaniu dronów na polu walki dyskutowali na poligonie w podwarszawskiej Zielonce ci, którzy je projektują i produkują, a także żołnierze znający z praktyki ich codzienne zastosowanie. Możliwości bezzałogowców prezentowali tam głównie ich operatorzy z Ukrainy, którzy dzielili się swoim doświadczeniem z pola walki. Spotkanie zorganizowała polska firma UMO, dostarczająca m.in. drony bojowe za naszą wschodnią granicę.
5: Drony na początku zmieniały taktykę, miały chronić siłę żywą. Dzisiaj ta taktyka poszła tak daleko walki dronowej, że zmienia całkowicie strategię.

0: bombardowaniu i minowaniu, tak? Ale co to oznacza? To jest strategia, która pozwala jak najbardziej chronić własne zasoby żołnierzy, własną siłę żywą.
1: Mówił naszemu reporterowi szef UMO Polska, Arkadiusz Adam Szuba. Kąpielisko Kością Niezgody w Bydgoszczy bardzo, ale to bardzo duże emocje budzi plan budowy obiektu obok rzeki Brdy. Zdaniem społeczników inwestycja bezpowrotnie zniszczy cenne przyrodnicze tereny. Miasto nie planuje wstrzymywać projektu i odpowiada na wszystkie zarzuty. O szczegółach Dawid Olszewski.
2: Społecznicy uważają, że park centralny powinien pozostać miejscem natury i spokoju. Są tam różne gatunki zwierząt, wskazuje Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew.
3: Płazy, gady, ptaki. W czasach, w których walczymy z suszą, to w

0: pewnością mniejszej lub większej ingerencji w środowisko.
1: Zaznacza Łukasz Krupa, wiceprezydent Bydgoszczy. Miasto podkreśla, że inwestycja ma być realizowana przy ograniczeniu wpływu na przyrodę.
2: W sieci pojawiła się także petycja, w której część mieszkańców i aktywistów apeluje o natychmiastowe wstrzymanie tej potężnej inwestycji. Teraz wygląda jak z horroru, zarośnięte chaszczami podwórko, odpadający tynk, grożąca zawaleniem oficyna, wypaczone okna oraz schody. A mowa o zabytkowej kamienicy w centrum Łodzi przy ulicy Więckowskiego 8. Niebawem obiekt będzie zrewitalizowany, przejdzie spektakularną metamorfozę i dostanie nowe życie oraz funkcje. Na miejscu z mikrofonem była Ela Piotrowska.
3: Wygląda to nie najlepiej. Ruina jednym słowem.
4: Naprawdę będzie to perełka. Ten budynek odzyska swój blask, dawną świetność. Sławomir Granatowski, dyrektor Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi. Wspólne podwórko będziemy tutaj tworzyć z studentami, którzy przygotowali 3 fantastyczne projekty.
5: Te stare miejsca mają już swoją historię i klimat i dają inspirację. Fajnie jest robić coś nowego ze starego.
4: W tym budynku będziemy mieli dom dziennego pobytu dla seniorów, 25 mieszkań komunalnych, będą lokale dla NGO-sów i będą lokale usługowe. Wprowadzamy duży miks społeczny do jednej nieruchomości.
6: Największym wyzwaniem będzie współpraca z konserwatorem, żebyśmy nie zatraciły tych wartości, które musimy zachować.
2: Artystyczne podwórko i jego wspólne integracyjne części zaprojektowały studentki łódzkiej ASP, a zwycięski projekt wybiorą mieszkańcy w specjalnym głosowaniu. Rewitalizacja ma być zakończona za 3 lata.

0: między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
2: W jednym z mieszkań w Lubusku policja znalazła ciało starszej kobiety. Mogło dojść do zabójstwa. Trzy konie na wybiegu śmiertelnie porażone prądem. Do tego zdarzenia doszło w Zalesiu.
3: SK Rock. Raport.
2: Szósta, Michał Poklękowski, zapraszam na pierwszy dziś poniedziałkowy raport. Prezydent USA Donald Trump oraz premier Pakistanu Shehbaz Sharif ogłosili, że USA oraz Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. To pierwsza informacja, od niej zaczynamy raport o szóstej. Trump powiadomił, że nakazał natychmiastowo otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Do podpisania umowy ma dojść w piątek w Szwajcarii. Porozumienie i zakończenie działań militarnych potwierdziły też władze w Teheranie.
3: To jest raport.
2: Zabójstwo w Lubusku. W Lubuskiem w jednym z mieszkań policja znalazła ciało starszej kobiety. Z ustaleń funkcjonariuszy bardzo jasno wynika, że związek ze sprawą mógł mieć mężczyzna. Ruszyły więc jego poszukiwania. Finał okazał się tragiczny.
4: Prowadzone były czynności zmierzające do odnalezienia mężczyzny, który mógł posiadać informacje na temat okoliczności tego zdarzenia. Mężczyzna ten został odnaleziony. Niestety nie żyje.
2: Mówi Żaneta Kumoś z żarskiej policji. Sprawą zajmuje się prokuratura. Trzy konie na wybiegu śmiertelnie porażone prądem. Do tego zdarzenia doszło w Zalesiu w powiecie konińskim. Jak ustalili na miejscu strażacy, to zerwana przez wichurę linia energetyczna zabiła zwierzęta. Jak powiedział nam Martin Halasz z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu, na wybiegu znajdowało się więcej zwierząt.
5: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne trzy zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
2: Uratowane konie przeprowadzono na inny wybieg. Na szczęście nie odniosły żadnych obrażeń.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Im bliżej końca roku szkolnego, tym mniej uczennic i uczniów pojawia się w szkołach. Powód? Wcześniejsze wyjazdy z rodzicami są znacznie tańsze niż te organizowane w szczycie sezonu wakacyjnego. Pisze dziś o tym dziennik Gazeta Prawna. Część ekspertów od edukacji uważa, że kluczem do poprawy frekwencji, która jest fatalna w drugiej połowie czerwca, między innymi w ostatnim miesiącu nauki właśnie, byłoby przyznanie szkołom większego wpływu na egzekwowanie obowiązku szkolnego.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pogoda.
3: Boże, jaki to był piękny weekend, proszę Państwa. Tyle deszczu spadło, między innymi na Mazowszu, być może też u Państwa także padało i padać jeszcze będzie, bo dzisiaj szczególnie północna, północno-wschodnia i wschodnia część naszego kraju dalej z opadami deszczu, gdzie niegdzie zagrzmi, zatem natura się cieszy.
4: No i bardzo dobrze, bo to oczywiście było potrzebne. Poza tym nie martwcie się, bo już z kolei w weekend przychodzi upał.
3: No, proszę Państwa, jeszcze dzisiaj przyjemnie do 17 stopni, jutro 20, w środę 24, ale w piątek, w sobotę 30, masakra.
4: Dekar,
3: to się nie da żyć.
4: No bo lato przychodzi, wiesz, lato.
3: Dajcie spokój.
4: Wiesz, co to jest lato? Lato jest wtedy,
3: wiem,
4: kiedy
3: lato to
4: jest
3: był ten, co strzelał bramki na mundialu.
2: Drodzy Państwo, dzisiaj i wieje, i pada, i wieje, i pada, i brzydko. A przy okazji mamy dzisiaj dzień wiatru. Trzeba uważać w taką pogodę.
5: Ale dmucha. Dmuchał pan kiedyś w taką pogodę, panie kolego? Jak wtedy babimości Waltera ubezpieczałem, to też tak działo.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
2: Na jakim filmie albo bajce wzruszyłeś się do łez?
4: No Jezu, błagam was, ja strasznie ryczę na filmach niestety. W związku z tym unikam takich, żeby potem przez tydzień nie chlipać.
3: Michał, na Król Lwie płakałeś?
7: Na Pile 4.
2: Eskarok. I teksańskiej masakrze.

0: Trzeba uważać, bo to nie wiadomo, czy to dzień wiatru, czy dzień wiatrów.
1: Wstajemy, kochani. Wstajemy.
2: Wake up, wake up. Escaroc.

0: Nowanego Król Lew, która miała miejsce w 94 roku. Tak to właśnie wyglądało i ja na przykład płaczę na takim filmie, który się nazywa Monsunowe Wesele, który bardzo wam serdecznie polecam. Nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu ktoś widział ten film. To jest tak piękny film, że mnie się zawsze leją łzy ciurkiem, ale naprawdę film jest bajeczny.
1: Ty, ale coś w tym jest. Ja ostatnio oglądałem Góralskie Wesele, czyli film z mojego wesela.
2: Tak.
1: I do ostatnich chwil krzyczałem, nie rób tego!
2: I dlatego ja w ogóle nie oglądam. Od 15 lat nie odtworzyliśmy ani razu, a tak przez pierwsze kilka, wiesz, zawsze w każdą rocznicę przypominaliśmy sobie ten swój największy błąd w życiu.
0: Boże, wiecie, że ja nie mam ani pół filmu z mojego wesela. No, ani z mojego ślubu.
2: Szczęśliwa ty.
0: No, jedyny człowiek, który to nagrywał, to na kasecie, która była w systemie NTSC amerykańskim, potem próbował to przerzucić i są same dropy i nic nie widać.
2: Bardzo dobrze, droga pani. Po co to rany rozdrapywać? Drodzy państwo, zatem dlaczego albo inaczej, na jakim filmie albo bajce nie mogliście powstrzymać łez? A mogą to być filmy internetowe na przykład?
0: Oczywiście, że mogą
2: Słuchajcie,
0: być.
2: Strasznie mnie wzrusza, jak oglądam filmiki, nie wiem, czy wpadliście do tej bańki, jak amerykańscy żołnierze wracają z misji.
0: Nie.
2: I na przykład po kryjomu stoją za rzędem dzieci, które tam mają jakąś, nie wiem, w przedszkolu albo w szkole uroczystość, stoi ojciec w mundurze za tymi dziećmi, młody się odwraca, patrzy tata i po prostu wszyscy w bek, nie? I ja też tego nie mogę oglądać.
0: No.
2: Tak mam.
1: Macie chusteczkę?
2: O państwo, na czym się wzruszacie?
3: Forrest Gump. To jest przedstawiający jakby całe życie ciekawego człowieka, niby upośledzone, ale jednak ma coś w sobie wyjątkowego i wzruszający film.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ale będziemy dzisiaj chlipać. No mam nadzieję, że nie będziecie chlipać, tylko będziecie raczej tupać nóżką na The Rolling Stones i In The Stars.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama.

0: zamykasz oczy i jesteś w kinie, nie?
1: Ale w ogóle i wzrusz od razu wchodzi.
0: Tak.
1: Natychmiast.
2: Absolutnie. Mhm. Chociaż powiem wam szczerze, że ja jak byłem dzieciakiem, to na Królu Lwie nie płakałem, ale jak zobaczyłem później filmik, gdzie aktorzy z jakiegoś teatru zaśpiewali tę piosenkę lecąc samolotem, to wtedy spłakałem się jak bóbr.
0: Okay.
1: Nie płakałeś na filmie?
2: Nie, bo ja wiesz, urodziłem się, mam problemy z głową, to empatia to nie jest mój kolega.
0: A jak, drodzy państwo, Król Lew live action na przykład? Podoba wam się w ogóle taki pomysł przenoszenia tych bajek na ekran i taki niby, że tam postaci prawdziwe grają?
1: Nie. Właśnie jeszcze, czasami to się udaje, czasami nie. Mhm. Ja nie widziałam, nie wiem, czy to w ogóle ma sens.
2: To niebezpieczne, taki lew chodzący między widzami.
1: Ale oczywiście, że niebezpiecznie, no ale chyba tresowany.
0: Także jeżeli ja płakałem, to właśnie na tej wersji, wiesz, żywej, bo po prostu...
2: Odgryzał nogę.
0: Płakałem ze szczęścia, że coś takiego powstało. Państwo, kiedy łezka pojawia się wokół, na jakich filmach?
3: Ja to się wzruszam, jak oglądam niektóre teledyski do piosenek, na przykład Godsmack, Under Your Scars, albo jest też taka piosenka Lux Torpedy, tam gdzie występują faceci na wózkach. Hymn, zdaje się, jest tytuł. No, polecam, to rusza mnie bardzo.
2: To prawda. Potwierdzam. Nie, to jest masa piosenek, które same w sobie są wzruszające i do tego dołożymy przepiękny obraz, to po prostu człowiek płacze i ta chusteczka jedna za drugą idzie pod oczy.
0: No to, drodzy państwo, messengerski rok. Czekamy na wasze głosóweczki. Na jakich filmach się wzruszacie i kiedy pojawia się łza wokół?
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Już tylko minuta do raportu, a w raporcie dzisiaj Michał Poklękowski, który wzrusza się na teksańskiej masakrze piłą. A minutę.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Ktoś mi podszepnął, że gdzieś w jakiejś rozmowie internetowej powiedziałeś, że idziesz na kolonoskopię za moją sprawą. Jak wrażenia? Bo to twoja pierwsza była.
3: Ta pierwsza kolonoskopia, myślę, że nie ostatnia, bo było tak fajnie. Powiem ci, ja się wciągnąłem.
2: Ale znieczulenie czy bez?
3: Znieczulenie. To jest mroczne bez znieczulenia. Ty miałeś bez znieczulenia czy ze znieczulenia?
2: Nie, ja ze znieczuleniem, ale ja mam, wiesz, niski próg bólu, a zauważyłem, że częściej kobiety robią bez znieczulenia. Twardsze są. I potem fajny szmerek jest, jak się budzi.
3: Jest tam taki, no. A czy wiesz, ale to, poczekaj, ja nie spałem. O kurde, teraz już jest to aż...
2: Byłeś przytomny tak... w trakcie?
3: Mi się wydaje, że tak. To ty byłeś nieprzytomny zupełnie?
2: No.
3: Jezu, jaki to masz niski próg bólu.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie król polskiego stand-upu Abelard Giza.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. USA oraz Iran oficjalnie zawarły porozumienie pokojowe, poinformował mediujący w konflikcie Pakistan. Jak przekazano oficjalne, porozumienie zostanie podpisane 19 czerwca w Szwajcarii. Kijowska Peczerska Ławra, symbol ukraińskiej historii religijnej oraz kulturalnej, stanęła w nocy w płomieniach po rosyjskim ataku, poinformowały lokalne władze. Co najmniej 5 osób zostało rannych, być może są też ofiary śmiertelne. Zaapelowano do ludności o pozostawanie w schronach.
4: To jest raport.
5: Maj przyniósł bardzo wyraźne ożywienie w polskim sektorze handlu w internecie. Sprzedaż rosła znacznie szybciej niż inflacja. Najbardziej dynamicznie rósł popyt z zagranicy. To w dużej mierze zasługa AI. Czytamy w poniedziałkowym wydaniu Pulsu Biznesu.
4: SK Rock Sport.
5: To pierwszy w karierze tytuł Kamila Majchrzaka. Polski tenisista wygrał turniej ATP na trawiastych kortach w Holandii. W finale zagra z Aleksem de Minorem. Wygrał z Aleksem de Minorem 6-3, 2-6, 7-6. Dzięki wygranej Majchrzak w najnowszym rankingu awansuje na najwyższe w karierze miejsce, 47, czyli awans to jest o 29 lokat. A na piłkarskich mistrzostwach świata festiwal bramek reprezentacji Niemiec, ta wygrała 7-1 z Curacao. W drugim meczu grupy E Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 pokonało Ekwador. Z kolei w grupie F Japonia.

0: Estonia wyrwała remis z Holandią. Skończyło się na wyniku 2-2, a Szwecja rozbiła Tunezję 5-1.
1: Ziętarska, Olszewski. Góralski 6 na 9 w SC Rock.

0: prawda. Jak cudownie to brzmi. Hakuna Matata to nie byle bzik.
1: Ale nie będzie tak łatwo, drodzy państwo. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tych filmach, które wzruszają i na których uromiliśmy łezkę.
2: Słuchajcie, ja za każdym razem płaczę na takim serialu, który nazywa się Gilmore Girls, który kiedyś znajoma nam poleciła. Ja ten serial widziałam już chyba ze 3 razy i zawsze ryczę, bo mam bardzo dużo analogii do swojego życia, do życia mojego i mojej córki. I mam takie zawsze... Agata, jak słyszę, że oglądam Gilmore Girls, mówię... Chusteczki pójdą w ruch.
3: A w tle rycz, mała rycz. Proszę państwa, jakie filmy, jakie seriale, jakie bajki wam przychodzą do głowy?
4: Oglądałem wiele filmów typu romans i nigdy nie płakałem, ale pierwszy raz rozpłakałem się i to mówię szczerze. Rozpłakałem się, jak John Connor spuszczał Terminatora do kadzi z płynną stalą. I on pokazywał kciuk, że wszystko o raj. I wtedy naprawdę się rozryczało. Nawet na Titanicu tak nie płakałem. W ogóle na Titanicu nie płakałem.
5: Hasta la vista, baby.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
7: Reklama.
8: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Reklama.

filmem, przy którym najbardziej się wzruszam, jest Gladiator. Nawet jak o 18 przeczytam, że o 20.45 będzie leciał ten film, już zaczynam.

0: Poranne dochodzenie. W Esce Rock. To jest.
1: Ależ się u nas dzisiaj dzieje, słuchajcie. Robimy dzisiaj od rana poranne dochodzenie i mamy dla was fantastyczny zestaw nagród.
2: Tak jest, mamy zestaw gadżetów związanych z zespołem Foo Fighters z okazji tego, że występują w Warszawie na Stadionie Narodowym. Mamy też dla was zestaw gadżetów związanych z porannym 6 na 9 w Esce Rock. No i mamy dla was garść podpowiedzi i musicie zgadnąć, o jaką postać dzisiaj nam chodzi.
3: A my od razu mówimy, czy to jest postać faktycznie żyjąca, czy to jest może jakaś postać fikcyjna, czy na razie nie mówimy?
2: Nie mówimy.
3: Nie mówimy. Okej, szukamy postaci, podpowiadamy, państwo zgadujecie, kto to, Messenger Eski Rock, tam czekamy na wasze głosówki, imię i nazwisko w tej sytuacji?
2: Po prostu państwo nagrywacie, jaką postać chodzi.
3: Tak, dobrze, dobrze.
1: No, tak? dobrze.
3: A wiesz, ja to robię drugi raz w życiu, chłopie.
1: Okej, no ja też robię to drugi raz
3: w
1: życiu.
3: Daj nam szansę zrozumieć zasady.
1: Państwu też. No dobrze, słuchajcie, o kogo chodzi? Pierwsza podpowiedź. Ta postać miała napięku z lekarzami już od porodu.
2: Wiemy też, że ta postać swój największy przebój rozpisała w notatniku w zaledwie kilka dni.
3: Można powiedzieć, że dzięki tej postaci sukces odniósł inny zespół muzyczny.
2: Kto to jest?
3: A jakie mamy nagrody, powiedzieliśmy, bo jestem tak zestresowany, że nie wiem.
2: Gadżety Foo Fighters, gadżety Eski Rock.
3: No to czekamy.
0: Poranne dochodzenie. Eski Rock.

0: szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No, to przejrzeliśmy nagłówki i u mnie jest tak. Karol Nawrocki leci do Donalda Trumpa, ale nie z pustymi rękami. Przygotował dla niego potężny upominek. Waży ponad 120 kilo. No, będzie musiał zapłacić nadbagaż.
2: Maja Chwalińska wykosiła konkurencję. Teraz kosi komplementy. Kosi też kasę i kosi łapci.
3: Wysoka forma, jak widać. U mnie Jakub Kosel chwali się, że ciocia Lifestyle zaobserwowała go na Instagramie i mówi: aż musiałem to pójść rozbiegać. Mnie nie zaobserwowała i dzięki temu przez cały weekend nie musiałem biegać.
0: To jest jakaś porażka.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
9: Marzysz o pracy za granicą? EURES to klucz do sukcesu. Dzięki EURES masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców EURES gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. EURES to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat EURES. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu EURES. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: Reklama.
11: SK Rock Warszawa.
12: Prezydent Karol Nawrocki z wizytą u Donalda Trumpa. Za chwilę szczegóły. Znamy przyczynę kolizji drogowej z udziałem kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysława Czarnka.
13: SK Rock. Raport.
12: Siódma. Michał Poklękowski, zapraszam. Uścisnęli sobie dłonie i chwilę porozmawiali. Prezydent Karol Nawrocki z wizytą u Donalda Trumpa. Przed Białym Domem kończy się już zorganizowana z wielkim rozmachem

0: Gala Mieszanych Sztuk Walki, zorganizowana z okazji 250-lecia powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. Na początku wydarzenia nad amerykańską stolicą przeleciała eskadra 12 odrzutowców. Wśród ważnych gości byli m.in. prezydent Polski Karol Nawrocki oraz szef Mety Mark Zuckerberg. Nawrocki i Trump uścisknęli sobie dłonie, krótko rozmawiali. Z jakim przesłaniem jechał do Waszyngtonu polski przywódca?
1: To jest w interesie Polski, aby prezydent Polski miał dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a nasz cel strategiczny jest taki, czym więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej.
0: Mówi w rozmowie z dziennikarzami chwilę przed wydarzeniem prezydent Nawrocki. Na telebimach rozstawionych w strefie dla fanów walki śledziło według szacunków nawet 100 tysięcy osób. A ważna decyzja w Białym Domu zapadła chwilę przed tym wielkim show. USA oraz Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Trump powiadomił, że zezwolił na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów.
2: To jest raport.
0: Przyczyną kolizji drogowej z udziałem kandydata PiSu na premiera, Przemysława Czarnka, było wymuszenie pierwszeństwa przez 19-letniego kierowcę. Mężczyzna przyznał się do winy i przyjął mandat. O szczegółach poinformował wieczorem rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Więcej na ten temat nasz reporter Mateusz Chłyston.
3: Z informacji przekazanych przez służby i świadków wynika, że 19-letni kierowca Opla wymusił pierwszeństwo i uderzył w bok Volkswagena, którym jako pasażer jechał Przemysław.

0: szczegółach poinformował wieczorem rzecznik PiS-u Rafał Bochenek. Więcej na ten temat nasz reporter Mateusz Chłyston.
1: Z informacji przekazanych przez służby i świadków wynika, że 19-letni kierowca Opla wymusił pierwszeństwo i uderzył w bok Volkswagena, którym jako pasażer jechał Przemysł

0: Komu na szczęście nic poważnego się nie stało. Do szpitala na badania trafiła jednak pasażerka auta sprawcy. Pomocy medycznej wymagała też kobieta jadąca z kandydatem PiS na premiera. Otrzymała ją jednak na miejscu.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: W centrum Łodzi rozległo się jedno wielkie mruczenie. WC1 odbył się Koci Weekend, międzynarodowa wystawa kotów rasowych, połączona z wydarzeniami edukacyjnymi i atrakcjami dla całych rodzin. Przez dwa dni odwiedzający mogli podziwiać około 200 kotów reprezentujących 30 ras. Z uczestnikami tego wydarzenia rozmawiała Julia Niewiadoma.
3: Co udało się już zobaczyć?
4: Bardzo duże koty, majkuny, takie, które wyglądają trochę jak tygrysy. Stwierdzam autentycznie, że wszystkie koty, które istnieją, są najsłodszymi zwierzętami na świecie. Wiem, że mogę się spotkać z hejtem, dlatego, bo niektóre osoby wolą koty, niektóre psy, ale ja i moja rodzina uważam, że koty są najlepsze.
5: Maine Coony to duże tygrysy. Do jakich rozmiarów rosną? Takie metr długości to jest minimum, czyli to trochę takie kotopsy?
6: Tak, tym się charakteryzują.
5: Jakiś kotek znajdzie się w domu?
7: Chyba jednak taki, któremu można by było dać dom, ale oczywiście warto zawsze też dowiedzieć się, jak to wygląda też z innej strony.
2: W programie znalazły się także spotkania z międzynarodowym gronem sędziów oraz wykłady poświęcone opiece nad kociakami.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pogoda.
10: A wy też się zgadzacie, że koty są słodkie?
11: To specyficzne, skubane.
10: Ja pamiętam taką historię, ktoś kiedyś opowiadał, nie wiem, czy to prawda, czy nie, że jak spał i tutaj mu grdyka się ruszała, to kot się na nią rzucił. I od tego czasu, ja wiesz, z kotami nie za bardzo za pan brat.
11: Ja lubię, ale to jest jednak zwierzę, które chodzi swoimi drogami i trochę macie w nosie.
10: No trochę, tak. Proszę państwa, wracając do pogody, w takim razie po tej grdyce, myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie. O poranku od 10 do 12 stopni powyżej zera, do tego wszystkiego możliwe opady deszczu, szczególnie na północy i na północnym wschodzie naszego kraju. W ciągu dnia zresztą będzie wyglądało to bardzo podobnie, tylko temperatury wzrosną od 14 w Olsztynie przez 16 w Łodzi do stopni 17 w Warszawie.
12: Tak jest, a dzisiaj, drodzy państwo, mamy ogólnopolski dzień dogoterapii. No i weź to zrób z kotem.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SK Rock.
11: Przecież koty regularnie uprawiają dogoterapię, jak uciekają przed psem na drzewo.
10: Klasyk mawiał, jak jest ochota, to i pies kota.
12: No tak, wiemy.
10: Wyleczy.
12: Co tam w raportach?
2: A czy ten kot po tej grdyce robił pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac?
12: Tego nie wiem, bo ten chłop się podobno nie obudził już.

0: Ale to miłe, bo dzięki Państwu także wiele filmów sobie przypominamy i sobie o nich dyskutujemy. Tych, które rozśmieszały i wzruszały, bo dzisiaj o filmach, które wzruszają, o filmach, na których łezka zakręciła się wokół z Państwem, rozmawiamy.
1: No bo dzisiaj już padło, że Terminator i przejrzeliśmy filmy, w których grał Arnold Schwarzenegger i było parę takich filmów absolutnie genialnych. Ja uwielbiam Last Action Hero, czyli bohater ostatniej akcji i tam też mi się zdarzało, że mi się łezka wokół zakręciła.
2: Tak jest, a o tym wszystkim rozmawiamy z okazji tego, że w 1994 roku miała miejsce światowa premiera filmu animowanego, właściwie animacji wtedy, bo później powstał film animowany, Król Lew. No i jak wieść światowa niesie, generalnie większość dzieciaków i dorosłych na tym filmie przynajmniej raz się spłakała.
0: Mm-hmm. Państwa pytamy o te filmy, które wzruszają i uwaga, będzie taki film, który wzrusza i jeszcze dodatkowo z zagadką od naszego słuchacza. Mm-hmm. Posłuchajmy.
3: Myślę, że kiedy o filmie, na którym płaczę, powiem, że główne role grali w nim Pazura i Linda, głównie Linda, to niewiele osób się zorientuje, na jakim filmie z nimi dwoma można płakać. Ale jak dodam, że jestem ojcem, to dorośli prowadzący na pewno od ręki rzucą tytuł.
0: Państwo już wiecie?
1: No.
0: Ja mam podpowiedź. Uwaga.
4: Następnym razem zrobię ci kurę słodko-kwaśną.
5: Tylko dodaj trochę kury.
0: To był film, który nazywał się Tato. Słuchajcie, Segda zagrała tam taką rolę, pani Segda, w sensie aktorka Dorota Segda, że ja od tego czasu patrzę na nią tylko przez pryzmat tego filmu i się jej po prostu boję.
2: Ale słuchajcie, w drugą stronę idąc jest też film pod tytułem Prawo Ojca i tam z kolei główną rolę gra Marek Konrad.
0: Tak.
2: I tam też byłem tak wzruszony.
0: No to drodzy Państwo, o takich filmach właśnie rozmawiamy i na takowe filmy od Państwa czekamy. Messenger Reski Rok do Waszej dyspozycji.
6: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: No i to co teraz też będzie na wzruszu. Artur Rojek w objęciach.
0: Mhm. Niedawno wpadł do Eskirog, opowiadał m.in. o tym numerze.

0: Reklama.
1: Ło! Widzisz to, co ja?
2: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
10: Reklama.

0: Poranne dochodzenie. Poranne dochodzenie w SC Rock. Kto to jest?
1: Mamy dzisiaj dochodzenie w SC Rock. Poranne szukamy człowieka, którego wam opisujemy, bo nagrody są naprawdę bardzo zacne. Dzisiaj mamy dla was specjalny zestaw od zespołu Foo Fighters. Dorzucamy do tego jeszcze nasze eskorokowe gadżety. No i już coś o tym człowieku wiemy.
2: Wiemy, że ta postać miała napięku z lekarzami już od porodu. Wiemy, że ta postać swój największy przebój rozpisała w notatniku w zaledwie kilka dni. Można też powiedzieć, że dzięki tej postaci wypłynął na powierzchnię inny zespół muzyczny.
3: Drodzy państwo, kto to taki?
4: Czy tą postacią nie jest Dave Grohl?
5: Cześć wszystkim. Czy w tej zagadce chodzi może o Kurta Cobaina?
6: Chodzi o Bruce'a Dickinsona.
7: Czy to chodzi o lidera Foo Fighters Grohla?
8: Czy w konkursie chodzi o postać Kurta Cobaina?
9: Czy to chodzi o rapera Piusa, czyli Piotra Schmidta?
5: Zapewne chodzi wam o Mozarta.
10: Czy w konkursie chodzi może o Baba Dylana?
3: Wszyscy państwo mieliście rację, ale to nie jest dobra odpowiedź.
2: Tak jest, dlatego podrzucamy kolejne podpowiedzi szybciutko.
1: Bardzo proszę, uwaga, teraz trzeba się

0: się skupić. Ta postać zasłynęła między innymi biegając po schodach.
1: Ta postać musiała kiedyś sprzedać dosłownie wszystko.
2: Ta postać potrafiła onieśmielić partnerów swoich dzieci.
1: Kto to jest?
2: Messenger Eskirok do Państwa dyspozycji.
3: Poranne dochodzenie. Eskirok.

0: Czas się dowiedzieć, co się dzieje w Polsce i na świecie. Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Co najmniej 9 osób zginęło, a około 30 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku Rosji na dwa największe miasta Ukrainy, na Kijów i na Charków, przeprowadzone w nocy. Takie informacje przekazały ukraińskie władze. Przedłużenia pakietu ceny paliwa niżej do końca roku chce aż 78% ankietowanych Polek i Polaków. Tak wynika z badania Instytutu Polster dla Superekspresu. Przeciwko wydłużeniu programu osłonowego opowiedziało się jedynie 7% ankietowanych.
1: To jest raport.
2: Po prawie trzech miesiącach od ostatniej rozprawy sąd w Oslo w Norwegii ogłosi dziś wyrok w bardzo głośnej sprawie Mariusza Borga, syna przyszłej królowej Norwegii Mette Marit. Za zarzucane mu gwałty, przemoc i udział w handlu narkotykami prokuratura zażądała dla niego 7 lat i 7 miesięcy więzienia.
1: SK Rock Sport.
2: Szwecja wygrała z Tunezją 5-1 w meczu grupy F piłkarskich mistrzostw świata. We wcześniejszym spotkaniu tej grupy Holandia zremisowała z Japonią 2-2. Z kolei w grupie E Niemcy 7-1 rozbili

0: Sport.
1: Szwecja wygrała z Tunezją 5-1 w meczu grupy F piłkarskich mistrzostw świata. We wcześniejszym spotkaniu tej grupy Holandia zremisowała z Japonią 2-2. Z kolei w grupie E Niemcy 7-1 rozbili

0: Formuły 1 o Grand Prix Barcelony. To jego pierwsze zwycięstwo od przejścia w 2025 roku z Mercedesa do Ferrari, a 106 w karierze. Dwie wygrane i dwie porażki. Z takim bilansem polscy siatkarze zakończyli pierwszy turniej Ligi Narodów. W ostatnim meczu zawodów w Chinach Polacy wygrali 3-2 z Ukrainą. Teraz biało-czerwoni wystąpią w Polsce. Turniej w Gliwicach odbędzie się w przyszłym tygodniu.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9.

0: dochodzenie w Esce Rock.
1: Zestaw gadżetów od Foo Fighters, a do tego dokładamy jeszcze koszulkę 6x9, pod warunkiem, że zgadniecie Państwo, kto to taki w porannym dochodzeniu dzisiaj był bohaterem naszego konkursu.
2: Dawno tej zabawy nie było, cieszę się, że dzisiaj mogliśmy do niej wrócić, połączyć sobie ją też ze światem filmowym, ale po kolei wiemy, że ta postać miała napięku z lekarzami już od porodu, wiemy, że ta postać swój największy przebój rozpisała w notatniku w ciągu 3,5 dnia. Można też powiedzieć, że dzięki tej postaci sukces odniósł pewien zespół muzyczny.
3: No i mało tego, ta postać zasłynęła między innymi biegając po schodach. Ta postać musiała kiedyś sprzedać dosłownie wszystko i potrafiła onieśmielić partnerów swoich dzieci.
1: Kto to taki?
4: To zapewne będzie Bon Jovi.
5: Czy chodzi o panią Fionę?

0: teraźnią postacią jest Migdalion?
1: W tej zagadce, kto to jest, nie chodzi wam przypadkiem o Michała Wiśniewskiego?
2: Czy ta postać to Ozzy Osbourne?
3: To może to Piotr Łobodziński.
4: Chodzi o Wiśniewskiego chodzi, Michała.
5: Podejrzewam, że tą osobą, którą szukacie, to jest Zenek Martyniuk. Na nim się wzorują wszyscy artyści świata. On jest tak znany jak Lech Wałęsa. Także na pewno to jest on.
6: No kto wie, kto wie, być może, zobaczymy.
7: Ja, słynna scena, świetny, kiedy biegał po białostockich schodach.
8: Fantastyczne. To też nie jest pan Wyszneski.
6: Drodzy państwo, ale wiemy, kto to taki i mamy też prawidłowe odpowiedzi.
9: To totalnie nie jest zespół, znaczy w ogóle związane z muzyką, ale to brzmi jak Sylwester Stallone, który biegał po schodach i on też musiał bardzo dużo się pozbyć, aby później zyskać wiele.
6: Mamy dokładnie tak. Dokładnie tak, proszę państwa. Dzisiaj z okazji tego, że mamy rocznicę drugiej odsłony Rockiego, tak? Rocky 2 wyszedł na świat w 1979 roku.
10: Wyszedł na świat, jak dobrze wiemy, z problemami.
6: Z problemami, tak.
8: Właśnie,
6: jest.
8: Bo to jest niewiarygodne. To mamy tutaj w podpowiedziach, że ta postać miała napięku z lekarzami już od porodu.
6: Tak, bo ta uszkodzona twarz, to, że on ma zniekształconą twarz i niewyraźnie mówi, miało miejsce tak naprawdę już podczas porodu, kiedy lekarze go, mówiąc wprost, wyciągali, to jeden z lekarzy uszkodził mu twarz. Proszę państwa, to, że musiał wszystko sprzedać, to musiał sprzedać nawet swojego ukochanego psa, bo nie miał co jeść.
8: Straszne to jest.
6: Ale później tego psa odkupił i ten pies nawet wystąpił w Rocky.
8: Ale ona nie śmielała partnerów swoich dzieci, zwłaszcza chłopaków, córek. Co ty na to, koniu?

0: mówiąc wprost, wyciągali, to jeden z lekarzy uszkodził mu twarz. Proszę państwa, to, że musiał wszystko sprzedać, to musiał sprzedać nawet swojego ukochanego psa, bo nie miał co jeść.
1: Straszne to jest.
0: Ale później tego psa odkupił i ten pies nawet wystąpił w Rokim.
1: Ale ona nie śmielała partnerów swoich dzieci, zwłaszcza chłopaków, córek. Co ty na to, Kondziu?
0: Nawet wystąpił w Rokim.
1: Ale ona nie śmielała partnerów swoich dzieci, zwłaszcza chłopaków, córek. Co ty na to, Kondziu?

0: ceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
6: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
11: Reklama.

0: Utwór, który sam w sobie jest wyciskaczem łez, Guns N' Roses w filmach, serialach i filmach animowanych, które sprawiają, że oczy wam się pocą.
1: Słuchajcie, wgrywacie nam na Messengera, przypominając przy okazji o filmach, na których sami żeśmy płakali, żeśmy o tym po prostu zapomnieli.
2: Wyciskacz łez w sensie film do płaczu? No to jak jesteście, jak macie dzieci, to Interstellar. To jest po prostu muzyka, no, robi taką robotę. Interstellar, jak ojciec ogląda po latach filmy o córce, ja pierdziu, no naprawdę, naprawdę.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Wierzyć się nie chce, kolejne szkoda gadać przed nami. Kaja i Rinke Royens słodzą sobie w podcaście 16 lat po rozwodzie. Ja cię zawsze kocham, mówi Rinke. A jego obecna partnerka podobno już wymieniła zamki w drzwiach.
2: Tymczasem strzaskana na Mahoń Anna Lewandowska smaży zabójcze mięśnie brzucha nad basenem. Ja się trochę boję, jak one są takie zabójcze, to może lepiej trzymać się od niej z daleka?
3: Z kolei z Colin, proszę Państwa, spóźnił się na koncert ponad 2 godziny. Zero szacunku dla fanów. Zegarek za 65 tysięcy złotych się nie sprawdził. Jak to się spóźnił? Po prostu w tym czasie zagrał 2 inne koncerty.
0: To jest jakaś porażka.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma 5. produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. 2. produkt w promocji 30% taniej lub 3. 55% lub 4.

0: na mediaexpert.pl. Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
3: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.
5: Od dziś aż do końca tygodnia drogówka będzie w całym kraju prowadzić działania, które mają uderzyć w kierowców jeżdżących po alkoholu. Zatrzymał auto na środku skrzyżowania i boso poszedł na stację paliw, żeby ukraść tam paliwo. Tak było w Lublinie.
6: SK Rock. Raport.
5: Minuta po ósmej, Michał Poklękowski, zapraszam. Na początek Ukraina. Po nocnym zmasowanym ataku w wyniku ostrzału życie straciło 9 osób, 4 w Kijowie i 5 w Charkowie. Trwa gaszenie pożarów i przeszukiwanie gruzowisk. Najwięcej zniszczeń w ukraińskiej stolicy. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, budynek sądu, wytwórnia filmowa, a także duży kompleks artystyczno-muzealny. Po raz drugi od początku wojny zaatakowana została Ławra Peczerska, świątynia objęta ochroną UNESCO, która jest jedną z najważniejszych pamiątek historycznych na Ukrainie. W czasie ataku zabrzmiały dzwony. Pożar rozprzestrzenił się na obszarze około 800 m2. Rosyjski dron uderzył w centralną część dachu soboru w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Uszkodzonych zostało wiele obiektów w górnej części soboru. Obecnie oceniamy stan budynku, aby sprawdzić, czy w ogóle będzie można go jeszcze odrestaurować. Tej nocy Rosja łącznie wystrzeliła w stronę Ukrainy ponad 600 dronów i 70 rakiet. Głównym kierunkiem uderzeń był Kijów, ale rakiety spadły też w Charkowie i Dnieprze.
7: To jest raport.
5: Rusza policyjna na akcję Alkohol i Narkotyki. Od dziś do końca tygodnia funkcjonariusze drogówki w całym kraju będą prowadzić zakrojone na szeroką skalę działania, które mają uderzyć w kierowców jeżdżących po alkoholu. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, na czym konkretnie mają polegać te działania?
8: Oprócz kontroli w wytypowanych wcześniej miejscach, funkcjonariusze mają także wyrywkowo sprawdzać kierujących na obecność alkoholu i narkotyków. Część działań będzie odbywała się także na drogach i ulicach wskazanych wcześniej przez samych obywateli. Dane na temat miejsc, gdzie może dochodzić do takich przestępstw, zbierała wcześniej europejska organizacja Roadpol, która zrzesza służby odpowiedzialne za nadzór nad ruchem drogowym i która organizuje te akcje. Wzmożonych kontroli na drogach możemy się więc spodziewać do niedzieli.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Zatrzymał auto na środku skrzyżowania i boso poszedł na stację paliw, żeby ukraść paliwo. Teraz Lublin i pijany z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdu. Właśnie usłyszał zarzuty. Jest wniosek o jego aresztowanie. Więcej o tej sprawie na koniec. Maciej Kurek.
9: Do zdarzenia doszło w ten weekend. Na jednym ze skrzyżowań zatrzymuje się auto i częściowo blokuje przejazd. Z pojazdu wysiada mężczyzna, który boso idzie, jak się okazuje, w kierunku stacji benzynowej. Wszystko obserwuje kierowca miejskiego autobusu, który o wszystkim informuje policję. Zanim mundurowi dotarli na miejsce, przyszło kolejne zgłoszenie. Tym razem o mężczyźnie, który boso przyszedł na stację paliw, wziął wiadro stojące przy dystrybutorze z wodą.

0: urządzał do mycia szyb i wylał ją, po czym nalał do wiadra paliwa i poszedł w kierunku skrzyżowania, gdzie pozostawił auto. Jak się okazało, zabrakło mu paliwa w baku i postanowił je uzupełnić. Policjanci zatrzymali go przy pojeździe. 33-latek był pijany. Badanie alkomatem wykazało, że miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. To jednak nie wszystko, bo kierujący posiadał od 7 lat dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, odpowie za kierowanie pojazdem po alkoholu, złamanie sądowego zakazu i kradzież paliwa.
1: 33-latek stracił już samochód, auto zostało zabezpieczone na policyjnym parkingu.
2: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pogoda. Proszę Państwa, dzisiaj niebo płacze nad prawie większością naszego kraju, bo i na północy, i w centralnej Polsce, i na wschodzie, i na południowym wschodzie, ale nic dziwnego, bo jak dzisiaj rozmawiamy o takich wyciskaczach łez, to aż po prostu chmury zaczęły się pocić. A na termometrach w ciągu dnia zobaczymy maksymalnie od stopni 14 w okolicach Białegostoku, 18 w Poznaniu, 17 w Warszawie i Łodzi oraz we Wrocławiu, zresztą w Katowicach i Krakowie podobnie.
5: Co robić w taką barową pogodę? Brytyjczycy dzisiaj świętują Narodowy Dzień Piwa.
2: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: 6 na 9.
7: 6 na 9.
6: Dziennikarska Olszewski. Góralski od 6 do 9 w Esce Rock.
8: No Kondziu, nie możesz puszczać takich dźwięków ludziom z rana. Siedzą w samochodach i od razu każdy ma ochotę iść siku.
4: Był kiedyś taki wyciskacz łez o piwie. Świat według kiepskich.
5: Tak, to ja pamiętam, to melodramat był straszny. Co tam w raportach?
1: No porozmawiamy o porozumieniu pokojowym na linii Waszyngton-Teheran. Do tego wrócimy w raportach.

0: Koma wpadła tutaj tylko na pół piosenki, a my wracamy, drodzy Państwo, do tematu przewodniego dzisiejszego dnia.
1: To jest niesamowite i co nas wzrusza w filmach i na jakich filmach płaczemy. Ja mam wrażenie, że każdego w danym momencie życia, czy na jakimś etapie życia, wzruszają inne rzeczy. Ja na przykład jak się urodziła moja córka, słuchajcie, ja przez wiele, wiele lat nie mogłam oglądać filmów bez happy endu, ponieważ strasznie je przeżywałam. Kiedyś moja znajoma, która jest wielką fanką kina, spojrzała na mnie i powiedziała: wiesz, Jentara, że ominęło cię 90% dobrych filmów. Ja mówię: wiem, mam świadomość, ale nie mogę, bo strasznie płaczę.
2: Coś w tym jest dzisiaj. Wspominamy rok 1994. Wtedy miała miejsce światowa premiera filmu animowanego Król Lew. Tam wiele osób płacze, chociaż jedna ze słuchaczek napisała nam: obejrzałam film z synami i to są jacyś socjopaci. Nie uronili ani łzy.
0: Ja też lubię wszystko z happy endem.

0: 1994, wtedy miała miejsce światowa premiera filmu animowanego Król Lew. Tam wiele osób płacze, chociaż jedna ze słuchaczek napisała nam: obejrzałam film z synami i to są jacyś socjopaci. Nie uronili ani łzy.
1: Ja też lubię wszystko z happy endem.
0: Paci, nie uronili ani łzy.
1: Ja też lubię wszystko z happy endem.

0: Terminatorze.
1: I tyle, drodzy Państwo. Messenger Eskirok do Waszej dyspozycji. A tak założyłem, że wszyscy widzieliśmy zieloną milę. Widzieliśmy wszyscy zieloną milę?
2: Wszyscy chyba widzieliśmy.
3: Nie wszyscy.
1: Nie widziałeś zielonej mili? Tam się nie kończy happy endem, Wojtku.
4: Poranne 6 na 9 w Eskirok. Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
2: Teraz proszę nie płakać. Teraz się proszę cieszyć i radować. Zupełnie świeżutkie Nothing But Thieves i utwór pod tytułem Evolution.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Ło, widzisz to co ja?
3: A, nie widzisz.
2: No to słuchaj,
3: na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Spadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
11: Zapraszam, Kuba Przygoński.
10: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
0: Reklama.

0: Proszę Państwa, bijemy się w pierwszy, bo tutaj pojawiło się hasło sarnie żniwo i od razu Państwo się odzywacie.
1: Sarnie żniwo, tak, potwierdzam. Genialny film, wyciskacz łez od Bartosza.
2: Drogie SK-Rock, jeżeli Wy nie wiecie, co to jest sarnie żniwo, to ja nie mogę Was dalej słuchać.
0: Ale słuchajcie, muszę sprostować, bo my w międzyczasie z Joanną obejrzeliśmy fragment i chodziło nam o filmy, w których wyciskamy łzy, a nam oczy krwawią.
3: To tak działało? Drodzy Państwo, Messenger SK-Rock do Waszej dyspozycji. Cały czas czekamy.
4: Film bez happy endu, który jest dobrym wyciskaczem łez i filmem z dobrą muzyką, to jest też Ostatni Mohikanin.

0: my to chyba w sumie jednak lubimy poniedziałki, choć deszczowo jest i między innymi również o pogodzie teraz Michał Poklęgowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw na północy Polski. W wielu położonych nad morzem powiatach obowiązują także alerty pierwszego stopnia przed bardzo silnym wiatrem. Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 4 osobom, którym zarzuca się 44 przestępstwa dotyczące m.in. oszustw oraz fałszowanie dokumentów w związku z realizacją szkoleń współfinansowanych z dotacji unijnych.
1: To jest raport.
2: Władze Tajwanu właśnie uruchomiły specjalną stronę internetową dla obywateli Chin, służącą do przekazywania informacji wywiadowczych. Takie informacje przekazał dziennik Taipei Times. Inicjatywa ma poszerzać wiedzę o sytuacji politycznej, wojskowej i gospodarczej w Chinach.
1: Rok. Sport.
2: Kamil Majchrzak najwyżej w rankingu w swojej karierze. Dzięki wygranej w turnieju w Holandii polski tenisista awansował na 47 miejsce. Z najlepszej setki wypadł za to Hubert Hurkacz, który teraz zajmuje 103 lokatę. Na piłkarskich mistrzostwach świata dziś grę zaczną kolejne grupy w grupie G o 21. Belgia zmierzy się z Egiptem. W nocy za to Iran zagra z Nową Zelandią. Z kolei w grupie H o 18 pojedynek Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. A o północy Arabia Saudyjska.
3: Dawaj, dawaj.
2: Ha, ha, ha, zagra z Urugwajem.
3: Grupa ha, ha, ha, to chyba nasza, my tam byśmy mogli grać.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski,

pod tytułem Moja dziewczyna. Do dzisiaj ryczę, a jest tak stary i doskonale wiem, co się wydarzy. Dalej ryczę. Nie polecam, ale polecam.

0: jeżeli chodzi o filmy, na których facet może zapłakać i być rozgrzeszony, to jest Ostatni Samuraj, Gladiator i Król Lew.
1: Ach, ten Gladiator to się przewija. Słuchajcie, rzeczywiście pierwszy Gladiator to jest film, który widziałam chyba z milion razy i też za każdym razem mnie chyta za gardło. Mm.
2: Ale Ostatni Samuraj, wiesz, z Tomkiem Cruise'em też naprawdę fajny
1: świetny
2: film, tak.
3: Mm, ale tych filmów jest naprawdę dużo, dużo więcej. Czekamy na kolejne Państwa propozycje.
4: Zdecydowanie największy płacz w życiu. Wcale nie pamiętnik, co wydawałoby się może w babskim przypadku oczywiste. Siedem dusz. No taki wyrwał ze mnie płacz i szloch, że aż musiałam wycieraczki uruchomić.
2: To ja dwa wątki, bo pan Wojtek zna i pamiętnik.
3: Nie, pamiętnika nie znam, jako wiem, że jest taki film, że jest wyciskaczem łez i wiem, że tu się pojawi nie bez powodu, ale te siedem dusz rzeczywiście miałem okazję oglądać kilka razy i za każdym razem wzruszam się tak samo.
1: A ja jednak wyłam na pamiętniku. Piękny tak? Film, o
3: matko. Czyli to ty tak krzyczałeś.
1: Mm-hmm, to ja.
5: 6 na 9 w Esce Rock. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
11: Skoda.
12: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
13: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
14: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Reklama. Esca Rock Warszawa.

ja z całego serca polecam Miasto Aniołów, na którym też można się poryczeć na maksa. A dla uważnych, taki kwiatek można tam w pewnym momencie wyłapać Zdrowaś Mario po polsku. Tak, w amerykańskim filmie. Pozdrawiam serdecznie!

0: filmie Wszystkie psy idą do nieba.
1: Nie widziałem, ale zakładam, że kończy się śmiercią psa.
2: Słuchajcie, tyle jest po prostu niewiarygodnych telefonów dzisiaj w sprawie tego, na jakie filmy wyciskają wasze łzy. Padła też kwestia Znachora na przykład. Boże, wiecie, że ja tego nowego Znachora, bo starego też bardzo lubię, ale ten nowy film oglądałam już chyba z 8 razy i za każdym razem ryczę, jak opętana.
3: No, to dobrze, czyli obejrzałaś za mnie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o te filmy, to cały czas czekamy na Wasze propozycje. Nie wiem, czy się wszystkie zmieszczą na antenie. No to może teraz jeszcze kogoś.
1: Jedna propozycja, drodzy Państwo, jeżeli usłyszycie tytuł tego filmu, a go nie widzieliście, a chcielibyście obejrzeć, to nie słuchajcie do końca.
4: Ale wzruszający temat otworzyliście. Cześć, ja płakałam na filmie Into the Wild w momencie, kiedy ojciec Christophera dostaje informację o tym, że Christopher nie żyje. To jak William Hart to zagrał... No, chyba słychać. Nawet teraz łamie mi się głos. Pozdro.
3: No nic dodać, nic ująć. Ja widziałem ten film, już niewiele wątków pamiętam, ale to jest generalnie film o podróży, ale też o podróży w głąb siebie. O, tak powiem.
2: Ja nie widziałam niestety, ale teraz to się trochę boję, bo ja już chyba nie mam siły ryczeć.
1: Słuchaj, ale spokojnie, możemy sobie obejrzeć. Najbardziej wzruszająca jest ostatnia scena, ta, w której bohater umiera.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Drodzy Państwo, ten program mógłby trwać jeszcze 6 godzin, a i tak wszystkich propozycji Państwa byśmy pewnie nie zdążyli zaprezentować. Także przykro nam bardzo, ale musimy kończyć. Pięknie dziękujemy za udział w naszej zabawie.
1: I musimy niestety się oddalić, ponieważ gdyby tak się nie wydarzyło, to Kondzie na pewno zaspoilerowałby Wam końcówki wszystkich filmów.
2: Ale trzeba przyznać, że to było naprawdę przyjemne spotkanie razem z Państwem. Rozmawialiśmy sobie dzisiaj z okazji premiery Króla Lwa, która miała miejsce w 1994 roku. O tych wszystkich filmach, które sprawiają, że oczy Wam się pocą i nagle nasze zapadki w mózgach tak się pootwierały, że aż chciałoby się usiąść i znowu pooglądać.
1: Szypek na dachu.
0: Słuchajcie, jutro to powtórzymy.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: Jedziemy na MON. Jedziemy na MON i wtedy jest koniec.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
9: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
12: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Reklama.

0: Cena ropy spadła po potwierdzonej informacji o zawieszeniu konfliktu zbrojnego i ponownym otwarciu cieśniny Ormus. Prezydent USA zagroził 100% cłem na francuskie wina. Donald Trump mówi, że po prostu nie ma innego wyboru.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po dziewiątej, Michał Poklękowski, zapraszam. Śmierć 75-latka na Pomorzu. Od tego zaczynamy. Policja zatrzymała jedną osobę, która dziś zostanie przesłuchana. Jest to Mateusz G., którego funkcjonariusze namierzyli w sobotnie popołudnie w Gdańsku. Mężczyzna jest łączony z ujawnieniem zwłok 75-latka, które znaleziono w nocy z piątku na sobotę na leśnym parkingu w Młynkach koło Czerska, obok porzuconej taksówki. Według nieoficjalnych informacji taksówkarz został zamordowany.
1: To jest raport.
0: Obniżką cen ropy zaowocowała informacja o zawieszeniu konfliktu i ponownym otwarciu cieśniny Ormus. Choć oficjalne podpisanie porozumienia ma się odbyć dopiero w piątek, to zarówno USA, jak i Iran już zadeklarowały zakończenie działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. O reakcji światowych rynków Mateusz Chłyston.
2: Przez cieśninę Ormus przepływa około 20% transportów związanych ze światowym handlem ropą. Jej ponowne otwarcie przekłada się więc na mniejsze koszty transportu i produkcji, a w efekcie na niższe ceny paliw, między innymi w Europie. Na porozumieniu skorzysta też bezpośrednio gospodarka Iranu. To możliwe dzięki częściowo odblokowaniu zamrożonych aktywów, a to kwoty sięgające 25 miliardów dolarów. Czasowo złagodzone zostaną też ograniczenia w eksporcie ropy z tego kraju. To wstępne porozumienie obarczone jest jednak też pewnym ryzykiem. Część irańskich środowisk politycznych krytykuje układ ze Stanami, a najtrudniejsze kwestie nuklearne nadal pozostają nierozwiązane.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Prezydent Donald Trump ostrzegł dziś, że Stany Zjednoczone nie będą miały innego wyboru, jak tylko nałożyć 100% cła na francuskie wina, co byłoby prawdziwym ciosem dla tamtejszych producentów rynku. O ile Paryż nie zniesie podatku cyfrowego nakładanego na amerykańskich gigantów technologicznych.
3: Pogoda.
0: Poniedziałek będzie pochmurny. Jeśli pojawią się rozpogodzenia, to dopiero po południu, ale będą niewielkie. W wielu regionach przelotne opady deszczu, na termometrach

0: może mocno wiać przez cały dzień.
1: SK Rock. Kultowe kawałki. Kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz. SK

0: Z jednej strony śpiewali idź precz, a z drugiej strony kochaj mnie nieprzytomnie. No i tak to bywa czasem z miłością, prawda? Raz na wozie, raz pod wozem. 12 minut po 9, pan Jaro mówi dzień dobry. Połowa czerwca, właśnie następuje 15 dzień miesiąca, a my zaczynamy nowy tydzień, poniedziałek. I kultowe historie też się dziś zaczynają.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Zespół Muse.

0: To oczywiście zespół Kult w SC Rock. A teraz z Oslo wędrujemy w okolice Manchesteru.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Skąd pochodzi zespół o nazwie Joy Division. W roku 79 panowie wydawali swoją debiutancką płytę i doskonale wiedzieli, co ma się znaleźć na okładce ich debiutu. Przynieśli miteczkę z materiałami i stronę wyciętą z The Cambridge Encyclopedia of Astronomy, tak wspominał Peter Saville, który był odpowiedzialny za stworzenie projektu. Na zdjęciu było widać fale radiowe, wysyłane przez pierwszy odkryty przez człowieka pulsar. To była bardzo precyzyjna sekwencja sygnałów, dokładnie co jedną i jedną trzecią sekundy. Diagram przedstawiał pasy układające się w linii ciągłej, które w pewnym momencie zaczynają falować. Według Scientific American oryginalny wykres stworzył astronom Harold Kraft na potrzeby swojej pracy doktorskiej w roku 70. Saville odwrócił jedynie kolory, by na okładce dominowała czerń. Nagrań tego albumu dokonywano w Stockport w ciągu zaledwie trzech weekendów między 1 a 17 kwietnia 79 roku. Pracą zajął się producent Martin Hanner, który wspominał, że chłopcy byli bardzo łatwym tworzywem i zgadzali się na wszystkie jego pomysły. Między innymi na ten, by zespół punkowego stali się bardziej zespołem nowofalowym. Z czego z finalnych prac nie byli zadowoleni na przykład wokalista i Martin Sumner. No ale perkusista na przykład Steven Morris był bardzo zadowolony i przekonał kumpli do wydania tak przygotowanej płyty. Dziś dokładnie rocznica wydania Unknown Pleasures, która ukazała się 15 czerwca roku 79. Może nie wszyscy byli tam w składzie zadowoleni z brzmienia tej płyty, ale rozpoczynała się piękna, choć bardzo krótka historia tego zespołu. A po tym pierwszym kroku panowie potem wykonali jeszcze jeden, drugi, nagrywając to, co po nich zostało najsłynniejszego. Ciekawe, jakby to się toczyło dalej, gdyby nie samobójcza śmierć Jana

0: Nie chwaląc się specjalnie, ale jestem człowiekiem, który widział naprawdę bardzo wiele koncertów, bardzo wielu zespołów i tak naprawdę już na niewiele koncertów czekam. Ale spotkanie z System of a Down w tym roku w Polsce jest na mojej liście bardzo wysoko, a może nawet i na pierwszym miejscu. Lonely Day, System of a Down. I za moment pojawi się u nas na antenie zespół, którego historia rozkręcała się w latach 90. od grania, które Amerykanie nazywają punk rockiem, a wtedy z lekkim uśmiechem reagują na to ci, którzy słuchali punka na przykład brytyjskiego z lat 70. Ale ja tam lubię The Offspring. Self Esteem za chwilę.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: To jest w ogóle sen, który co jakiś czas wraca, że coś mówisz i już za chwilę wam powiem, już za chwilę. I oni tak, jest cała sala na początku i powoli masz, wiesz, to jest masakra. Teraz się boję tego i boję się autentycznie, że usiądę sobie w te wakacje, otworzę laptopa, będzie taki pusty ekran z takim kursorem migającym i stary, co tam się wydarzy, to nie wiem. Pamiętam, jak leżałem sobie w pociągu, jak cały mój kabaret spał, wracaliśmy z Krakowa, z kabaretów, przeglądu kabaretów Paka do Gdańska i pamiętam, wygraliśmy wtedy, wygraliśmy pierwsze miejsce i ja leżałem i myślę sobie, kurczę, ja już nic śmiesznego nie wymyślę. Ja już nic, oprócz programu o mnichach, bo taki mieliśmy program, nie wymyślę nic śmiesznego.
3: Melina. A w najbliższej Melinie król polskiego stand-upu Abelard Giza.
1: Melina w SG Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl. Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
15: Reklama.
1: SK Rock Radar.
19: Zapraszam, Michał Prekopowicz. Zbigniew Hołdys zaliczany jest do grona najważniejszych postaci polskiej sceny muzycznej. Dawny lider formacji Perfekty z reguły korzysta z mediów społecznościowych, aby komunikować się ze swoimi odbiorcami. To właśnie tam opublikował nagranie, w którym podzielił się z fanami bardzo ważną i wyczekiwaną wiadomością o powrocie do studia i pierwszych efektach. Szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
1: SK Rock Radar.
20: Hi, I'm Phil Collins.
21: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
22: Hi, this is Beto.
23: And this is Paavo from Apocalyptica
22: on SK Rock.

Self-Esteem zespołu The Offspring. A teraz przenosimy się na piękne Karaiby. To właśnie tam, dokładnie 45 lat temu w studiach Air w Montserrat rozpoczęła się sesja nagraniowa zespołu The Police, która tworzyła materiał na ich czwarty album Ghost in the Machine. To na tej płycie znajduje się choćby to przepiękne nagranie, które teraz Państwu zagram. Spirit in a Material World. D

0: Sing. Nagranie, przy którym naprawdę chce się śpiewać. Szkoci, choć tacy nieszkodco brzmiący. Travis w Esterok. Za moment 10, raporterski rok przed nami, po nim wróci muzyka. No i będziemy w Seattle, Soundgarden. Zagra Black Hole Sun.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda. Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontanne o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
8: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
9: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj, sprawdź

0: kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa słowy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
3: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Reklama.
9: Pakiet CPN w obecnej formule kończy funkcjonowanie. Od jutra ma obowiązywać wyższa akcyza. Koszykarska Legia wyszła na prowadzenie w walce o złoto mistrzostw Polski.
10: SK Rock. Raport.
9: Punktualnie 10:00, Michał Poklękowski, zapraszam. To już pewne, kierowcy głębiej sięgną do kieszeni. Pakiet CPN w obecnej formule kończy dziś funkcjonowanie. Od jutra ma obowiązywać wyższa akcyza, pozostanie natomiast obniżony VAT i limity cenowe na stacjach. Premier Tusk w weekend zapowiedział, że latem zakończy się program ceny paliwa niżej, wprowadzony w związku z kryzysem paliwowym wywołanym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Dodał, że pojawiają się sygnały, które mogą wskazywać na stabilizację sytuacji na światowym rynku ropy.
11: Mamy niezłe sygnały w tej chwili, jeśli chodzi o perspektywę zakończenia wojny, tego konfliktu amerykańsko-irańskiego. No to daje nadzieję na to, że wzrost cen paliw zostanie zatrzymany i że one wrócą do jakiegoś normalnego poziomu.
9: Jak zaznaczył, program miał zapobiec gwałtownym podwyżkom na stacjach i ten cel został osiągnięty.
11: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy, mieliśmy najtańsze paliwo w Europie.
9: W ramach programu CPN stawka VAT-u na paliwo spadła z 23 do 8%, a akcyza została zmniejszona o 29 groszy w przypadku litra benzyny i o 28 groszy w przypadku oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.
12: To jest raport.
9: W nim brutalne zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. 27-latek już z zarzutami wiadomo, że miał planować zbrodnie wcześniej. Przypomnę, do ataku doszło w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej nr 22 w rejonie Młynek. Według dotychczasowych ustaleń śledczych Mateusz G. miał zamówić kurs, a potem zaatakować kierowcę nożem.
13: Słyszał zarzut dokonania zabójstwa, przyznał się do zabójstwa taksówkarza, wyjaśnił, że planował to od kilku miesięcy. Zaprzeczył, aby po zabójstwie zamierzał dokonać kradzieży samochodu marki Mercedes stanowiącej własność pokrzywdzonego. Przedstawił swoją wersję zdarzenia, iż powodem zabójstwa pokrzywdzonego był fakt, że pokrzywdzony miał wyrządzić kiedyś krzywdę jakiejś kobiecie.
9: Mówi Mirosław Orłowski z prokuratury w Chojnicach. Śledczy wciąż nie mają narzędzia zbrodni.
12: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Koszykarska Legia wyszła na prowadzenie w walce o złoto mistrzostw Polski. W trzecim meczu finału Zieloni Kanonierzy wygrali na wyjeździe z Zastalem Zielona Góra 79-63. Kluczem do wygranej okazała się obrona, mówi skrzydłowy Legii Maksymilian Wilczek.
14: Na pewno dużo agresji było w obronie z naszej strony. Konsekwentnie graliśmy to, co mieliśmy założone i myślę, że to był klucz do wygrania dzisiejszego spotkania.
9: Legia prowadzi w finale 2-1, a dziś wieczorem w Zielonej Górze mecz numer 4.
15: SK Rock Biznes.
9: Przedłużenia pakietu ceny paliwa niżej do końca roku chce aż 78% ankietowanych Polek i Polaków. Tak wynika z badania Instytutu Polster dla Super Express.

0: Przeciwko wydłużeniu programu osłonowego opowiedziało się jedynie 7% ankietowanych. Maj przyniósł wyraźne ożywienie w polskim sektorze e-commerce. Sprzedaż rosła znacznie szybciej niż inflacja. Najbardziej dynamicznie rósł popyt z zagranicy. To w dużej mierze zasługa AI, czytamy w poniedziałkowym wydaniu Pulsu Biznesu. Prezydent Trump ostrzegł dziś, że Stany Zjednoczone nie będą miały innego wyboru, jak tylko nałożyć 100% cła na francuskie wina, co byłoby ciosem dla tamtejszych producentów trunku, o ile Paryż nie zniesie podatku cyfrowego nakładanego na amerykańskich gigantów technologicznych. Jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara, tego z Ameryki, zapłacimy 3,65 zł, za euro 4,24 zł, z kolei frank szwajcarski jest wyceniany dziś na 4,60 zł i funt brytyjski kosztuje 4,91 zł.
1: Pogoda.
0: Poniedziałek będzie pochmurny. Jeśli pojawią się pewne rozpogodzenia, to dopiero po południu, ale będą krótkie, wręcz niepewne. W wielu regionach przelotne opady deszczu. Na termometrach od 14 stopni na Mazurach, przez 17 na Mazowszu, do 20 na Podkarpaciu, nad morzem i w górach może naprawdę mocno wiać przez cały dzień.
1: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zapraszam. Jaro Sobierajewicz.

0: piosenka Marka Jackowskiego w interpretacji zespołu Golden Life. Oprócz błękitnego nieba. Nie wiem jak u Państwa, ale w Poznaniu tego błękitnego nieba jak na lekarstwo. Jeszcze taki jeden dzień. Potem podobno ma być już mniej deszczowo. No zobaczymy jak to będzie. Paul McCartney teraz i nowa piosenka.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Człowiek, który już nic nie musi, bo jeśli chodzi o żyjących muzyków, zdaje się, że jest tym najbogatszym. Ale wciąż ma ochotę i wciąż ma to coś. Come Inside.

0: Life is brutal and full of zasadzkas. I sometimes sami widzą Państwo, co pewnie pamiętają z dzieciństwa. Ladybug i sztuka latania. A teraz będzie o piosence, która no już chyba ma brodę, no.
1: Kultowe kawałki w SC Rock.
0: Doskonale pamiętam, kiedy byłem na studiach, kiedy ta piosenka ukazywała się na singlu. Czyli chwilę temu, a to już 29 lat. Bittersweet Symphony. Piosenka, na której The Verve przez wiele lat nie zarabiali, bo wykorzystali trochę za mocno sample z koncertowej wersji, orkiestrowej, przepraszam, piosenki The Last Time zespołu The Rolling Stones.

0: Można powiedzieć, że to piosenka o konsekwencji, ale w tym przypadku o konsekwencji do tego by się dobrze bawić. To też jest jakiś plan na życie. Nie mówię, że zły. Dobrze, żeby być uczciwym w tym, co się robi. Don't Stop Me Now, zespołu Queen. A teraz będziemy czekać na niemieckojęzyczny projekt naszych zachodnich sąsiadów. I na chyba moją ulubioną piosenkę zespołu Rammstein. Żonę.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rockowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
8: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 zł przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Reklama.
3: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
4: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Eska Rock.

zespół Rammstein w Esce Rock. Wspominałem chwilę temu o zespole The Verve i premierze piosenki Bittersweet Symphony, która miała miejsce dokładnie 29 lat temu. Teraz też będzie o premierze, która miała miejsce 2 lata po The Verve. To było 7-letnie oczekiwanie na nowy krążek Santany. Mówiło się o tym, że pan Carlos razem ze swoim zespołem zaprosił do współtworzenia nowej płyty masę ciekawych innych projektów, innych artystów. No i okazało się to prawdą. Ale nie spodziewaliśmy się, że ta płyta, która ukazywała się dokładnie 15 czerwca roku 99, przyniesie tak wiele hitów, jak Put Your Lights On, Maria Maria, czy to Smooth, które teraz Państwu zagram. Album Supernatural ma dzisiaj 27 urodziny.

0: Dire Straits i Brothers in Arms. Mój syn, nastoletni syn, który od ponad roku gra na gitarze, mówi, że najtrudniejsze do zagrania są i wykombinowania oczywiście ballady. No i takie jak Dire Straits na przykład robią na nim największe wrażenie, mimo że woli zdecydowanie te ostrzejsze piosenki. I nie mówimy tu o Dire Straits. Więc z ukłonem dla panów z Dire Straits do samej ziemi, pan Jaro, dziękuję za to wszystko, co robili, bo przecież historia tego zespołu, zdaje się, już się skończyła i tu w przypadku Marka Knopflera raczej nie ma co mówić, że nigdy nie mów nigdy. Jemu po prostu się już do tej samej rzeki wchodzić nie chce. 11:00, raport deski Roga, potem Smoke on the Water.
1: Reklama.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
4: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach.

0: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w Multimedialnym Parku Fontanen o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
8: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
9: Zapraszam. Kuba Przygoński.
8: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
10: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
11: Reklama. Służby zakończyły czynności na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem, na której kilka dni temu odnaleziono ponad 30 ludzkich płodów, a także odpady medyczne. Czerwiec to ostatni moment na wniosek 800+, bez straty pieniędzy.
12: SK Rock. Raport.
11: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Zakończyły się właśnie czynności na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem, na której kilka dni temu znaleziono ponad 30 ludzkich płodów, a także odpady medyczne. Trwało od czwartkowego poranka. Prokuratura zapowiada, że jeszcze dziś opublikuje komunikat podsumowujący dotychczasowe działania śledczych.
13: Dzisiaj będzie komunikat w tej sprawie, ponieważ ja nie mam jeszcze najbardziej aktualnych informacji dotyczących liczby ludzkich płodów, które zostały ujawnione na terenie posesji. Ostatnia informacja było ponad 30 i prawdopodobnie tyle zostanie, natomiast szczegółowe informacje będą podane w ciągu dnia dzisiaj po podsumowaniu tych czynności, które zostały przeprowadzone.
11: Mówi nam Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Przypomnę, w sprawie zatrzymana została 57-letnia patomofolożka Magdalena H., była właścicielka nieruchomości. Kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów. Decyzją sądu trafiła na 3 miesiące do aresztu. Obrońcy podejrzanej złożyli zażalenie na tę decyzję. Pismo może zostać rozpatrzone jeszcze w tym tygodniu.
2: To jest raport.
11: Duża awaria w Velobanku. Nie działa strona banku i część pozostałych usług. W miniony weekend Velobank, przypomnę, miał przerwę techniczną związaną z migracją bankowości detalicznej City Handlowego. Czerwiec to ostatni moment na wniosek

0: 800 plus bez straty pieniędzy. Od tego miesiąca do 31 maja 2027 roku trwa nowy okres rozliczeniowy świadczenia. Ci, którzy zdążyli złożyć wniosek do 30 kwietnia, mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy w którymś z czerwcowych terminów płatności.
1: Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca lub od sierpnia, i w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec.
0: Mówiła Beata Kopczyńska z ZUS-u. Warto pamiętać o tym, że wnioski składane są wyłącznie elektronicznie. Dodajmy, że od tego roku obowiązują nowe zasady przyznawania świadczenia 800+ obywatelom Ukrainy. Aby otrzymać wsparcie, rodzic albo opiekun musi być aktywny zawodowo.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: W Brazylii podczas skoku na bungee pracownicy firmy organizującej atrakcję zrzucili młodą kobietę z wysokości 40 metrów bez przymocowania liny. Nie była do niczego podpięta. Wydarzenie zszokowało opinię publiczną nie tylko w Ameryce Południowej. 20-latka, uderzając głową o ziemię, zginęła na miejscu. Brazylijskie media właśnie podały, że policja aresztowała 3 mężczyzn odpowiedzialnych za tę tragedię. Najprawdopodobniej odpowiedzą przed sądem za nieumyślne zabójstwo.
3: Pogoda.
0: Poniedziałek będzie pochmurny, jeśli pojawią się rozpogodzenia, to dopiero po południu. W wielu regionach przelotne opady deszczu, na termometrach dziś od 14 stopni na Mazurach, przez 17 na Mazowszu i Włódzkiem, do 20 na Podkarpaciu, nad morzem i w górach może mocno wiać przez cały dzień.

0: trochę jesienna piosenka, no i trochę jesień za oknem. I jeszcze przez chwilę, bo słońce ma wrócić, tak jak mówiłem, od jutra. Hej, byłaby. A teraz? Teraz coś dla Państwa, dla tych, którzy zmierzają w stronę Stadionu Narodowego. Ja wiem, warszawiacy mają blisko. Rzut beretem, podjadą tramwajem, nawet pójdą pieszo. Ale ci, którzy jadą na koncert Foo Fighters spoza Warszawy, niektórzy muszą już ruszać w drogę. Pozdrawiamy i życzymy miłej zabawy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No i oby Państwo usłyszeli ten numer na żywo. Unconditional.

0: Co może zrobić podróż z fanami jakiegoś artysty? Można sprawić, że kiedy się wyjedzie, mówi się, wow, ten artysta musi być naprawdę bardzo kochany przez ludzi. Może napiszmy o tym piosenkę. Taką przygodę miał kolega Alana Miles, który po powrocie z takiego właśnie wyjazdu autobusu pełnego fanów Elvisa Presleya powiedział do niej, ej dziewczyno, zróbmy piosenkę o królu. No i to jest ta właśnie piosenka Black Velvet. Pamiętają Państwo, kilka dni temu wspominałem o procesie sądowym, jaki Led Zeppelin wytoczyli spadkobiercy zespołu Spirit, piosenki Taurus, twierdzący, że Stairway to Heaven jest plagiatem tej piosenki.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: 10 lat temu Robert Plant zeznawał w tej sprawie i opowiadał przed sądem, cytuję, że nie może sobie przypomnieć koncertu, na którym miał widzieć właśnie występ zespołu Spirit w Birmingham w roku 70, ze względu na swój poważny udział w poważnym wypadku samochodowym później tej nocy, co miało wpłynąć na jego pamięć. Tak, takie rzeczy zeznawali kiedyś chłopcy z Led Zeppelin. W tym 2016 roku jeszcze proces nie miał swojego

0: Jeśli chodzi o teksty w piosenkach, to te największe można poznać po tym, że nie tracą nic na aktualności. Choć w tym przypadku akurat wypadałoby powiedzieć, dodając, szkoda. Arachia i zespół Kult w Esterok. Co jeszcze przed nami? Na przykład Dekalt.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
10: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon,
12: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
14: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
15: Reklama.
16: Eskarok. Radar.
17: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Oficjalnie rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Rozgrywki sportowe są w ich ramach oczywiście najważniejsze. Te są jednak urozmaicone występami muzycznymi. Jedną z gwiazd zaproszoną na mundial jest Chris Martin z Coldplay, który kuratoruje występ w ramach wielkiego finału. Dosadnie skomentował to Noel Gallagher, a więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
16: Eskarok Radar.
18: I'm John.
19: I'm Sean.
20: And I'm Dale from the band Seether.
21: I'm Chris.
22: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
23: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrzewskim, słuchacie Eski Rock.

0: krótka to była, ale bardzo intensywna historia. Zespół Cream, ledwie 3 lata, a wciąż o nich pamiętamy i pamiętać będziemy. Sunshine of Your Love. Za moment 12, to już koniec kultowych historii w poniedziałek 15 czerwca. Kolejne kultowe wrócą tu do Państwa jutro po 9. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
8: ING to twój asystent, który podpowie.

0: Żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnila Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo, jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
9: Reklama.
10: Padły 4 strzały w Białej Podlaskiej, trwa policyjna obława za sprawcą. Zapłacili sponsorzy, jest przełom w sprawie nagród dla olimpijczyków. W raporcie Świętokrzyskie i koniec z czekaniem na autobus w niepewności.
11: SK Rock. Raport.
10: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Strzelanina w Białej Podlaskiej. Nie żyje mężczyzna. Trwa obława za sprawcą. Napastnik oddał kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi.
12: Po oddaniu tych strzałów oddalił się z miejsca. Trwają nasze policyjne czynności. Trwa obława za sprawcą tego zdarzenia. Jest ogłoszony alarm dla wszystkich białskich policjantów. Trwają kontrole pojazdów. Są wystawione blokady na drogach.
10: Relacjonuje podinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Na miejscu jest nasz reporter, który rozmawiał ze świadkami tych wydarzeń.
13: Były 4 strzały. Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży. To jest okropność. Dopiero to jedno to morderstwo, które było, a teraz to jakiś Teksas.
14: Ja dostałam telefon od kolegi, który też niedaleko mieszka i tylko mówi, nie wychodź z domu, bo strzelanina była pod blokiem. Myślę, jest, coś to się stało.
15: 2 strzały słyszałam, bo byłam na pierwszym piętrze, a więcej nic nie wiem. Wiem, że człowieka zabili, no ale kto i co, to nie wiedziałam tego.
10: Mundurowi ustalają tożsamość zarówno sprawcy, jak i ofiary.
11: To jest raport.
10: Przełom w sprawie nagród dla sportowców ogłasza Radosław Piesiewicz. Chodzi o wypłacenie obiecanych zaległych pieniędzy olimpijczykom, których los był niepewny z uwagi na zawirowania z zonda krypto. Dziś dzięki prywatnym sponsorom wypłaciliśmy wszystkie zaległe nagrody dla medalistów olimpijskich, przekazał szef PKOL.
16: No i zrobiliśmy to. Wszystkie zobowiązania nasze wypełniliśmy, a zobowiązanie po zonda krypto, po tokenach, których 3 naszych sportowców plus 2 trenerów nie mogło wypłacić. I tu przypomnę, bez udziału spółek z udziałem Skarbu Państwa, bez pomocy państwa, dzięki prywatnym sponsorom dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów.
10: A chodziło m.in. o medalistów zimowych igrzysk w Mediolanie, na przykład skoczków narciarskich.
16: I tu chciałem bardzo serdecznie podziękować Władkowi, Pawłowi Wąskowi i 2 trenerom, bo ta rozmowa z nimi i ich zrozumienie było niesamowite. I dziękuję im za to, że wytrzymali to, ja obiecałem i zobowiązałem się. A oni mi uwierzyli, że znajdę prywatnych sponsorów, którzy pokryją te pieniądze, które nie trafiły do nich z zonda krypto.
10: Co ciekawe, wśród podziękowań prezesa PKOL nie padło nazwisko naszego olimpijskiego wicemistrza Kacpra Tomasiaka.
11: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: Koniec z czekaniem na autobus.

0: niepewności. Na liniach użyteczności publicznej w Świętokrzyskim rusza nowoczesny system lokalizacji pojazdów. Aplikacja Time for Bus da pasażerom 100% pewność, gdzie w danym momencie znajduje się ich autobus i za ile minut podjedzie na przystanek.
1: Bezpłatna aplikacja Time for Bus to przede wszystkim sprawdzenie, o której ten autobus rzeczywiście na danym przystanku jest. To jest też portal dla pasażera, czyli strona www, dzięki której możemy sprawdzić te odjazdy na żywo, możemy zweryfikować, gdzie ten pojazd nasz się znajduje i jak wygląda rozkład jazdy na najbliższe dni. To jest również przebieg trasy danego kursu, czyli możemy sprawdzić, jak ten autobus dokładnie będzie jechał.
0: Mówił Dominik Tomaszewski, operator systemu.
2: SK Rock Biznes.
0: Czerwiec to ostatni moment na wniosek 800+, bez straty pieniędzy. Od tego miesiąca do 31 maja 2027 roku trwa nowy okres rozliczeniowy świadczenia. Ci, którzy zdążyli złożyć wniosek do 30 kwietnia, mogą spodziewać się wypłaty w którymś z czerwcowych terminów płatności.
3: Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca lub od sierpnia, i w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec.
0: Mówiła Beata Kopczyńska ze Śląskiego Oddziału ZUS. Także do 30 czerwca potrwa nabór do programu Zielona Retencja. W ramach inicjatywy można uzyskać dotacje m.in. na wykonanie ogrodów deszczowych czy systemów do zatrzymywania i wykorzystywania opadów.
2: Pogoda.
0: Poniedziałek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu i burzami, głównie na północnym wschodzie. Temperatura od 14 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 w centrum, do 20 na zachodzie i południowym wschodzie. Ciśnienie 993 hektopaskale i będzie rosło.

0: ty.
1: To była Pijama Porno w SC Rock. Jest kwadrans po godzinie 20. 20? Jakiej 20? Już chyba jakoś siłą rzeczy do wieczora wybiegam. Ciekaw jestem dlaczego. Proszę Państwa, tak czy inaczej, nie należę do osób, które jakoś tak namiętnie oglądają mecze na tegorocznym mundialu, ale przyznam, że wczoraj z przyjemnością obejrzałem spotkanie Holandii z Japonią i naprawdę przyjemnie, niesamowicie patrzy się na tych Japończyków, na ich ambicje, na ich zaangażowanie. Mecz się skończył remisem 2-2, więc można powiedzieć, że Japończycy wyrwali punkty Holendrom. Co więcej, jeszcze po meczu posprzątali swoją szatnię, jakby tego było mało, to jeszcze origami im w podziękowaniu zrobili organizatorom. No proszę bardzo, można. Chyba już wiem, komu będę kibicował na tym mundialu, także brawa dla tych panów. Dzień dobry, w poniedziałek 15 czerwca. Michał Cieślik z tej strony. Otwieramy nasze popołudniowe, wczesne popołudniowe spotkanie, pierwsze z dwóch dzisiaj, bo dzisiaj wieczorem jeszcze po 21 się słyszymy i na to wieczorne spotkanie też Państwa serdecznie zapraszam. A teraz do 15 będziemy razem w SC Rock.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: A to jest nowy utwór zespołu Suede, jeden z moich absolutnie ulubionych zespołów. W lipcu ukaże się płyta Antidepressants Expanded, czyli powiększona edycja tej ostatniej płyty grupy zatytułowanej po prostu Antidepressants. W zestawie znajdą się też nowe utwory, wśród nich m.in. ten Emotionally Unavailable. Suede to jest nasza nowość w SC Rock.

High Hopes i Floydzi w ST Rock. No a teraz kolejny odcinek cyklu, czym zajmowali się nasi ulubieńcy, zanim stali się znani. No, na przykład ten pan, który zaraz zaśpiewa, przez całą swoją młodość pracował na farmie u swojego dziadka, który, jak się okazuje, był jednym z pierwszych osadników, którzy przenieśli się do Palm Desert w Kalifornii na początku lat 40. Kupił wtedy setki akrów wydmy i zamienił je w farmę z gruntami ornymi i tam właśnie większość swojego czasu, zanim założył swój pierwszy zespół, spędzał Josh Homme, lider Queens of the Stone Age. Ale jak wiadomo, zdecydowanie bliżej niż do farmerskiego rocka było mu do stoner rocka, bo właśnie od tego gatunku rozpoczynał swoją przygodę z muzyką w zespole Caius. A ze swoim kolejnym składem Queens of the Stone Age już za trochę ponad miesiąc na dwóch koncertach w Polsce razem z System of a Down. Paper Machete, Queens of the Stone Age.

0: Last Rock. No a już za parę minut, przy okazji jednego z utworów, przeniesiemy się do pory, o której człowiek to już raczej śpi albo mocno myśli o śnie właśnie. No zazwyczaj tak to bywa, na dwie minuty przed północą, ale akurat w tym przypadku zupełnie o coś innego chodzi. Tak jest, Iron Maiden, na pewno jeszcze przed godziną 13 w SC Rock.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody.

0: Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabag.pl.
1: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie m.in. Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
9: Zapraszam. Kuba Przygoński.
8: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
10: Reklama.
11: Hi, this is John Entwistle.
12: And this is Pete Townsend.
11: Of The Who.
13: Hi, this is Carlos Santana.
14: Hey, my name is Skin.
15: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on SK Rock.

Good Charlotte i Reject w SC Rock. No a teraz utwór przypomnę, inspirowany tym słynnym zegarem zagłady, czyli Doomsday Clock. Obecnie zegar wskazuje 85 sekund przed północą. To ta najnowsza aktualizacja. No i dodajmy, jest to najbliższy moment zagłady w historii cywilizacji. Inaczej nie chcę wyjść. To cóż zrobić? Kiedyś to były czasy, ktoś pewnie westchnie na myśl o tym klasyku Iron Maiden. 2 minutes to midnight.

0: To był Kansas i Dust in the Wind w Esterek. No i tak balladowo kończymy tę pierwszą godzinę naszego poniedziałkowego spotkania. A zespół, od którego zaczniemy po 13, no można powiedzieć, też umie w ballady, ale w takim nieco dynamiczniejszym wydaniu. Pojawią się już za parę minut. You've Give Love a Bad Name. To będzie Bon Jovi. Wcześniej punktualnie o 13. Najnowszy raport. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Melina. Esterok.
2: Zostajesz do obsługi człowieka, istotę, no, na tej ziemi na razie, tak, tam się mówi, najdoskonalszą, najbardziej skomplikowaną, bla, bla, bla. I musisz teraz, żeby ono sobie poradziło i żeby nie było zryte, nie? No to ja, no to, stary, kupiłem ostatnio trymer do nosa i miałem taką instrukcję obsługi i gwarancję i wszystko, nie? A tu mam człowieka?
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie król polskiego stand-upu Abelard Giza.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
13: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie napoje energetyczne Monster. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola orzeszki ziemne Bacador w posypce Mix 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A do

0: akcję kończy sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 50 za sztukę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama.
8: Jest ofiara śmiertelna, trwa policyjna obława po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Jutro tańsze tankowanie na stacjach w raporcie Maksymalne ceny paliw. Toruń stawia na konsultacje społeczne. Trwa forum praktyków partycypacji.
9: SK Rock. Raport.
8: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Policyjna akcja i obława po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Mundurowi szukają napastnika, który oddalił kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Ranny mężczyzna zmarł. Na miejscu jest nasz reporter Arkadiusz Miklewicz.
10: Tak, jestem dosłownie kilkanaście metrów od miejsca zbrodni. Czynności prowadzi już przybyły na miejsce prokurator. Ofiarę zasłonięto parawanem, a cały teren ogrodzono taśmą. Świadkowie mówią o kilku strzałach.
11: Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi, wystraszyć, żeby stąd poleciał. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży.
10: Na miejscu pracują również policyjni technicy, którzy przy pomocy wykrywaczy metali poszukują łusek z broni, z której strzelano.
8: A policja stara się ustalić tożsamość napastnika, jak i ofiary strzelaniny.
9: To jest raport.
8: Jutro taniej za tankowanie. Pytanie, co dalej? We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 97 groszy, 98 6,52, a diesla 6,37 wynika z obwieszczenia ministra energii, ale z rządowego pakietu CPN wyłączona ma być już akcyza. Pozostanie obniżona stawka VAT. Kierowcy szykują się na droższe paliwo.
12: Zaraz jadę, mam pół zbiornika, także przytankuję.
13: Czyli jeszcze dziś pan skorzysta?
12: No skorzystam, bo wie pan, nie sądzę, żeby było tańsze, bo będzie droższe.
14: Ciężko, no trzeba będzie jeździć, nie? Zrobić jakieś podwyżki, może bo coś.
13: Będzie odczuwalnie?
14: Będzie odczuwalnie, no. Już jest do pełna. Cały transport, duże tiry, dostawy do sklepów, wszystko podrożeje, nie?
12: Budżet państwa, wie pan, cienko jest.
13: Ale dobrze było?
12: No dobrze było, w sumie było dobrze.
8: Przedłużenie pakietu CPN z wyłączeniem obniżki akcyzy przełoży się na wzrost cen detalicznych paliw o ponad 4% i przełoży się na wzrost inflacji w czerwcu i lipcu, wynika z szacunków ekonomistów PKO BP i Erste Bank Polska. Po dwóch dniach przed ratusz w Szczecinku wróciła flaga Ukrainy. W weekend nieznany sprawca dokonał aktu samowoli. Burmistrz Szczecinka wywiesił niebiesko-żółtą z powrotem.
15: Flaga została ponownie zawieszona decyzją pana burmistrza na maszcie przed szczecinackim urzędem miasta.
8: Mówił Rajmund Wełnic z biura prasowego.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Spotkania z mieszkańcami, spacery tematyczne, ankiety online. Toruń stawia na konsultacje społeczne, a dziś i jutro ma szansę sprawdzić, czy rzeczywiście jest miastem prospołecznym. W Grodzie Kopernika trwa forum praktyków partycypacji.
16: Cały czas się uczymy, cały czas staramy się rozwijać te narzędzia, które mogą dobrze zadziałać dla mieszkańców Torunia. Ze stroną społeczną stworzyliśmy taką dodatkową ofertę, możliwość pokazania projektów rewitalizacyjnych, procesu tworzenia parków kieszonkowych z udziałem mieszkańców, naszego toruńskiego laboratorium miejskiego. Wspaniała okazja, żeby pokazać, że Toruń jest miejscem, w którym staramy się wdrażać nowoczesne, innowacyjne narzędzia dialogu i partycypacji społecznej.
8: Tłumaczył Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich. Obecnie w Toruniu trwają konsultacje dotyczące komunikacji miejskiej, budownictwa szkieletowego czy utworzenia dzielnicy kreatywnej ISKA na przykładzie Gdańskiej ulicy Elektryków.
6: Pogoda.
8: Poniedziałek.

0: Przestań wyjść!
1: To była Koma w SC Rock. W tym roku płyta Komy, drugi studyjny album, Zaprzepaszczone siły Wielkiej Armii Świętych Znaków, świętowała swoje 20-lecie z tej okazji w listopadzie 13 w Łódzkiej Atlas Arenie. Duży koncert, podobno już wyprzedany, podczas którego panowie zaprezentują materiał z tej właśnie płyty z 2006 roku. No ale proszę nie zapominać, że wcześniej, latem, w wakacje, dwa koncerty Komy na Rokowiźnie w Gdańsku i Krakowie. Polecamy serdecznie ten właśnie festiwal, który w 3 sierpniowe weekendy my też na nim będziemy. Rokowizna 2026, tam też pojawi się Koma. Los Cebula i Krokodyle Łzy już za nami. Westerog jest 14 minut po 13. Dzień dobry raz jeszcze.

0: Michał Cieślik się kłania i zapraszam na kolejną godzinę poniedziałkowego popołudnia.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Oj, działo się będzie w te wakacje muzycznie, bo koncerty, festiwale to jedno, ale ile fajnie zapowiadających się premier płytowych. Jedna z nich to nowy album tej właśnie grupy. 10 lipca ukaże się płyta Foreign Tongues. Stonesów właśnie. Z takimi kawałkami jak In the Stars.

Big Gun, AC/DC w Easter Rock. Tak swoją drogą za niecałe 3 tygodnie minie rok od ich jak na razie ostatniej wizyty w naszym kraju. Przypomnę, panowie zagrali 4 lipca na PGE Narodowym. W tym samym miejscu, w którym dzisiaj na koncercie zespół Foo Fighters się pojawi. Foo Fighters także za moment na naszej antenie. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, no to wczoraj organizatorzy ogłosili harmonogram wydarzenia. Innymi słowy, rozpiskę godzinową, 16.30 otwarcie bram, 17.30 pierwszy support Oto Bog Beaver, 18.30 support numer 2 Royal Otis, no i gwiazda wieczoru Foo Fighters. O godzinie 20.00 rozpoczną swój set. Jak się nic nie pozmienia, to zaczną od kawałka All My Life, bo od tego rozpoczynali 2 ostatnie koncerty, więc pewnie będzie tak też i tym razem. Jeszcze jedna ważna informacja dotycząca bagażu. Na teren imprezy nie będzie można wnosić plecaków, torebek ani żadnego innego rodzaju bagażu. Niezależnie od ich rozmiaru. Będzie depozyt, co prawda, ale jeżeli państwo nie muszą zabierać ze sobą jakichś zbędnych tobołów, to proszę tego nie robić, po prostu. I bawić się świetnie. Tego kawałka też, wszystko na to wskazuje, będzie można dzisiaj wieczorem posłuchać na żywo. Learn to Fly, Foo Fighters.

0: To jest Republika w SC Rock. Republika, która ostatnio pojawiała się też w kontekście dyskusji o AI. A temat podgrzały, nazwijmy to, zakusy muzyków tej grupy, którzy planowali użyć sztucznej inteligencji, by odtworzyć głos Grzegorza Cichowskiego w niewydanych wcześniej utworach zespołu. Oj tak, to będzie bardzo często powracający temat w najbliższym czasie. Biała flaga i Republika już za nami w SC Rock. 25 minut do 14. The Raconteurs jeszcze w tej godzinie się zmieszczą.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia,

0: które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To jest hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest hot.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
9: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontann o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami.
11: Reklama.
12: Eska Rock. Radar.
13: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Jakiś czas temu Brian May i Roger Taylor zadziwili opinię publiczną, dając do zrozumienia, że wciąż są szanse, aby nowa muzyka Queen powstała. Takowa póki co nie nadeszła, własną w tzw. międzyczasie zaś stworzył perkusista zespołu. Roger Taylor oficjalnie zapowiedział nowy solowy album i już zaprezentował pierwszy promujący go singiel. A więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
12: Eskarok. Radar.

Guns i Westrogin Nothing. No niestety, nie było mnie w Gliwicach na ich koncertach, ale za to chwilę wcześniej miałem wielką frajdę posłuchać na żywo utworu, który za chwilę pojawi się w Westrog. Co prawda był to solowy koncert tego artysty, ale wykonał on też kilka utworów zespołów, którym przewodzi. Między innymi ten Steady As She Goes i The Raconteurs przed nami z Jackiem White'em, oczywiście na czele, który, przypomnę, na początku czerwca zagrał w naszym kraju dwa koncerty.

0: ten wasz świat w Esterok. To był oddział zamknięty, no a my zamykamy kolejną godzinę tego poniedziałkowego popołudnia. Za chwilę 14, za chwilę najnowszy raport w Esterok, zapraszamy, a po 14, mogę powiedzieć, wyzwolimy nasze najgłębsze pokłady dzikości, no a pomoże nam w tym Steppenwolf, Born to be Wild. Od tego numeru rozpoczniemy kolejną godzinę.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Ludzie chcą...

0: kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastrąc takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest fresh.
4: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest

0: w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000. Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Już w sobotę 20 czerwca zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
6: Reklama.
7: Patomorfolog grozi dożywotnie wydalenie z zawodu. Jest głos Naczelnej Izby Lekarskiej. 5 osób zginęło, około 30 zostało rannych. Kijów liczy zniszczenia po nocnym ataku. Przestanie bujać kierowcami na śląskim odcinku A1 w raporcie do Bieszowice.
8: SK Rock. Raport.
7: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Grozi jej nie tylko 12 lat więzienia, ale też dożywotnie wydalenie z zawodu. Naczelna Izba Lekarska wszczęła postępowanie dotyczące 57-letniej patomorfolog Magdaleny H. Kobieta usłyszała zarzuty po znalezieniu na jej byłej posesji pod Rzeszowem szczątków ludzkich płodów oraz odpadów medycznych. To prokuratura, a jak powiedział nam rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski, sprawa będzie analizowana również pod kątem odpowiedzialności zawodowej.
9: Będzie to postępowanie prowadzone we współpracy z prokuraturą. Tutaj kwestia jest taka, że to również odpowiedzialność zawodowa, no bo tu są złamane przepisy, które obejmują lekarzy w trakcie pracy. Pytanie jest takie, czy będzie odrębne postępowanie sądu lekarskiego, czy sąd powszechny wymierzy również, jeżeli potwierdzą się te zarzuty, wymierzy również karę zawodową. No nie umiem jeszcze na tą chwilę odpowiedzieć, ale postępowanie jest już wszczęte.
7: Na posesji w Lutoryżu znaleziono 34 płody ludzkie lub ich fragmenty. Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że w ciągu ostatnich 25 lat Magdalena H. była związana jeszcze z dwiema innymi nieruchomościami, a to może oznaczać, że śledczy będą sprawdzać także kolejne lokalizacje. Kijów liczy zniszczenia po nocnym ataku. 5 osób zginęło.

0: Około 30 zostało rannych w jednego z największych w ostatnim czasie ostrzałów. Głównym celem uderzeń były zabytki, m.in. słynny klasztor Ławra Paczerska. W Kijowie nasz korespondent Ołek Biłecki.
1: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ujawnia szczątki rosyjskiego drona, który uderzył w klasztor Ławrę Paczerską w Kijowie. Ze zdjęć wypływa, że był to bezzałogowiec Gierań. Jest on rosyjską kopią irańskiej maszyny Shahid. Ławrę Paczerską po nocnym uderzeniu już odwiedził Wołodymyr Zełenski oraz przedstawicieli rządu w Kijowie. Komentując skutki ataku, prezydent Ukrainy zasugerował, że nie był on przypadkowy. Władimir Putin w sposób całkowicie cyniczny złożył życzenia Donaldowi Trumpowi, a potem równie cynicznie zadał potężny cios Ukrainie, mówi Zełenski. Według dyrekcji Ławry udało się uratować ikony i inne cenne przedmioty. Spłonęło jednak około 800 metrów kwadratowych dachu świątyni. Kijów, Ołek Biłecki.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Przestanie buja kierowcami na śląskim odcinku A1 w Dobieszowicach. Wybrano wykonawcę naprawy na mocno zdeformowanej trasie Pyrzowice-Piekary Śląskie. Drogowcy całkowicie zdemontują 3 km najbardziej uszkodzonej jezdni i ją zmodernizują, zapowiada Szymon Haczek ze Śląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Przywrócimy pełną nośność i równość jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady na następne co najmniej 30 lat. Kierowcy zyskają wyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu podróży. Zlikwidujemy również obecnie obowiązujące ograniczenie prędkości do 80.
4: Czy ciężko się jeździ tak dużym samochodem?
5: Przejechać 40. To bardzo niebezpiecznie jest.
6: Jeszcze jak na pusto, to jeszcze w miarę idzie jechać, ale załadowanym to trzeba uważać, żeby czegoś nie pourywać.
7: Była autostrada, a jeździ się po prostu tragicznie.
0: A remont potrwa kilka lat.
8: SK Rock Biznes.
0: O 7,8% staniały w maju warzywa w porównaniu z czerwcem, a to było źródłem niższej od oczekiwań inflacji. Wynika z komentarza ekonomistów PKO BP. Głównym czynnikiem, który może przyczynić się do wzrostu inflacji, jest wciąż sytuacja na Bliskim Wschodzie, wpływająca na ceny paliw. 410 miliardów złotych będzie kosztować budowa nowych linii kolejowych. Wszystko w ramach zintegrowanej sieci kolejowej, przekazał pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek. Po 2035 roku w ramach sieci zmodernizowanych zostanie ponad 5,5 tysiąca kilometrów linii. Lotnisko Chopina w Warszawie obsłużyło od stycznia do maja ponad 9 milionów pasażerów, o przeszło 7% więcej niż rok wcześniej. W samym maju z portu skorzystało ponad 2 miliony podróżnych. Na przełomie czerwca i lipca ruszą też pierwsze nowoczesne skanery bezpieczeństwa C3, zwane smoczycami.
8: Pogoda.
0: Dziś w całym kraju pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami, w województwach północnych przelotne opady deszczu, a także burze. W związku z tym na północy do godziny 23 obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Największym zagrożeniem podczas ich trwania mogą być intensywne opady deszczu. Lokalnie możliwe są także opady gradu. Chłodny dzień na krańcach północnych i północno-wschodnich, tylko 13 stopni, natomiast najcieplej dziś na krańcach południowych i zachodnich, tam około 20. Na przeważającym obszarze Polski temperatura od 15 do 18 stopni.

0: Amazing i Aerosmith w Esterok. No i już 14 minut po 14 w poniedziałek 15 czerwca. Dzień dobry, raz jeszcze Michał Ciślik z tej strony. No i zapraszam na trzy ostatnie kwadranse naszego popołudniowego spotkania, a potem przypominam, jeszcze wieczorem się słyszymy po 21 i wtedy też na Państwa liczę. Póki co do 15 tutaj będziemy razem, w tej godzinie między innymi z Kankanans i pojawi się też zespół Garbage. No a teraz pora na nowy utwór Artura Rojka.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No tak, w ubiegłym tygodniu Artur Rojek podrzucił kolejne dwa solowe utwory, Yeti i W objęciach. Drugiego z tych kawałków posłuchamy za chwilę. To oczywiście numery zapowiadające nową płytę artysty, zatytułowaną Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Tak, to tytuł tego właśnie albumu, który będzie miał premierę we wrześniu i na tę okoliczność nawet Artur Rojek był u nas w studiu w ubiegłym tygodniu i miał okazję pogadać z Dawidem, a zapisu tej wizyty mogą Państwo posłuchać w naszych social mediach. Tam zachowała się pamiątka z tej wizyty Artura Rojka w naszym studiu, także polecam serdecznie. W objęciach Artur Rojek i jego nowy singiel przed nami, Westerok.

0: know what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: To był zespół z Kankanansi w SC Rock, za chwilę Garbage, tuż potem Ataris i Boys of Summer. A właśnie, a propos, rozkręca się nasze festiwalowe lato. Co prawda lato na papierze to za parę dni, ale u nas już rozkręcamy to festiwalowe lato. Zespół z Kankanansi pojawił się przed chwilą, a oni będą jedną z gwiazd festiwalu Colors of Ostrava, na który Państwa zabieramy w lipcu, między 15 a 18 lipca. Tam też pojawi się zwycięzca, laureat drugiej edycji już SK Rockstar, czyli zespół z Krakowa, Flying Bison. My tam oczywiście będziemy, a już niedługo będziemy mieć dla Państwa zaproszenia, żeby nie powiedzieć karnety, na ten właśnie festiwal Colors of Ostrava, który tuż za naszą południową granicą się odbędzie właśnie, jak powiedziałem, między 15 a 18 lipca. I tam właśnie Państwo usłyszą takie dźwięki, jak te, które przed chwilą pojawiły się w SC Rock. Hedonizm i Kankanansi to już za nami. 26 po drugiej. A oni nawet niedawno nas odwiedzili w Polsce. Garbage, Stupid Girl.

0: Don Henley. Kiedyś, a jakiś czas potem zespół Ataris nagrał własną wersję tego wielkiego hitu Dona Henleya właśnie, Boys of Summer. To już za nami w Este Rock i to ostatnie chwile tegorocznej wiosny. No co by nie mówić, lato nam się rozpoczyna już w tę niedzielę 21 czerwca. Mam nadzieję, że wraz z początkiem lata podniosą się też wartości na termometrach. Oby. Za 25 minut będzie 15. Hej, jeszcze w tej godzinie nam się zmieści.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. Apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację.

0: rezerwację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
2: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Rady Miejskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radę Miejską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radę Miejska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Reklama.

Tak tęsknię, lato w pełni, a ja marznę, śpiewa Katarzyna Nosowska. No lato prawie, a my tu trochę marzniemy, rzeczywiście. 13 stopni dziś było na moim termometrze, więc dość chłodno jak na połowę czerwca, a na ocieplenie trzeba chwilę jeszcze poczekać. Podobno od środy ma być lepiej, jak mówi prognoza. Hej, Bezruch, to już za nami w SC Rock. No to teraz takie mocno rozgrzewające dźwięki. Holy Diver, Dio przed nami.

0: To był organek w Esterogii, Mississippi w ogniu. I to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o to poniedziałkowe popołudnie. Przypomnę, dziś raz jeszcze słyszymy się wieczorem po godzinie 21:00, więc do wieczora liczę na Państwa obecność, a za chwilę usłyszą Państwo Dawida, który zaprosi na poniedziałkowe wydanie kolumny Zygmunta. Michał Cieślik, zmykam. Za chwilę najnowszy raport w Esterok.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Disney Plus.
13: To jest mój czas.
12: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
14: A propozycję.
15: To nie jest jakaś wkrętka?
12: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontanen o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański. A wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
19: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
1: Reklama. SK Rock Warszawa. Postępowanie umorzone. Zabójca lekarza z Krakowa trafi do szpitala psychiatrycznego. Przesłuchanie Jacka Kurskiego zakończone. Chodzi o sprawę Zbigniewa Ziobry. Protest społeczników z Warmii i Mazur może zniknąć ponad 6,5 tysiąca przydrożnych drzew.
14: SK Rock. Raport.
1: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zabójca ze szpitala uniwersyteckiego w Krakowie był niepoczytalny, uznał Sąd Okręgowy w Krakowie i umorzył toczące się wobec niego postępowanie. Jarosław W., który rok temu zabił lekarza ortopedy Tomasza Soleckiego, trafi do szpitala psychiatrycznego. Mężczyzna będzie przebywał w placówce do czasu, aż specjaliści stwierdzą, że nie stwarza już zagrożenia dla społeczeństwa, po czym będzie mógł wyjść na wolność. Wdowa po zamordowanym lekarzu nie kryje oburzenia.
20: Ja jestem głęboko rozczarowana. Czuję się potwornie oszukana. Zginął mój mąż, zginął ojciec 6-letniego chłopca i nikt nie jest winny. Doszło do straszliwych zaniedbań w służbie więziennej. Państwo również zawiniło w tej sprawie, a my nie dostaliśmy drugiej szansy.
1: Mówi Iwona Solecka, wdowa po zamordowanym lekarzu. Pokrzywdzona domagała się powołania drugiego niezależnego zespołu biegłych psychiatrów, jednak sąd nie wydał na to zgody.
21: Sąd uznał, że opinia biegłych, czy kilka opinii biegłych, które są sporządzone w tej sprawie, są opiniami spójnymi, pełnymi, wyczerpującymi. Nie ma potrzeby ich uzupełniania. Jest to opinia wiarygodna i dlatego podjął taką decyzję jak w postanowieniu. Trzeba pamiętać o tym, że to nie biegli decydują ostatecznie, ale sąd oceniając opinię i cały materiał dowodowy, zeznania świadków i tak dalej.
1: Mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Maciej Czajka, a do czasu uprawomocnienia się wyroku 35-letni Jarosław W. będzie przebywał w areszcie.
14: To jest raport.
1: Zakończyło się przesłuchanie Jacka Kurskiego w prokuraturze krajowej. Śledczy sprawdzają wątek dotyczący pobytu i poszukiwania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Przesłuchanie dotyczyło także ewentualnej pomocy w ukrywaniu się polityka, który jest podejrzanym w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
22: Prokuratura poinformowała, że Jacek Kurski został przesłuchany jako świadek. Śledczy chcą zweryfikować medialne doniesienia, według których Zbigniew Ziobro miał przebywać w należącym do Kurskiego domu pod Waszyngtonem. Po wyjściu z przesłuchania polityk zapewnił, że były minister sprawiedliwości nigdy tam nie mieszkał. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak poinformował, że świadek odpowiadał na pytania i nie uchylał się od składania zeznań. Śledczy pytali także o wiedzę dotyczącą miejsca pobytu Ziobry, jednak treści zeznań nie ujawniono. Przypomnijmy, Ziobro uciekł z Węgier do USA 9 maja, posługując się wizą dziennikarską.
1: Jest wniosek do samorządów o wycinkę. Z Warmii i Mazur może zniknąć ponad 6,5 tysiąca przydrożnych drzew. Zarząd Dróg Wojewódzkich tłumaczy, że wiekowe drzewa zagrażają bezpieczeństwu kierowców. Z tym nie zgadzają się społecznicy i protestują.
23: Po pierwsze żądamy, aby drzewa zostały ocenione przez wykwalifikowanych dendrologów. Poza tym, naszym zdaniem, aleje przydrożne mają wartość nie tylko przyrodniczą i krajobrazową, ale również wartość obronną. Przykłady z Ukrainy pokazują, że drzewa wspomagają rozwijanie siatek antydronowych, rozbijają sylwetki pojazdów, czy utrudniają rozpoznanie z powietrza. Dlatego aleje przydrożne w szczególności powinny być uwzględnione w takich programach jak Tarcza Wschód.
1: Mówi Krzysztof Suchowiecki, radca prawny działający na rzecz ochrony alei przydrożnych na Warmii i Mazurach. Ostateczna decyzja będzie należeć do samorządów po uzyskaniu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
14: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Japońscy kibice po raz kolejny pokazali klasę. Tradycyjnie już posprzątali po sobie trybuny. Wczoraj na stadionie w Dallas Japonia zremisowała z Holandią 2-2 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. Fani niebieskich samurajów od lat sprzątają po sobie sektory, jakie zajmują na stadionie, kibicując drużynie narodowej zgodnie z powiedzeniem: zostaw miejsce w takim stanie, w jakim je zastałeś.
16: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
24: Pogoda.
1: Poniedziałek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu i ostrzeżeniami IMGW przed burzami dla województw. Obowiązują dla województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także dla wschodniej połowy województwa zachodniopomorskiego oraz powiatów położonych na północy województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Temperatura dziś to 14 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 w centrum, do 20 stopni na zachodzie i południowym wschodzie.
16: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
25: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagając
0: wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Kolumna Zygmunta w SC-ROK.
3: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa w składzie. Kruszyńska raportuje.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Antoszewski kręci.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. A ja jestem Zygmunt. I gdyby dzisiejsza pogoda miała twarz, to miałaby twarz Alisa Coopera. I od takiego artysty zaczniemy, a później będziemy się rozchmurzać, dyskutować, żartować. I czym mnie Państwo dzisiaj zaskoczą? Proszę mówić do radia. SC-ROK. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: fragmenty tej rozmowy do znalezienia na naszych socialach, na Facebooku, na Instagramie, na TikToku. A w radiu już teraz zapraszam do kopalni.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli taki punkt programu, gdzie odkurzamy utwory, których dawno na naszej antenie nie było, i nasze wykopalisko tygodnia związane jest z tym, co wydarzy się w tym tygodniu. A w piątek razem z Państwem lecimy do Pragi na festiwal Metronom. Gorąco Państwu tę imprezę polecamy. A jednym z headlinerów tej imprezy jest artysta wybitny, choć poharatany. Bo to nie tylko muzyk, to rockowy kaznodzieja. Zresztą kiedy w połowie lat 90. popowa wokalistka Kylie Minogue dostała propozycję nagrania z nim duetu, ostrzegano ją przed tym nieprzewidywalnym, mrocznym szamanem. No ale zgodziła się i dostaliśmy jeden z najsłynniejszych duetów w historii muzyki rozrywkowej. Utwór Where the Wild Roses Grow, Kylie Minogue, Nick Cave w kopalni odkrywkowej.

0: Halo, halo, Marcin z tej strony z Wrocławia. Mam takie szybkie pytanie do wszystkich. Dlaczego kierowcy autobusów takich podmiejskich terroryzują wszystkich pasażerów muzyką disco polo? Od lat nie mogę tego zrozumieć. Właśnie wróciłem z pracy, jestem załamany.
1: Mów do Zygmunta.
2: Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekaj.

0: przetargi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
3: Zapraszam, Kuba Przygoński.
2: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
4: Reklama.
5: SK Rock Warszawa.

0: Stone Temple Pilots w Radiu SK Rock. To zespół z Ameryki, a tam był wczoraj nasz prezydent Karol Nawrocki. Był na urodzinach Trumpa i jak donosił Fakt, prezent Nawrockiego dla Trumpa ważył ponad 120 kg. 120 kg! Czy on mu podarował Ziobrę i Romanowskiego? Na pewno nasz prezydent potraktował tę wizytę jak spotkanie wielkiej wagi. A więcej o tym, co poważne, za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam. Bartosz G., uznany za poczytalnego, do takich wniosków doszli biegli po 4-tygodniowej obserwacji podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Przypomnijmy, że po tragicznych wydarzeniach z kwietnia ubiegłego roku usłyszał on zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Wcześniej jednak trzeba było go sprowadzić do kraju z Grecji, co możliwe było dopiero w grudniu 2025 roku, a do tematu będziemy wracać.
3: To jest raport.
4: Teraz dramatyczna akcja policji w Łodzi. Trzylatek ubrany jedynie w pieluszkę stał na parapecie okna na trzecim piętrze kamienicy przy ulicy Podrzecznej. Zgłoszenie o niebezpiecznej sytuacji wpłynęło do służb wczoraj po godzinie 16.30.

0: wolności, mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
1: Na całe szczęście drzwi były otwarte i po chwili maluszek był już pod opieką stróża prawa. Trzylatek pozostawiony był bez żadnej opieki. Policjanci i strażacy zaopiekowali się dzieckiem, zmienili mu pieluszkę i ubrali, a medycy przetransportowali go do szpitala celem dalszej diagnostyki.
0: Dziecko trafiło do szpitala na badania. Na miejsce przyszedł ojciec chłopca, który tłumaczył policjantom, że wyszedł na krótki spacer z psem i drugim synem. Intercity Kruszewski zatrzyma się też w Warszawie. Tak nazywa się nowy pociąg kursujący już między Łodzią a Trójmiastem. Skład z okazji 35-lecia powstania Straży Granicznej nosi imię generała Jana Kruszewskiego, ostatniego przedwojennego dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza.
2: SK Rock Sport.
0: Jest potwierdzenie, Maja Chwalińska wróci na mączkę. Polka wystąpi w turnieju WTA 250 w Hamburgu. Impreza odbędzie się w dniach od 20 do 26 lipca, czyli tydzień po zakończeniu Wimbledonu. A ostatnio Maja Chwalińska dołączyła do największych gwiazd kobiecego tenisa. Jest wicemistrzynią Rolanda Garrosa. Kamil Majchrzak z pierwszym tytułem w karierze. Wczoraj 30-letni tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego wygrał turniej ATP 250 w Holandii. W finale pokonał szóstą rakietę świata Alexa de Minaur.
3: Mi w najważniejszych momentach nie zadrżała ręka, jemu zadrżała. No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa, piękny urywek mojej kariery. No wyjątkowo się cieszę, że też gdzieś zapisałem się na nutkach historii jako zwycięzca turnieju ATP i to już ze mną zostanie.
0: Majchrzak dołączył do Fibaka oraz Hurkacza jako trzeci polski tenisista w historii, który zdobył singlowy tytuł głównego cyklu ATP.

0: Inhale w programie Kolumna Zygmunta w Estrock, a w tym tygodniu ten zespół zagrał naszych zachodnich sąsiadów. No a my lecimy do tych południowych. W piątek startuje festiwal Metronom w Pradze. No ale dzieje się też w Polsce. W tygodniu Kings of Leon w Łodzi, koncert pod naszymi flagami, na który zgarniali Państwo u nas bilety. No a dzisiaj w Warszawie Foo Fighters. Jeśli ktoś z Państwa się wybiera na te wydarzenia, to prosimy o sygnał. A gdybyście wrzucali na swoje social jakieś nagrania z koncertów, to proszę nas oznaczać, a my będziemy podawać to dalej. Dobrej zabawy.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje

0: zgłoszenie.
1: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto Moto. To tu. Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Maneskin w Radiu Eskarok. Tak jest, gorąc włoska krew i lubimy Włochów. Bardzo lubimy Włochów, szczególnie teraz, kiedy ani oni, ani my nie występujemy na mundialu. Bo prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. No ale do tematu mundialu jeszcze dzisiaj wrócimy, a te pozostałe tematy za chwilę w raporcie.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szyby i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Oddał kilka strzałów, trwa obława za sprawcą strzelaniny w Białej Podlaskiej. PKOL znalazł rozwiązanie, będą zaległe premie dla medalistów olimpijskich. Wracają popularne spacery i wycieczki. Łódź stanie się planem filmowej podróży.
2: SK Rock. Raport.
1: 16.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Blokady dróg, kontrole pojazdów i przeszukania terenu. Trwa obława za sprawcą strzelaniny w Białej Podlaskiej. Napastnik oddał kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Zaatakowany mężczyzna zginął na miejscu. Wiadomo, że ofiara to 44-letni Rosjanin.
3: Po oddaniu tych strzałów oddalił się z miejsca. Trwają nasze policyjne czynności. Trwa obława za sprawcą tego zdarzenia. Jest ogłoszony alarm dla wszystkich białskich policjantów. Trwają kontrole pojazdów. Są wystawione blokady na drogach.
1: Relacjonuje podinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
2: To jest raport.
1: Będą zaległe premie dla medalistów olimpijskich. PKOL znalazł rozwiązanie. Po tym, jak ze swoich zobowiązań sponsorskich wobec olimpijczyków nie wywiązał się jeden ze sponsorów komitetu, chodzi o spółkę Zonda Krypto, związek nie był w stanie wypłacić premii dla medalistów tegorocznych igrzysk zimowych. Dziś prezes związku ogłosił przełom w tej sprawie, a szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
4: Premie za osiągnięcia olimpijskie nie są niczym nowym. Sęk w tym, że najlepsi sportowcy igrzysk w Mediolanie i Cortinie część nagród od związku mieli otrzymać w kryptowalutach. Problem pojawił się, kiedy niewypłacalna stała się Zonda Krypto. Niedługo potem spółka zniknęła, a wraz z nią pieniądze sportowców. Po kilku miesiącach prezes Komitetu Olimpijskiego znalazł rozwiązanie.
5: Zobowiązanie po Zonda Krypto, po tokenach, które trzech naszych sportowców plus dwóch trenerów nie mogło wypłacić. Dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konto naszych sportowców i trenerów.
4: Mówi Radosław Piesiewicz. Środki pochodzą głównie od prywatnych sponsorów.
1: Lokalne władze nie wykluczają nawet sabotażu. O włos od tragedii w krainie pierwszym pod Kielcami. Runął metalowy maszt telekomunikacyjny o wysokości około 50 metrów. Potężna stalowa konstrukcja przewróciła się tuż obok drogi i szlaku pieszego, którym codziennie spacerują mieszkańcy i turyści.
6: Na miejscu funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności, w tym oględziny oraz rozpytali okolicznych mieszkańców. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności, w jakich stalowy maszt runął na ziemię.
1: Mówi Jacek Borek, rzecznik kieleckiej policji. Mundurowi badają różne scenariusze. Przyczyną runięcia masztu mogły być warunki atmosferyczne, ale też celowe działanie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Łódź stanie się planem filmowej podróży. Wracają popularne spacery i wycieczki szlakiem produkcji kręconych w mieście. Tegoroczny cykl rozpocznie się od wydarzeń związanych z 50. rocznicą serialu Daleko od szosy. 21 czerwca zaplanowano pokaz serialu oraz spotkanie z jego bohaterami.
7: Zaczynamy od spotkania z panią Sławomirą Łozińską i Lechosławem Ucińskim. Pan Lechosław jest tym prawdziwym Leszkiem, który napisał opowiadanie o swojej drodze do szkoły, a który jego profesor Henryk Czarnecki wykorzystał i stworzył na podstawie tego scenariusz.
1: Mówiła Paulina Szewczyk z Łódź Film Commission. 5 lipca i 9 sierpnia uczestnicy będą mogli wybrać się na wycieczkę zabytkowym Czerwonym Ogórkiem. W programie są również spacery poświęcone twórcom i aktorom związanym z Łodzią.
0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych. Pogoda.
1: Najbliższe dwa dni z burzami i opadami deszczu na północnym wschodzie Polski. Na południu i zachodzie najwięcej słońca i bez opadów. Dziś najchłodniej na krańcach północnych i północno-wschodnich. Tylko 13 stopni. Najcieplej na krańcach południowych i zachodnich. Tam około 20 stopni. Jutro najładniejsza pogoda będzie na zachodzie i na południu Polski. Na tych obszarach nie będzie nigdzie padać. Tam też będzie najwięcej słońca i najwięcej przejaśnień. Natomiast im dalej w kierunku północno-wschodnim, tym gorsza pogoda. Na północnym wschodzie około 16 stopni. W centrum od 17 do 19. A najcieplej będzie jutro na zachodzie, południowym zachodzie i na południu do 23 stopni.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
0: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
8: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa i tę godzinę zacznie utwór, który zaczyna się jak odgłos warszawskiego metra. No ale gdyby ktoś chciał nam wysłać odgłos swojego potwora, samochodu, autobusu, tramwaju, czym tam jedziecie o tej porze, to proszę się nie krępować. I jedziemy z wami do domów i mieszkań. Kłaniamy się. Jesteśmy SK Rock. No to jazda. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Rolling Stones w ST Rock, przepiękny starość, a oni wciąż chcą więcej i wciąż im się chce i nagrywają swoją nową płytę, pokażą ją już na początku lipca. Premiera nowego albumu Stonesów 10 lipca. I jaka jest ta płyta?
1: It's fantastic.
0: Mówił Mick Jagger. A fantastycznie zapowiada się też nowa płyta Deep Purple. Premiera też w lipcu. A pod koniec czerwca ukaże się album o tytule The Wow Signal. I ten sygnał w tytule nawiązuje do komunikatu, jaki odebrano pod koniec lat 70. Komunikatu, który nadała podobno obca cywilizacja. Jak się Państwo domyślają, mówimy o nowym albumie Edyty Górniak. Żartuję.
2: No właśnie.
0: The Wow Signal to będzie nowa płyta Muse. I teraz w kolumnie Zygmunta kawałek Muse.

0: Dzień dobry, Brzeg Dolny Grzechu pozdrawia.
1: Yes, we can! Yes, we can! A nie, czekaj. To poniedziałek.
2: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.

0: wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontann o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami! Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Już w sobotę 20 czerwca zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Kiedyś cię na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
5: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Stone Sour w Radiu SK Rock. To kawałek, który skończył w tym roku 20 lat. Na 30 lat skończył Kamil. I powiem Państwu, ja nie jestem jakimś fanem tenisa, ale kiedy widzę dorosłego chłopa, który po raz pierwszy w karierze wygrywa coś ważnego i płacze jak bubr, bo ma świadomość, że pracował na to większość swojego życia, to ja się wzruszę. Kamil Majchrzak, zwycięzcą turnieju ATP 250 na kortach w Holandii. Gorąco, gorąco gratulujemy. A więcej nie tylko o sporcie już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Kolej w grupie HHH o 18 pojedynek Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, a o północy Arabia Saudyjska.
3: Dawaj, dawaj.
2: HHH zagra z Urugwajem.
3: Grupa HHH to chyba nasza, my tam byśmy mogli grać.
4: Na jakim filmie albo bajce wzruszyłeś się do łez?
5: No Jezu, błagam was, ja strasznie ryczę na filmach niestety, w związku z tym unikam takich, żeby potem przez tydzień nie chlipać.
4: Michał, na Król Lwie płakałeś?
2: Na Pile 4.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: Anna Kruszyńska, zapraszam. Dziecko w szpitalu, rodzice zatrzymani, kilkumiesięczne niemowlę w powiecie augustowskim miało wypaść lub zostać wyrzucone z wózka. To nieoficjalne informacje. Prokuratura na razie nie podaje żadnych szczegółów w tej sprawie.
8: Doszło do zatrzymania rodziców w związku ze zdarzeniem z kilkumiesięcznym dzieckiem. Natomiast na chwilę obecną, względem dobro śledztwa, nic więcej nie powiem.
7: Mówi prokurator rejonowy Sebastian Piekarski. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie jest niemowlę.
6: To jest raport.
7: Statki, wiele z nich załadowanych ropą naftową, zaczęły wypływać z cieśniny.

0: Cieśninę Ormus oznajmił dziś prezydent USA Donald Trump. Przekonywał, że południowa część szlaku przez cieśninę jest całkowicie bezpieczna. To tamtędy, jeszcze przed porozumieniem z Iranem. Wojsko USA potajemnie miało przeprowadzać tankowce wypływające z Zatoki Perskiej. Według wcześniejszych wypowiedzi Trumpa w ten sposób na rynek trafiło 100 milionów baryłek ropy naftowej. W wyniku ogłoszenia wstępnej umowy z Iranem o otwarciu Ormuzu i zniesieniu amerykańskiej blokady w irańskich portów, ceny surowca znacząco spadły.
1: SK Rock Sport.
0: A na początek piłkarskie mistrzostwa świata w Ameryce Północnej. Dziś do gry przystąpią drużyny z grupy G i H, w tym zaliczana do grona faworytów turnieju Hiszpania oraz Iran, który gości w USA po miesiącach spekulacji związanych z wojną na Bliskim Wschodzie. O godzinie 18 w Atlancie mecz Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Niebieskie rekiny debiutują w mistrzostwach świata. W eliminacjach zrobiły furorę, wygrywając swoją grupę, w której grał m.in. Kamerun. W drugim meczu grupy H Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem. Spotkanie rozpocznie się o północy w Miami. W grupie G Belgia zmierzy się z Egiptem. Ten mecz o 21 w Seattle. Natomiast o godzinie 3 w nocy Iran zagra w Los Angeles z Nową Zelandią. I jeszcze koszykarze warszawskiej Legii, którzy powalczą dziś o trzecie zwycięstwo w finale play-off Orlen Basket Ligi. O 20.15 na wyjeździe zmierzą się z ekipą Zastal Zielona Góra. Przypomnijmy, że mistrzem Polski zostanie drużyna, która odniesie 4 zwycięstwa. Na ten moment Zieloni Kanonierzy są bliżej tytułu, prowadząc w serii 2-1.

0: Lux Torpeda w Radiu SK Rock i z tego co wiem, to fani kolejorza. Ciekawe, czy Mundial oglądają. No ja trochę oglądam, ale jakoś tak, kurczę, nie mogę jeszcze złapać tego klimatu, dużo tych drużyn i te mecze jakieś takie. No a ludzie za to płacą, bilety na stadiony kosztują podobno fortunę, a powiem więcej, publiczność w Ameryce musi płacić też za transmisję. W Ameryce te transmisje są ukryte za paywallem, na przykład mecz Haiti-Szkocja albo Kanada-Katar. Z całym szacunkiem, ale w takich momentach doceniam, że w polskiej telewizji możemy to obejrzeć za darmo, prawda?
1: Między Bogiem a prawdą gratis to uczciwa cena.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Ło, widzisz to co ja?
10: A, nie widzisz.
9: No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja samochody używane BMW przy serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca BMW Grupa Cygan, serwisowa 1A. Wstęp wolny.
13: Zapraszam, Kuba Przygoński.
12: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
14: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Reklama.

0: Black Sabbath i utwór po 50 i proponuję po 50, bo jest okazja. Andrzej napisał, że urodziły mu się bliźniaki.
1: Zróbmy hałas dla Andrzeja!
2: Andrzeju!
1: Tak jest!
0: Brawa, brawa, brawa i gorące gratulacje, ale przede wszystkim gorące gratulacje dla ukochanej małżonki Andrzeja. No, bliźniaki to pewnie nie jest łatwo ogarnąć, ale są pewne plusy. Kiedy ktoś cię na przykład pyta, a do kogo są podobne, do mamusi czy do tatusia? Jeśli ktoś tak pyta, to zawsze można odpowiedzieć, że najbardziej podobne są do siebie.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Autopromocja. Melina.
5: Byłem kiedyś w programie Weszło, takie piłkarstwo.
6: Znam, oczywiście.
5: No, oglądaliśmy na żywca mecz i w pewnym momencie pojawia się taki transparent na trybunie, na kotle w Poznaniu, czyli tam, gdzie siedzą najwierniejsi kibice, ezoteryczny Poznań. I patrz, mu, patrz, grawasz, zobacz, co tutaj jest. A tak patrzę, no rzeczywiście jest. I tam jakieś już SMS-y przychodzą, a później nastąpiło dokończenie tej sentencji. Ezoteryczny Poznań, grabarza.
6: Naprawdę?
5: Tak.
6: O Jezu, wspaniałe, wspaniałe.

0: Melina.
1: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz-Grabowski.
0: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
16: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
18: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Jest podejrzany o zamordowanie Maji z Mławy, Bartosz G. uznany za poczytalnego. Skandaliczny atak. Szef MSZ-u komentuje uderzenie Rosji w prawosławny klasztor. Czeka 160 tysięcy seniorów. Długa kolejka po medal za pożycie małżeńskie.
2: SK Rock. Raport.
1: Zbliża się 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. 18-latek w chwili zabójstwa był poczytalny. To ustalenia biegłych psychiatrów w sprawie Bartosza G., podejrzanego o zamordowanie 16-letniej Mai z Mławy. Według biegłych aktualny stan zdrowia chłopaka pozwala na jego udział w toczącym się postępowaniu.
3: Zespół 5 biegłych, 3 psychiatrów, 2 psychologów opiniował w tej sprawie i uznali oni, że nie ma podstaw do kwestionowania poczytalności podejrzanego w chwili czynu. Obecny stan zdrowia psychicznego również jest dobry i pozwala na udział w postępowaniu podejrzanego w sposób samodzielny i rozsądny.
1: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Obserwacja podejrzanego trwała 4 tygodnie. Opinia jest bardzo obszerna, ponad 100-stronicowa.
3: Prokurator prowadząca zapoznaje się z jej treścią. O ile nie będzie w niej sprzeczności, niejasności, no to będzie to jedyna opinia o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego, ponieważ jest ona kategoryczna.
1: Prokuratura zawnioskowała już o przedłużenie aresztu tymczasowego o kolejne 3 miesiące. Przypomnijmy, że po tragicznych wydarzeniach z kwietnia ubiegłego roku Bartosz G. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.
2: To jest raport.
1: Mam nadzieję, że wszyscy widzą, jak Putin broni chrześcijańskich wartości, tak szef MSZ-u Radosław Sikorski komentuje uderzenie Rosji w Ławrę Peczerską w Kijowie. W nocy z niedzieli na poniedziałek rosyjskie wojska intensywnie atakowały Kijów z powietrza. Prawosławny klasztor Ławra Peczerska, symbol ukraińskiej historii religijnej i kulturalnej, uznany przez UNESCO za zabytek światowej spuścizny, stanął w płomieniach po uderzeniu dronem. Ten atak był skandaliczny, ocenił Radosław Sikorski.
4: Mam nadzieję, że wszyscy ci

0: klasztor Ławra Peczerska, symbol ukraińskiej historii religijnej i kulturalnej, uznany przez UNESCO za zabytek światowej spuścizny, stanął w płomieniach po uderzeniu dronem. Ten atak był skandaliczny, ocenił Radosław Sikorski.
1: Mam nadzieję, że wszyscy

0: Cześć Dawidzie. No właśnie, ten w autobusach też tylko jest karo. Leci. Pozdrawiam.
1: Witam, tu Sylwester. Mam informacje dla pasażerów.
2: Lecą smoki nad obłoki. Wiatr im plącze smocze loki. Pozdrawiam.
3: Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
7: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja samochody używane BMW przy serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca BMW Grupa Cygan, serwisowa 1A. Wstęp wolny.
8: Zapraszam, Kuba Przygoński.
7: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
9: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
10: Reklama.
3: SK Rock Warszawa.

0: Queens of the Stone Age w Radiu SK Rock. Ma to kawałek z płyty, na której w wielu numerach bębnił Dave Grohl. Dave, który dzisiaj będzie się wydzierał na Narodowym. Foo Fighters dzisiaj w Warszawie. Bramy już otwarte. Za chwilę na scenie powinien pojawić się pierwszy support. O 18.30 drugi support. Początek koncertu głównej gwiazdy. Już zerkam. Około godziny 20.00. Około 20.00 na scenie PGE Narodowego Foo Fighters i ogłoszenie od organizatora. Na teren imprezy nie można wnosić żadnych plecaków, żadnych torebek, ani żadnego innego bagażu, niezależnie od rozmiaru. I po ogłoszeniu. Życzymy dobrej zabawy, a za chwilę raport.
1: Autopromocja. Melina SC Rock.
2: Byłem kiedyś w programie Weszło. Takie piłkarstwo.
3: No, oczywiście.
2: No, oglądaliśmy na żywca mecz i w pewnym momencie pojawia się taki transparent na trybunie, na kotle w Poznaniu, czyli tam, gdzie siedzą najwierniejsi kibice. Ezoteryczny Poznań. I patrzę, patrz, grawasz, zobacz, co tutaj jest. A tak patrzę, no rzeczywiście jest. I tam jakieś już SMS-y przychodzą, a później nastąpiło dokończenie tej sentencji. Ezoteryczny Poznań. Grabarza.
4: Naprawdę?
2: Tak.
4: O Jezu, wspaniałe.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz Grabowski.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: SC Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Prezydent spotka się z wicepremierem. Karol Nawrocki będzie rozmawiał z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem po powrocie z USA. A chodzi o informacje, które prezydent uzyskał, m.in. na temat amerykańskiej obecności w Polsce, a do tematu będziemy wracać. Teraz pilny audyt w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zlecił go prezydent Rafał Trzaskowski. Urzędnicy są już na miejscu. A ma to związek z doniesieniami medialnymi. Chyba się nie uda.
0: Uda się spokojnie, Ania. Pomilczę razem z tobą.
6: Muszę złapać oddech.
0: Złap sobie. Spokojnie, to jest początek tygodnia.
6: Michale, pozdrawiamy cię serdecznie.
0: A może ja ci pomogę? Gdzie my jesteśmy?
6: Z podziałem na rolę zróbmy.
0: Dobrze.
6: Ma to związek z doniesieniami medialnymi, a chodzi o nieprawidłowości w organizacji pracy w szpitalu.
0: Dokładnie, o kontrowersje związane z zarobkami Dawida Kacprzyka. Radny Ursusa łączy funkcję w samorządzie ze stanowiskiem koordynatora SOR w warszawskim Szpitalu Południowym. W zeszłym roku Kacprzyk miał zarobić prawie 1 600 000 złotych.
6: Audyt zarządzono także w pozostałych SOR-ach, w miejskich szpitalach w Warszawie.
5: To jest raport.
6: Gdyński Urząd Morski poszukuje wolontariuszy, którzy latem pomogliby w ochronie wydm i lasów nadmorskich. Zaangażowane w akcję osoby edukowałyby turystów, a także pilnowałyby, czy objęte ochroną miejsca nie są na przykład zaśmiecone.
7: Będą wyposażeni w kamizelki oraz w ulotki edukacyjne.
6: Mówi Robert Mokrzycki z Urzędu Morskiego w Gdyni.
5: SK Rock Sport.
0: Ania,
6: tak.
0: Nie masz wrażenia, że my to jesteśmy dobrzy w deblu?
6: Bardzo dobrze jesteśmy. Mistrzostwo świata.
0: I o deblu teraz chyba, Anulko.
6: Gramy dalej.
0: Tak jest.
6: Jest awans do drugiej rundy. Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson pokonali Czechów w pierwszej rundzie debla turnieju tenisistów rangi ATP 500 na kortach trawiastych w Londynie. Ich kolejni rywale jeszcze nie są znani. Polsko-brytyjska para znalazła się w drabince londyńskiego turnieju dzięki tak zwanej dzikiej karcie. Tymczasem w singlu w Londynie zagra Kamil Majchrzak, zwycięzca niedzielnego finału turnieju w Holandii. Jutro jego pierwszym rywalem będzie czeski tenisista Jiří Lehečka. Na piłkarskich mistrzostwach świata dziś grę zaczną kolejne grupy. W grupie G o 21.00 Belgia zmierzy się z Egiptem. W nocy za to Iran zagra z Nową Zelandią. Z kolei w grupie H o 18.00 pojedynek Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, a o północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem. Tymczasem aż 19 goli padło w 4 niedzielnych meczach. 8 z nich kibice zobaczyli w Houston.

0: gdzie Niemcy rozbiły Curaçao 7-1, w pozostałych wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0, a Holandia zremisowała z Japonią 2-2 i jeszcze Szwecja, która wygrała z Tunezją 5-1.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.

0: Nickelback w Ester Rock, śpiewa Chad Kroger, a dzisiaj wieczorem na Narodowym też będzie Chad, ale śpiewał będzie Dave Grohl. Koncert Foo Fighters przed nami i czego możemy się spodziewać? Mamy relację tych, którzy wiedzą. Halo, halo, Messenger!
1: Cześć Dawid, tu Gośka.
0: Cześć Gośka!
1: My w podróży pomiędzy Sztokholmem a Krakowem, pomiędzy dwoma koncertami. Fusi w Sztokholmie dali radę. Grohl jak zwykle, cudowny kontakt z publicznością. Były kawałki akustyczne, które robiły no, mega, mega robotę. Cały stadion śpiewał, bo oni tam w Szwecji ogólnie wszyscy śpiewają, więc cały stadion śpiewał.
0: Okay.
1: No było naprawdę, macie się czegoś dobrego spodziewać dzisiaj. Były smaczki. Była piosenka Nirwany, no także działo się.
0: I dzisiaj też się będzie działo. Foo Fighters wieczorem w Warszawie.
1: Buziaczki, pa.
2: Reklama. Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
2: Reklama.

0: Fallout Boy, We Didn't Start the Fire. Jak Państwo słyszą, kończymy z ogniem. Można się grzać, bo tu chłodno na początku tego tygodnia. No a za chwilę Radar i Michał będzie podgrzewał atmosferę przed koncertem Foo Fighters, ale ma dla Was też sporo innych rockowych informacji. Wcześniej o tym, co poważne powie Ania w raporcie, a to była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Bardzo Państwu dziękuję za obecność i udział w dzisiejszym programie. Słyszymy się jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15, pa, pa.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Czerwiec. Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w żywcu. Lipiec. Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rockowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
8: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Reklama.
10: Pilne spotkanie prezydenta z szefem MON. Chodzi o żołnierzy amerykańskich w Polsce. Tymczasowy areszt dla Mateusza G. jest podejrzany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. W raporcie także sport. Hiszpanie rozpoczynają walkę o Mistrzostwo Świata w piłce nożnej.
11: SK Rock. Raport.
10: 18.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Publiczne zapewnienie prezydenta Donalda Trumpa o dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich.

0: W Polsce zostało podtrzymane, mówi w Waszyngtonie minister Marcin Przydacz. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał o tym z przywódcą USA przy okazji zaproszenia na uroczyste obchody 80. urodzin Trumpa. Teraz te deklaracje trzeba wypełnić konkretnymi decyzjami na poziomie Pentagonu i MONU, dodaje szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta.
1: Ze strony Białego Domu jest pełna gotowość i otwartość do tego, aby zwiększać obecność Polski, a finalne decyzje dotyczące stałości tej obecności również zapadną na poziomie Białego Domu, ale po przeprowadzeniu odpowiednich prac strategiczno-planistycznych przez Pentagon.
0: Stąd zapowiedziane przez Kancelarię Prezydenta szybkie spotkanie z szefem MON, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. To ma się odbyć tuż po powrocie Karola Nawrockiego do kraju.
1: Bo to, że żołnierze przyjadą do Polski, to jest jedno, natomiast trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie przyjadą, do jakiej bazy, w którym miejscu, gdzie będą zakwaterowani. No i to już nie jest zadanie dla samego pana prezydenta, aby wskazywać na konkretną infrastrukturę, tylko to jest już zadanie wykonawcze dla szefa polskiego MON-u.
0: Teraz w Polsce rozmieszczonych jest około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, zdecydowana większość na zasadzie rotacyjnej. W ubiegłym tygodniu szef MON poinformował, że przekazał sekretarzowi obrony USA oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Idzie za kraty na 3 miesiące. Jest tym czasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 75-letniego taksówkarza z Czerska na Pomorzu. Do zbrodni doszło w sobotę, a zatrzymany w sprawie Mateusz G. usłyszał dziś zarzuty. Przyznał się do winy, jak mówił, zbrodnię planował od kilku miesięcy, a powodem miała być kobieta.
2: Powodem zabójstwa pokrzywdzonego był fakt, że pokrzywdzony miał wyrządzić kiedyś krzywdę jakiejś kobiecie, ale tej wersji nie rozwinął, odmówił jakiejkolwiek wyjaśnienia tej okoliczności. My w toku dalszego śledztwa oczywiście szczegółowo zweryfikujemy tę wersję. Po zatrzymaniu pojazdu Mateusz G., który siedział na tylnej kanapie pojazdu, zadał nożem kuchennym cios w okolice szyi.
0: Mówi Mirosław Orłowski z prokuratury w Chojnicach. Według dotychczasowych ustaleń śledczych mężczyzna miał zamówić kurs, a następnie zaatakować kierowcę nożem. Jak się okazało, Mateusz G. był już wcześniej znany policji.
2: Przeciwko niemu akt oskarżenia o usiłowanie zgwałcenia mieszkanki Czerska. Był tymczasowo aresztowany. Sąd wymierzył mu za popełnienie tego przestępstwa karę roku pozbawienia wolności. W chwili obecnej w sądzie rejonowym w Chojnicach toczy się jeszcze jedno postępowanie dotyczące kradzieży z łamaniem na szkodę członków jego rodziny.
0: Teraz grozi mu od 15 lat pozbawienia wolności, nawet do dożywocia.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Hiszpanie rozpoczynają dziś walkę o Mistrzostwo Świata w piłce nożnej. Jedni z głównych faworytów turnieju właśnie teraz rozpoczynają spotkanie z debiutującą na Mundialu Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem jeszcze mecz Belgii z Egiptem. To o 21:00, a w nocy kibiców czekają spotkania Arabii Saudyjskiej z Urugwajem oraz Iranu z Nową Zelandią. Więcej o tym, jakie sportowe emocje nas dziś czekają, Mateusz Gołębiewski.
4: Obecni mistrzowie Europy nie przegrali żadnego z ostatnich 30 spotkań i dlatego Hiszpanie są wymieniani w gronie kandydatów do końcowego triumfu. Republika Zielonego Przylądka w rankingu FIFA zajmuje 67 miejsce, ale dla wyspiarzy już sam awans na Mundial jest wystarczającą nagrodą. Swój pierwszy mecz rozegra również reprezentacja Iranu, która miała problemy, by do USA w ogóle przyjechać. Na otwarcie Mundialu Irańczycy zagrają w Los Angeles, w którym żyje bardzo duża diaspora irańska. Jak donoszą amerykańskie media, nie wszyscy Irańczycy jednak będą kibicować drużynie narodowej. Znaczna część diaspory postrzega reprezentację jako narzędzie propagandowe Republiki Islamskiej. W styczniu odbyły się tam duże demonstracje potępiające stłumienie protestów w Iranie.
5: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
6: Pogoda.
0: Najbliższe dwa dni z burzami i opadami deszczu na północnym wschodzie Polski. Na południu i zachodzie najwięcej słońca i bez opadów. Dziś najchłodniej na krańcach północnych i północno-wschodnich, tylko 13 stopni. Najcieplej na krańcach południowych i zachodnich, tam do 20 stopni. A jutro najładniejsza pogoda będzie na zachodzie i na południu Polski. Tam najwięcej słońca i nigdzie nie będzie padać. Natomiast im dalej w kierunku północno-wschodnim, tym gorsza pogoda. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie około 16 stopni, w centrum od 17 do 19, a najcieplej na zachodzie, południowym zachodzie i na południu do 23 stopni.
5: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
7: Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, jak Bruce Springsteen wycofał się po tym, jak zbyt mocno wszedł w politykę. Sprawdzimy także, jaka matka olewa koncert własnego dziecka na rzecz Korna. Odpowiadamy, to jest dobra matka, drodzy Państwo, ale zanim to wszystko, skupmy się najpierw na dzieciach. To The Offspring. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 20.

No, ci, którzy już są na Stadionie Narodowym, mogą genialnie bawić się przy supportach. Supportach oczywiście przed formacją Foo Fighters. Formacją, która szykuje się na wizytę w naszym kraju już o 20. Najprawdopodobniej zacznie się tak, jak zaczęło się kilka dni temu w Szwecji, czy wcześniej w Norwegii. Od All My Life, później The Pretender, Rope, Learn to Fly i jeszcze kilka innych kompozycji. Po 11, drodzy Państwo, panowie odłożą swoje normalne instrumenty i sięgną po te akustyczne. No i zacznie się Wheels, później najprawdopodobniej Marigold, które nie było grane, jak ostatnio panowie udowodnili w Norwegii od 16 lat. Big Me Under You, jeszcze kilka innych kompozycji, w tym solówki pana Dave'a Grohla. Warto wspomnieć o tym, że pod koniec tak naprawdę, kiedy panowie będą kończyć już powoli ten set, bo mówimy o 20 aż 9 kompozycjach, będzie jeszcze Aurora z dedykacją dla Taylora Hawkinsa, będzie jeszcze Best of You, a później na samo zakończenie 3 bisy, w tym między innymi Everlong, którym to numerem panowie kończą swój koncert. A o tym, jak było przy okazji tej trwającej trasy koncertowej Take Cover Tour 2026, póki co do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Natomiast czas teraz na panów, którzy przedstawiają dźwięki ze swojej nowej płyty i będą też oczywiście dźwięki z nowej płyty przy okazji tego dzisiejszego koncertu. Natomiast najprawdopodobniej z tego, co zerkałem sobie przy okazji setlisty, którą panowie grają przy okazji tego powrotu do Europy w ramach Take Cover 2026, że najprawdopodobniej tego numeru nie usłyszycie, ale zresztą ten koncert będzie bardzo mocno muzycznie przekrojowy przez całą twórczość zespołu Foo Fighters.

A my przy brytyjskich dźwiękach pozostaniemy za sprawą pożegnania wyjątkowej, genialnej kompozytorki, aranżerki, byłej członkini kultowej formacji Jethro Tull. Ponieważ dzisiaj pojawiła się informacja o tym, że Dee Palmer zmarła w wieku 88 lat. Ian Anderson dzisiaj napisał, że dowiedzieli się o śmierci byłej członkini zespołu Jethro Tull, która zmarła w domu w Shropshire w otoczeniu rodziny. Jak napisał dzisiaj Ian, Dee nie czuła się dobrze przez ostatnie kilka lat, ale kiedy rozmawialiśmy ostatnio na początku roku, wciąż planowała nagranie z orkiestrą muzyki do baletu The Water's Edge, który Dee, Martin Barr i ja napisaliśmy do przedstawień Scottish Ballet w 79 roku. Jak mówi na koniec Ian Anderson, zgodziłem się zagrać na flecie na nowym nagraniu i myślałem, że pomimo opóźnień uda się je ukończyć. Jak dzisiaj wiemy, niestety się już nie uda. W wieku 88 lat zmarła Dee Palmer z Jethro Tull.

0: Ta kompozycja to był tylko początek sagi piorunujących coverów. Oprócz Shocking Blue od Venus dostaliśmy wersję I'm So Excited, a później panowie z Royal Republic postanowili wejść w świat muzyki Bee Gees, prezentując swoją wersję Staying Alive. Tak naprawdę tych wersji było naprawdę cała masa, zresztą bardzo serdecznie polecamy tę odnogę zespołu The Royal Republic.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
2: Dzień dobry to był taki katalizator po prostu. Życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry, tak.
3: To co się wtedy zadziało?
2: Zaczęły ten utwór grać rozgłośnie, który bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, ale grały.
3: No wesela weszło.
2: No wesela, tak, tak.
3: Piosenka ludowa. I co czuje umysł ironiczny?
2: Jak się czuje?
3: No,
2: ja wtedy dostałem depresji, bo akurat tak się różnie ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowne.
3: Ale bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
2: Tak.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz Grabowski.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł.

0: za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.

0: w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Reklama.

To chłopcy, którzy kochają wolność, a przed nami Bruce Springsteen, który do tego stopnia kochał wolność, że dzisiaj z tej wolności mam wrażenie, że się jednak wycofuje rakiem. Pamiętamy wszyscy, jak Bruce Springsteen zapowiedział swoją najnowszą trasę koncertową. Powiedział, że to nie będzie zwykłe tournée, powiedział, że to będą swego rodzaju wiece polityczne. Wiemy, jak to tournée zakończyło się, wiemy, że było ono ochraniane przez FBI, ponieważ nie tylko Bruce, ale także muzycy E Street Band dostawali groźby pozbawienia życia. Dzisiaj Bruce Springsteen zabrał głos, mówiąc, że chce znaleźć, uwaga, wspólny grunt z fanami, którzy porzucili go z powodu jego poglądów politycznych, a jednocześnie Bruce Springsteen mówi, cytując, nawet nie uważam się za aktywistę, czuję się co najwyżej zatroskanym obywatelem. No i drodzy Państwo, to jest zaskakująca zmiana postawy pana Bruce'a Springsteena, który w ostatnich miesiącach, a wręcz latach dosyć mocno uderzał w te tematy polityczne, a teraz widać, jak w przypadku między innymi Davida Draymana, że powoli zaczyna się wycofywać z tego pomysłu. Na szczęście, chciałoby się powiedzieć. To I'm on Fire i Bruce Springsteen w SC Rock.

0: I okazuje się, że nie da się zdradzić metalowych ideałów. Nawet mama Olivii Rodrigo, Olivii, po którą sięgaliśmy w piątkowym radarze, sięgając po jej kompozycję z Robertem Smithem z formacji The Cure, warto wspomnieć, że właśnie wspomniana pani Olivia Rodrigo pojawiła się w ubiegłym roku na festiwalu Lollapalooza w Chicago. I to była wspaniała informacja dla jej fanów, bo z jednej strony na jednej scenie pojawiła się ona, a na drugiej scenie Korn. No jak można się domyślić, jednak tutaj nie ma wielu wspólnych fanów, więc wielu mogło powiedzieć, że to jest genialny pomysł. Aż do momentu, kiedy okazało się, że mama Olivii Rodrigo jest na tyle wielką fanką Korna, że zamiast pójść na koncert własnej córki, wybrała właśnie dźwięki od pana Jonathana. I trudno mu się dziwić, ponieważ to są wspaniałe dźwięki od Korna. A w sumie córkę można zawsze poprosić, żeby zaśpiewała. Dlatego ja tutaj wcale nie chcę nikogo oceniać.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
7: Zapraszam. Kuba Przygoński.
6: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,99.

0: Hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzedał to?
4: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
8: Reklama.
9: Radar.
10: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze Bob Dylan udzieli porad Donaldowi Trumpowi. Posłuchamy nowego Suede, a na koniec zrobi nam się nieco filmowo. Ale zanim to wszystko, czas sprawdzić, jak tam armia pana Jacka Białego. To The White Stripes, to Seven Nation Army, to Jack White. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21.00.

Przypominam, że formacja Pearl Jam ma przed sobą, jak zdradzał jakiś czas temu pan Eddie Vedder, może jedną, a może nawet dwie dobre płyty. A biorąc pod uwagę, jaka dzisiaj jest moda, to należy to wszystko pomnożyć razy dwa i wtedy dostaniemy tak naprawdę to, jak dzisiaj wygląda ten wydawniczy obraz. Ponieważ nawet formacja Suede, wyobraźcie sobie, postanowiła wydać jeszcze raz swój najnowszy album, co ostatnio jest niesamowicie modne. Ktoś wydaje jedną płytę, a po czym po jakiś pół roku, może po roku wydaje ją jeszcze raz, ale nieco bardziej rozszerzoną. A więc ta płyta Antidepressants doczeka się swojej wersji Expanded i ona już 10 lipca na sklepowych półkach. To będzie oczywiście gratka dla fanów, ponieważ to wydawnictwo będzie zawierać wersję demo różnych piosenek, a także, uwaga, 5 zupełnie nowych kompozycji od zespołu Suede. A skoro już jesteśmy przy tych nowościach, a propos właśnie płyty Antidepressants Expanded, która to płyta 10 lipca, to pochylmy się nad tymi nowościami od Suede.

Teraz będzie o urodzinach. O 80. urodzinach Donalda Trumpa, który to Donald Trump wczoraj świętował. Warto wspomnieć o tym, że w magazynie The New York Times pojawił się bardzo ciekawy artykuł, w którym między innymi Liza Minnelli, Robert De Niro, Art Garfunkel czy Bob Dylan wspomnieli, jak to jest mieć 80 lat, no i mają pewne rady dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ja uważam, że najpiękniej jest chyba to wszystko, co powiedział Bob Dylan, a powiedział bardzo dużo na temat bycia 80-latkiem. Takie małe podsumowanie to jest to, co powiedział takimi oto słowami. Naprawdę, najgorsze w byciu 80-latkiem jest to, że w końcu odkrywasz, że rozumiesz coś, co mogłoby wszystko zmienić w przeszłości, gdyby pojawiło się w czasie, gdy coś jeszcze można było zmienić. Jak mówi Bob Dylan, kiedy jesteś młody, myślisz, że czas płynie naprzód. W wieku 80 lat wiesz, że tak nie jest, że stoi w miejscu. To my się poruszamy, mówi Bob Dylan. Natomiast nas porusza bez wątpienia taka muzyka, między innymi od pana Boba Dylana.

0: Pani Taylor Momsen mówi, że nagrywali tę płytę pomiędzy trasami z AC/DC, co było dla nich nowym doświadczeniem. Jak mówi, trochę przypomniało mi to moje dzieciństwo, kiedy pracowałam nad 10 różnymi rzeczami, a w międzyczasie nagrywałam materiał na nasz debiutancki album. I to jest właśnie przyczynek, dlaczego to wszystko powstawało tak długo. I dlaczego już fani nie mogą się doczekać tego, co wydarzy się już 26 czerwca, kiedy na sklepowych półkach nowy album The Pretty Reckless, Dear God.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie m.in. Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontanen o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański. A wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
1: Reklama.

got blood on your face, a big disgrace, waving your banner.

skoro już jesteśmy przy tej ojcowskiej dumie, to oddajmy głos także panu, który nazywa się John Fogerty i którego świetnie znamy jako lidera formacji Creedence Clearwater Revival. Ponieważ to właśnie pan John stwierdził i potwierdził, że powstaje film hollywoodzki na temat jego życia. Zapytany, kto mógłby się wcielić w główną rolę, wspomniał o bradzie Picie, ale później zapytany już na poważnie, kto mógłby zostać nim, mówi, że Timothy z filmu o Bobie Dylanie to jest ta osoba, która mogłaby się wcielić w jego życie. Zapytany o scenariusz tego filmu, mówi, że jestem naprawdę podekscytowany. Jak mówi, to ogromny zaszczyt, kiedy powstaje film o twoim życiu. Jestem zachwycony i szczęśliwy, że wreszcie do tego dojdzie. Myślę, że trwają prace. To właściwie wszystko, co mogę na ten moment powiedzieć. A my uzbrajamy się w cierpliwość, czekając, aż te informacje do nas nieco mocniej spadną, jak ten deszcz od panów z Clearwater.

0: Dzisiaj tych muzycznych niespodzianek nie zabraknie na Stadionie Narodowym. To Foo Fighters, to All My Life, Westerrock, a przed nami wyjątkowy koncert tego zespołu. Zespołu, który bez wątpienia, kiedy pojawił się przy okazji swojego tournée europejskiego w Norwegii, zaskoczył grając kompozycję, po której nie sięgał od 16 lat. Natomiast kiedy panowie pojawili się ostatnio w Szwecji, to pan Dave Grohl postanowił sobie zażartować z tego, co wydarzyło się ponad 10 lat temu, kiedy postanowił spaść ze sceny w Szwecji. Pamiętamy to dokładnie, jakby to było wczoraj. To był 12 czerwca 2015 roku. To wtedy ze sceny powiedział: chyba właśnie złamałem nogę. Naprawdę złamałem nogę. I to było zaskakujące, to co wydarzyło się wtedy w Göteborgu w Szwecji po upadku ze sceny. Dzisiaj tak naprawdę sam Dave Grohl żartuje trochę z tamtych momentów, a my dokładnie pamiętamy, że nam nie było do śmiechu. Natomiast jak będzie dzisiaj, czy bardziej do śmiechu, czy bardziej do nostalgii, czy więcej tak naprawdę do smutku, co dzisiaj przygotują muzycy formacji Foo Fighters, to do tego tematu na pewno będziemy wracać już jutro, kiedy lekko te emocje już opadną.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Drogie SK Rock, jeżeli wy nie wiecie, co to jest sarnie żniwo, to ja nie mogę was dalej słuchać.
3: Ale słuchajcie, muszę sprostować, bo my w międzyczasie z Joanną obejrzeliśmy fragment i chodziło nam o filmy, z których wyciskamy łzy, a nam oczy krwawią.
4: To tak działało?
5: Ja na przykład płaczę na takim filmie, który się nazywa Monsunowe Wesele, który bardzo wam serdecznie polecam. Nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu ktoś widział ten film. To jest tak piękny film, że mnie się zawsze leją łzy ciurkiem, ale naprawdę film jest bajeczny.
3: Ty, ale coś w tym jest. Ja ostatnio oglądałem Góralskie Wesele, czyli film z mojego wesela. Tak. I do ostatniej chwili krzyczałem: nie rób tego!
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie m.in. Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca SK Rock.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.
10: SK Rock Radar.
11: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co wspólnego ma nowy utwór od Stonesów z pizzą. Sprawdzimy także najświeższe plany zespołu A Perfect Circle. Ale zanim to wszystko, czas na prawdziwą klasykę od pana Ediego. To Van Halen, Michał Prykopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21. To jest ostatnia godzina naszego poniedziałkowego spotkania w Radarze. To Ain't Talking About Love.

I pomyśleć, że ta płyta ma już 22 lata. Z genialnego krążka z ich debiutu The One Day Remains. No i wspaniały wokal Milesa Kennedy'ego, do którego to wokalu jeszcze w kontekście pana Slash'a na pewno będziemy wracać. Tak jak teraz wracamy do wielkich zapowiedzi zespołu The Rolling Stones. To, że ich nowa płyta Foreign Tongues pojawi się 10 lipca, to wiemy. Natomiast dzisiaj zespół w sposób trochę nieoczywisty zaprezentował to, że najprawdopodobniej 26 czerwca dostaniemy nowy singiel. Chyba nazywać się będzie Jealous Lover. Natomiast nie wiemy tego na pewno, bo w zapowiedzi zespół podał także inny, roboczy tytuł tej piosenki, czyli Fuck Your Pizza, i pokazał ujęcia z nagrywania utworu, gdy zespół zajadał się pizzą dostarczoną do studia. A więc uzbrajamy się w cierpliwość, czekając, jak nazywać się będzie ta jedna z tych 14 kompozycji, które 26 czerwca na sklepowych półkach pojawią się w ramach nowego krążka zespołu The Rolling Stones. I to właśnie z niego. To In The Stars... No i jeden z tych małych zalążków od pana Micka Jaggera, Keitha Richardsa i Roniego Wooda i oczywiście pana Andrew Watta, który dosyć mocno producencko zajmował się właśnie tym najnowszym krążkiem od Stone.

Jeśli Państwo jeszcze nie wiecie, to zdobywcy Złotego Fryderyka to formacja Lady Punk, która świętuje 45 lat swojej aktywności scenicznej w lipcu, w sierpniu, we wrześniu, a później jeszcze w listopadzie, w grudniu będą świętować. A wieńczyć to świętowanie będą dopiero w 2027 roku koncertem na Torwarze, i to 5 marca. Nie wiem, czy Państwo macie aż tak odległe plany, natomiast muzycy formacji Slasha, czyli m.in. pan Miles Kennedy oraz formacja The Conspirators, oni mają już plany na to wszystko, co dzieje się będzie w najbliższych miesiącach. Pan Miles Kennedy powiedział wprost: skończyłem nagrywanie wokali w pierwszej połowie sierpnia. Zostały tylko miksy. Wszystko inne jest gotowe. Jestem podjarany tą płytą. Jestem, jak mówi, osobą, która zwykle ma wątpliwości i woli poczekać na premierę płyty, ale tym razem jestem dobrej myśli, wspomniał Miles Kennedy, wokalista od pana Slasha. A tak przy okazji, pamiętacie te dźwięki? To ich Anastazja sprzed lat.

0: to dla gitarzysty formacji Måneskin było spełnieniem marzeń. To jego debiut? Jak mówi, to była magiczna podróż, która przerosła moje oczekiwania. Spotkanie tylu ikon muzyki przypomniało mi, że muzyka nie zna granic. Trzeba podążać za instynktem, za inspiracją. Jak mówi na koniec, nauczyła mnie tego historia Måneskin. Na dziś już mogę to potwierdzić. Jestem na właściwej drodze. A tę drogę nie tylko on wybrał, ale wybrał także Chad Smith, Matt Sorum, Tom Morello, Sergio Pizzorno czy Alex Capranos, którzy pojawili się na tym debiucie gitarzysty zespołu Måneskin.
1: Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama.

To piękny, grunge'owy akcent w dzisiejszym poniedziałkowym spotkaniu w Radarze. To Nirvana, to In Bloom, a przed nami bardzo dobre wieści dla wszystkich fanów formacji Perfect Circle. Oczywiście mógłbym tutaj nawiązywać do tego, co wydarzyło się chwilę temu w kontekście tego magicznego koncertu. Natomiast oddajmy głos Bilemo, czyli gitarzyście formacji Perfect Circle, który zapytany o nowy album powiedział: mamy w zanadrzu więcej muzyki. Jako że mamy luźne deadline'y, nie podam żadnej daty, ale pracujemy nad czymś. Jesteśmy na trasie i trudno zabrać się do roboty, gdy jesteś właśnie w tej trasie. Ale wracamy. No a jakbyście chcieli zapytać, jak wracają, to wracają między innymi z tymi dźwiękami. To Starless i nowe Perfect Circle w Esce Rock.

0: Fani formacji Pixies już 11 września dostaną wyjątkowe płyty, tak naprawdę niepublikowane utwory z ich fenomenalnych płyt, które świętują w tym roku 40-lecie. Mowa m.in. o płycie Bossa Nova, ale to nie tylko ta płyta. Zresztą do tych płyt, tych kultowych płyt formacji Pixies jeszcze na pewno będziemy wracać w radarze. Ale zanim to wszystko, to przed nami Michał Cieślik, no i małe podsumowanie tego, co ostatnio pokazywał zespół Suede czy Interpol. No i myślę, że też nie zabraknie tego małego akcentu w kontekście tego, co dzieje się dzisiaj na Stadionie Narodowym. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnego wtorku. Pa, pa.
1: Reklama.
2: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10.

I są takie numery, których popularność wystrzeliwuje z lekkim falstartem. W tym przypadku to jakieś kilkanaście lat. Utwór z płyty Favorite Worst Nightmare z 2007 roku, a w 2022 stał się tak zwanym trendem na TikToku. No i przy okazji stał się też wielkim hitem. 505. Arctic Monkeys w SC Rock. A ja mówię dobry wieczór, Michał Cieślik. No i zapraszam na wspólną godzinę do Eski Rock. Dziś między innymi nowości od Interpol i Suede, ale najpierw ten muzyczny temat numer jeden dziś w Polsce. Właśnie teraz powinni grać na PGE Narodowym. W piątek w Szwecji tego nie zagrali. Ciekaw jestem, jak będzie w Warszawie. Window, Foo Fighters ze swojej najnowszej płyty.

All My Life. A co akurat grają na tej obecnej europejskiej trasie, ba nawet od tego swój set zaczynają. Foo Fighters dziś grają na PGE Narodowym. No i przyznam się Państwu do czegoś. Na pewno jakaś część mnie dzisiaj jest na tym koncercie. Na tej trasie Foo Fighters wykonują też kilka utworów akustycznie. Szkoda, że na tej liście nie ma tego. Walking After You.

See Out Loud. To jest nowy singiel amerykańskiej grupy Interpol. Są z Nowego Jorku, choć wokalista Paul Banks urodził się w Anglii. Artysta dysponuje bardzo charakterystycznym barytonem, no i ten głos to znak rozpoznawczy tego zespołu. Przypomnę, debiutowali w 2002 roku, no a w sierpniu wydadzą już ósmy album The Smirrow Weighs a Ton. Może nie wszyscy tę grupę kojarzą, to proponuję teraz wycieczkę do 2007 roku i kawałka, który zwrócił uwagę muzycznego świata na ten zespół właśnie. The Heinrich Manoeuvre przed nami, a potem jeszcze przy grupie Interpol na chwilę się zatrzymamy.

Interpol. Aż trzykrotnie dzisiaj. Najpierw najnowszy singiel, następnie jeden z ich najbardziej znanych kawałków, The Heinrich Manoeuvre. No i przed chwilą Barricade, utwór, który znakomicie się sprawdza na koncertach. Sam testowałem kiedyś, wiem co mówię. Interpol już za nami w Esterok. No a teraz będzie Suede w tandemie. Już w lipcu ukaże się

krążek Antidepressants Expanded, czyli powiększona edycja ostatniej płyty Antidepressants, która zresztą gościła w tym programie i to nie raz. W tym zestawie będzie parę nowych utworów, między innymi ten Emotionally Unavailable. Suede przed nami Westrock.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
5: Playlista osobista w SC Rock. Zaprasza Michał Cieślik.

Everything Will Flow. Po raz kolejny dzisiaj Suede z płyty, którą uwielbiam. Head Music, to był 99 rok, no i cała masa znakomitych numerów na trackliście, za nami jeden z nich. A Suede za trochę ponad miesiąc na koncercie w Polsce. A kiedy przygotowując dzisiejszą playlistę, słuchałem kawałka Everything Will Flow, jakoś tak od razu w mojej głowie wyświetlił się ten oto utwór. Manson, I Can Only Disappoint You.

Put Your Lights On, Carlos Santana i Everlast z płyty, która dziś kończy 27 lat, ależ to było wydarzenie na rynku wtedy. Legenda rocka i cała masa gości na albumie, 15-krotna platyna, ponad 30 milionów sprzedanych płyt, no i 9 nagród Grammy. I nikomu do wtedy nie udało się pobić rekordu Thrillera Michaela Jacksona, który tych nagród zdobył 8. Carlosowi Santanie ta sztuka się udała. 27 lat kończy dziś płyta Supernatural. No i pozostajemy jeszcze przy albumach dziś świętujących swoje urodziny. Ten krążek ukazał się 20 lat wcześniej i na pewno

to Space, czyli utwór z tej ostatniej epki Kings of Leon z jesieni ubiegłego roku, a już w tę środę w Łodzi bracia i kuzyn Followell na koncercie, oczywiście pod patronatem Eski Rock. Genialnie się to zapowiada. No a tymczasem zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę. Program w formie podcastu, przypomnę, do odsłuchania będzie też na eskarock.pl, także polecam. No a ja życzę nam wszystkim, żeby Kings of Leon zagrali pojutrze ten numer. Ciarki mam za każdym razem, gdy go słyszę. On Call. Na finał naszego dzisiejszego spotkania Michał Cieślik. Dziękuję za dziś. Dobrego wieczoru.

0: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansi, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie, witajcie. Współczesna psychologia i neurologia wskazują jasno, że nikt nie rodzi się z góry zaprogramowany jako zły. Zamiast tego rodzimy się z biologicznymi predyspozycjami. Chodzi na przykład o poziom empatii, który mamy albo go nie mamy, tak? Które w połączeniu z doświadczeniami życiowymi, środowiskiem i też traumami decydują o tym, jak traktujemy innych źle albo dobrze. Czy jesteśmy w stanie oszukiwać, kraść, ranić, a nawet zabijać innych ludzi? Czy nawet najgorszą bestię w ciele człowieka da się w toku na przykład resocjalizacji, terapii zamienić na potulnego baranka albo chociaż kogoś, kto już nie będzie więcej krzywdził innych. A może resocjalizacja też ma swoje nieprzekraczalne granice, jest całkowicie bezsilna wobec szczególnie zdeprawowanych jednostek. I te jednostki muszą być trwale odizolowane od reszty społeczeństwa, bo są po prostu zwyczajnie niebezpieczne. O tym między innymi dziś w tej edycji Drogowskazów, a moim i waszym gościem jest dziś Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, wykładowca akademicki, między innymi z Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Witam Ciebie, Błażeju, w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Bardzo miło, witam Cię serdecznie i witam Państwa.
1: Czy resocjalizacja osób, które zeszły, że tak to ujmę, na złą drogę, Błażeju, popełniły przestępstwa, także te najcięższe, w ogóle ma sens? Czy jest skuteczna? A jeśli nie w 100%, to na ile jest w stanie przywrócić przestępcę społeczeństwu? W jakich przypadkach resocjalizacja, może tak, jest najtrudniejsza, w jakich jest wręcz syzyfową pracą dla specjalistów?
2: Te elementy, które powodują, że jest syzyfową pracą, ja bym znalazł ich kilka. Pierwszym takim elementem może być na przykład sytuacja, w której ktoś całkowicie wyrósł i ukształtował się w środowisku, które nie dało mu żadnych takich elementów, które pokazywały mu, co jest obiektywnym dobrem, a co jest obiektywnym złem. Czyli byśmy kiedyś powiedzieli, że to jest takie środowisko zdemoralizowane, w którym na przykład ilość relacji, kwestia bliskości, kwestia docenienia w zasadzie nie istniała. Czyli osoba dana funkcjonuje na pewnym poziomie relacji, bardzo elementarnym, w którym liczy się tylko i wyłącznie mój zysk. I rzeczywiście tutaj to nawet trudno powiedzieć o resocjalizacji, tylko to jest taka konieczność w ogóle pierwszej socjalizacji, bo każdy z nas przechodzi pewien etap socjalizacji i myślę, że to jest tego typu element trudny. Mhm. Na pewno trudnym elementem jest sytuacja, w której mamy do czynienia z różnego rodzaju zaburzeniami, na przykład zaburzeniami też intelektualnymi, ponieważ wtedy w ogóle proces resocjalizacji z perspektywy poznawczej jest trudny, on może być trudniejszy, ale także te sytuacje, kiedy mamy do czynienia z ciężkimi na przykład zaburzeniami psychotycznymi. Gdy mamy ciężkie na przykład psychozy i w wyniku psychozy ktoś popełnił przestępstwo, bardzo często wy jako też dziennikarze, to też zrozumiem, no informujecie nas jako społeczeństwo o tego typu sytuacjach, to jest też ważne. Mhm. Ale co mnie bardzo cieszy, tutaj taki mały trend, coraz rzetelniej, coraz lepiej to media robią, to taki mały ukłon w stronę dziennikarzy. Ale myślę, wiesz, na początek, że to są takie elementy szczególnie trudne, gdzie mamy jakieś obojętne, niezależne, może nie tyle obojętne, co niezależne od nas czynniki, które musimy przejść, żeby w ogóle dotrzeć do danej osoby z procesem resocjalizacji.
1: A co ma, Błażeju, takie decydujące znaczenie w przypadku resocjalizacji? Co ma największy wpływ na jej powodzenie albo też na porażkę? Co i dlaczego? Poproszę o takie fachowe wyjaśnienie.
2: No to zależy z jakim klientem, że tak powiem, mamy do czynienia, prawda? Jeżeli, podam przykład. Mamy takie badania, przez pewien czas byłem szefem, potem członkiem Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, tak w skrócie mówiąc. I w pierwszym raporcie, który opublikowaliśmy, to był raport, który polegał na zbadaniu ponad 200 spraw. To była pewna wyciągnięta próba z ponad 2000 spraw dotyczących właśnie wykorzystania seksualnego dzieci. Okazało się, że 60-70% sprawców, którzy dokonali tego typu przestępstwa, to byli ludzie, którzy popełnili ten czyn pod wpływem substancji psychoaktywnej, alkoholu albo innej substancji. I tutaj na przykład w procesie resocjalizacji my pierw musimy, żeby odpowiedzieć na pytanie, które zadałeś, dokonać bardzo konkretnej diagnozy tego, z czego wynika tak naprawdę dany czyn. Czy dany czyn wynika właśnie z tego, że ktoś moralnie tak naprawdę jest osobą, która nie ukształtowała się w jakiś sposób i on funkcjonuje na poziomie moralności, moje jest dobre, więc jest dobrze, twoje jest źle, więc dla mnie jest dobrze, prawda? Na tej zasadzie takiej elementarnej, bardzo niskiego poziomu moralności. Czy też mówimy tutaj na przykład o osobie, która ma na przykład zaburzenia określonych preferencji, na przykład seksualnych. Możemy mówić o osobie, która ma jakieś zaburzenia psychiczne, zaburzenia psychotyczne, czyli występują jakieś objawy takie typu psychoza. I w końcu możemy mówić też o osobie, która popełnia przestępstwo w związku na przykład z jakimś uzależnieniem. I te elementy my musimy zdiagnozować, żeby następnie krok po kroku wypracować pewien proces terapii i resocjalizacji, bo tutaj terapia i resocjalizacja, one w pewnym momencie będą się przenikać.
1: A jakie słyszałeś takie największe mity albo po prostu bzdury zwyczajne na temat resocjalizacji i zasadności, też skuteczności?
2: Przede wszystkim takim mitem, który się bardzo często pojawia, jest takie stwierdzenie, że nie ma czegoś takiego resocjalizacji i resocjalizacja nie działa. Ja też rozumiem, że my patrzymy na resocjalizację z perspektywy takiej, że ktoś jedzie, nie wiem, do jakiegoś dużego zakładu karnego, czy do aresztu, albo ogląda jakieś takie programy typu nie wiem, więzienie, typu
1: Ocela,
2: nie wiem, Ocela, prawda, tak, i tak dalej, i dochodzi do przekonania, że to jest niemożliwe. Powiem tak, to nie jest zero-jedynkowe, prawda? Ja mogę podać przykłady ludzi, którzy, że tak powiem, resocjalizacji nigdy nie uchwycili i tak naprawdę są osobami z racji na przykład socjobiologicznych czy psychobiologicznych, które nie podlegają resocjalizacji. Mhm. Bardzo w 2013-2014 roku myśmy mówili o takiej grupie ludzi bardzo mocno przy okazji tworzenia ośrodka w Gostyninie, gdzie na przykład z perspektywy bardzo poważnych zaburzeń psychicznych te osoby, pomimo ponad 20 lat procesu terapii i resocjalizacji, u nich nie doszło do realnych zmian i nadal stwarzają zagrożenie. Ale możemy też powiedzieć o osobach, które, mówiąc wprost, jak to byśmy powiedzieli tak kolokwialnie, w kryminale spędzili po kilkanaście lat. Ba, ja poznałem ostatnio człowieka przy okazji pewnej uroczystości w jednym z zakładów poprawczych, który był wychowankiem tego zakładu poprawczego, uciekł z tego zakładu poprawczego, na tej ucieczce zabił człowieka, spędził 25 lat w więzieniu i on, wychodząc stamtąd, powiedział wprost: ja się zmieniam. I zmienił się totalnie. Obecnie jest studentem psychologii i pomaga ludziom uzależnionym. I można powiedzieć, nie, to na pewno on się tam ukrył, prawda? I on tam za chwilę coś z niego wyjdzie. Nie, to ja nie wiem, co wyjdzie, czy nie wyjdzie, bo nie jestem Anatolijem Kaszpirowskim, prawda? Oczywiście. Więc nie potrafię tego powiedzieć, ale wiem jedno, że są takie przypadki, gdzie mówimy o jakimś elemencie, który zadziałał i mówimy o ogromnej zmianie. A są takie, że tej zmiany nie ma i powiedzmy wprost nie będzie.
1: No właśnie, czy na przykład więzienie demoralizuje? Czy zakład karny to taki trochę hotel dla przestępców, bo też z taką terminologią wielokrotnie się też spotykałem. Co zrobić, żeby może nie przybywało recydywistów? Masz jakieś pomysły na to?
2: Czy myślę, że nie ma jednej recepty na to, żeby nie przybywało recydywistów. To znaczy jest też tak, pamiętam jak mój profesor, promotor na studiach z resocjalizacji mówił, że recydywista to najlepszy skazany, bo przynajmniej wie, jak się zachować w zakładzie karnym, prawda?
1: Już wie.
2: Już wie, prawda? Natomiast też jest tak, że my w służbie więziennej, w ogóle w takiej formacji, jaką jest służba więzienna, od tak kilku lat widzimy spektakularne zmiany. To znaczy tam rzeczywiście taka wiedza dotycząca funkcjonowania psychospołecznego w instytucji bardzo mocno została zaaplikowana. Bardzo mocno zwraca się uwagę na przykład na to, jak do celi danej umieszczać konkretne grupy osób, tak? Czyli tutaj mamy choćby relację zawodową pomiędzy wychowawcą a psychologiem, że na przykład w danej celi nie może być takiej grupy osób, nie? Nie mogą być ze sobą, ponieważ tam będzie regularny konflikt. Ostatnio do nas na Akademii Pedagogiki Specjalnej dotarła prośba o to, żebyśmy przeszkolili chociażby funkcjonariuszy służby więziennej w temacie spektrum autyzmu. Bo dzisiaj doskonale zdajemy sobie sprawę, niektórzy mówią, że to jest moda na autyzm. I myślę, że to nie jest kwestia mody, tylko to jest też kwestia świadomości i rzetelności narzędzi badawczych i diagnostycznych, jakie mamy. I jak ja się uczyłem resocjalizacji, studiowałem ją, potem przez szereg lat pracowałem też w oddziale

0: psychiatrii sądowej, to myśmy nie mówili w ogóle o zaburzeniach neurorozwojowych jako o pewnej specyficznej grupie zaburzeń, zakłóceń, które funkcjonują u osób, które mogą być na przykład izolowane z racji powinionych przestępstw. Dzisiaj Służba Więzienna mówi wprost tak, mamy, nie tylko mamy ludzi, których rozpoznano, nie wiem, schizofrenię paranoidalną, niepełnosprawność intelektualną, ale mamy też inne zaburzenia neurorozwojowe, które powodują pojawienie się szczególnych, specyficznych zachowań, więc widzimy, że ta wiedza taka socjologiczno-psychologiczna, ona weszła za mury i ona naprawdę, że tak powiem, tam jest konkretnie realizowana.
1: Resocjalizacja, jak czytam w fachowej literaturze Błażeju, jest prawem, a nie obowiązkiem skazanego. W sieci też czytam, że w krajowym systemie penitencjarnym są do wyboru takie narzędzia resocjalizacyjne jak praca, nauka, sport, kultura i oświata. Można korzystać także ze środków terapeutycznych, zarówno terapii grupowych, jak i indywidualnych. A co jeśli osoba osadzona w zakładzie karnym nie chce się resocjalizować? Co w takiej konkretnej sytuacji tak zwane państwo może tutaj zrobić? I kto ocenia i na jakiej podstawie, czy więzień został skutecznie zresocjalizowany?
0: No, pamiętajmy, że dana osoba od zakładu karnego idzie na określony czas, tak? W przeciwieństwie na przykład, to być może do tego też dotrzemy, do działów psychiatrii sądowej, gdzie nie ustala się z góry czasu, natomiast w

0: zrozumienia, że i dyrektorowi przede wszystkim zakładu karnego, że ja wchodzę w pewien proces resocjalizacji, ja tego chcę. Czy to jest szczere, czy to jest nieszczere? Mhm. Nie wiem, jak powiedziałem, kaszpirowskim nie jestem, ale generalnie ktoś idzie w tę stronę. Andrzej Widelec, że tak powiem, coś chyci, jak mówią na Śląsku, prawda? I może być tego typu sytuacja. Może być sytuacja też taka, osób, które powiedzą wprost, nie będę z wami rozmawiać, generalnie mundur, i tutaj powinny się pojawić teraz trzy kropki i nie będę używał różnych sformułowań, prawda? Nie będę miał z wami żadnej relacji, odsiedzę, do widzenia. Jeżeli pierwszy ten gość, który będzie wchodził w tą relację terapeutyczną, resocjalizacyjną, w momencie na komisji penitencjarnej ktoś może powiedzieć, kurczę, facet wyraźnie widać, że chce się zmienić i na przykład zmieniłem mu zakład zamknięty na zakład półotwarty, gdzie ten rygor jest zupełnie inny, a potem możemy powiedzieć, to będzie tak naprawdę zakład karny, ale w formie otwartej, bo taka forma też istnieje, gdzie ten kmieciak będzie mógł na przykład chodzić do pracy, bo taka forma też istnieje. Jak powiedziałeś, resocjalizacji, nazywana jest ona ergoterapią, notabene jedna z lepszych form chociażby resocjalizacji osób uzależnionych, które popełniły przestępstwa. Ale jeżeli taki gość powie wprost, mam was generalnie, nie powiem gdzie, ja tu odsiedzę i wyjdę i nie interesuje was, co ja będę dalej robić, to ja po prostu odsiedzę cały wyrok. Nie można człowieka zmusić do zmiany. To jest troszeczkę tak, jak właśnie w psychoterapii uzależnień, gdzie pracujemy z ludźmi, którzy też mogli popełnić na przykład pod wpływem różnych substancji przestępstwa, prawda? To jest tak, że my możemy przymusić kogoś do terapii uzależnień. Tak, formalnie tak. Ale fizycznie nie możemy powiedzieć człowieku, zmień swoje wewnętrzne przekonania i przyzwyczajenia, bo my ci każemy. Nie. Ja tego nie mogę formalnie zrobić. Podobnie z resocjalizacją. Ktoś chce wejść, mój kolega, który jest majorem służby więziennej i pracuje ze sprawcami najcięższych przestępstw seksualnych, mówi wprost, że oni na początku, na rozmowach motywujących, mówią wprost, tak naprawdę od was tylko i wyłącznie zależy, jak to będzie długo trwało. Co po tym będzie?
1: W Polsce, Błażeju, resocjalizacja jest obowiązkowa jedynie dla osób młodocianych, czyli do 21 roku życia. Mam aktualne dane? Tak to mniej więcej wygląda?
0: Znaczy, no, w tym momencie mówimy o osobach nieletnich,
1: które
0: popełniły czyn karalny. Od 13 roku życia mogą trafić do ośrodków wychowawczych albo poprawczych.
1: Czyli zakładam, że im człowiek jest młodszy, tym ta szansa na resocjalizację jest większa, tak?
0: Tak,
1: a tak na marginesie właśnie też ostatnio wyczytałem w sieci, że trzy szwedzkie zakłady karne są właśnie dostosowywane pod kątem potencjalnego pobytu 13-latków. Dzieci mogą tam trafić już w sierpniu tego roku za poważne przestępstwa. Jeśli w Sztokholmie przegłosowano, oczywiście zostanie też nowelizacja ustawy, obniżająca wiek odpowiedzialności karnej. Ten temat grzeje Szwedów bardzo mocno ostatnio, tak też wyczytałem. Nowe przepisy mają właśnie wielu krytyków. Jak sądzisz, dlaczego szczególnie zdemoralizowany, zły, bardzo niebezpieczny 13-latek za kratkami, odizolowany od reszty społeczeństwa, przymusowo resocjalizowany, gdzie są wady?
0: No przede wszystkim pojawia się pytanie dlaczego, co się takiego stało. To znaczy generalnie okres rozwojowy 13-latka jest tym momentem, kiedy z perspektywy jest taka skala rozwoju moralnego Kolberga. On pokazywał nam, przez jakie fazy moralne przechodzimy, tak? Co jest dla nas ważne. 13-latek dla 13-latka średnio, inaczej u dziewczyn, inaczej u chłopaków oczywiście, a dla niego najważniejsza jest grupa. I tak możemy powiedzieć, że ta osoba weszła na przykład w grupę, tylko z perspektywy 13-latka mnie jest trudno powiedzieć w tym momencie jako pedagogowi resocjalizacyjnemu, że ten młody człowiek może ponosić odpowiedzialność, bo jeżeli mówimy o karze, to pierwszy mówimy o tym, że ta osoba ponosi odpowiedzialność, na bazie której ma być dolegliwość. Czyli ty masz odpowiadać i macie być niefajnie, można powiedzieć tak zupełnie w skrócie, nie? Z perspektywy 13-latka ja mam świadomość tego, że 13-latki popełniają, my nawet tego nie nazywamy w Polsce przestępstwem, tylko czynami karalnymi. To generalnie sprowadza się do tego samego, bo i tak otwieramy kodeks karny, prawda? Ale z perspektywy dziecka my mówimy o osobie, której moralność się kształtuje. Profesor Marek Konopczyński, taki bardzo znany pedagog resocjalizacyjny, on kiedyś na spotkaniu w Senacie powiedział coś, co mnie bardzo zatrzymało, że my nie mówimy tutaj tak naprawdę o resocjalizacji tych młodych ludzi, tylko mówimy o ich w ogóle na początek socjalizacji. Ciebie i mnie, nie obraź się, ale moglibyśmy zresocjalizować, bo jesteśmy dojrzałymi facetami, którzy przeszli swoje w swoim życiu i być może coś im się, że tak powiem, rypnęło w postępowaniu i trzeba ich na nowo ukształtować, tak? Jakby wrócić do pewnej bazy. U młodego człowieka tak naprawdę tej bazy nie ma. trudno mi powiedzieć w tym momencie, żeby ta osoba mogła ponieść odpowiedzialność karną. Mhm. My tą osobę powinniśmy tak naprawdę, jeżeli mówimy o procesie resocjalizacji, dopiero postawić na pewnym torze, znaleźć jej tor i dopiero pokazać jej, że ona może w tym torze funkcjonować. Ja nie twierdzę, że 13-latek nie może popełnić zbrodni.
1: Tak.
0: Z perspektywy oczywiście kodeksu karnego to nie będzie zbrodnia, bo tutaj każde słowo się liczy, ale z perspektywy oceny społecznej może to być zbrodnia, tak. Tego sytuacje, tego typu

0: sytuację znamy. Mhm. Ale odpowiedzialności karnej nie może ponosić człowiek, który jeszcze nie wie, co to jest słowo, nie rozumie pojęcia odpowiedzialności. Powinien być może, tak jak w Polsce, my mówimy wtedy o oddziaływaniach wychowawczych, resocjalizacyjnych albo leczniczych.
1: Zaniedbania w dzieciństwie, przemoc, a także wpływ grupy rówieśniczej albo środowiska, w którym agresja jest nagradzana, są, jak czytam w fachowej literaturze, głównymi czynnikami kształtującymi destrukcyjne zachowania człowieka. Osobowości antyspołeczne, choć na przykład o psychopatię czy socjopatię, są przykładami zaburzeń, w których zdolność odczuwania wyrzutów sumienia jest mała. Jednak nawet w takich przypadkach odpowiednia terapia, wsparcie mogą zapobiec zachowaniom krzywdzącym innych ludzi. Jak to wygląda w praktyce? O tym rozmawiam między innymi dziś z moim gościem. Na moje pytanie odpowiada Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, wykładowca akademicki, między innymi z Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Michał Poklękowski do rozmowy z Błażejem. Wracam już za chwilę w drugiej części Drogowskazów.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Socjalizacja zawsze jest skuteczna. Jak wskazują eksperci, nie zawsze. Jest to złożony proces, na którego powodzenie wpływa bardzo wiele czynników, a jego efekty nie są gwarantowane w każdym przypadku. A zwłaszcza osób szczególnie niebezpiecznych, zdegenerowanych, które mają na swoim koncie najcięższe przestępstwa. Co zrobić z takimi ludźmi, którzy też są częścią składową naszego społeczeństwa? Czy nad zabójcami, gwałcicielami, pedofilami mamy się litować w duchu szeroko pojętego humanitaryzmu? Czy zasługują na drugą, trzecią, czwartą, nawet piątą szansę? O tym dziś w drogowskazach. W roli eksperta dziś ze mną i z wami jest Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, wykładowca akademicki, między innymi w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Witam ciebie, Błażeju, po raz drugi.
1: Witaj, Michale, witam państwa serdecznie.
0: Skandynawskie więzienia opierają się na koncepcji resocjalizacji i normalizacji, a nie zemsty, tak czytam. Choć panujące tam warunki często nazywa się luksusowymi, no nie oznacza to też bezkarności, tak? System stawia na rygorystyczną dyscyplinę, edukację i pracę, co przynosi jeden z najniższych wskaźników recydywy na świecie, w Skandynawii, tak czytam. Skazani za poważne przestępstwa, w tym zabójstwa wielu osób, jak to ma miejsce w przypadku na przykład pana, pamiętasz pewnie Breivika na wyspie Utoja, mają tam warunki wręcz hotelowe. Czy to jednak, widzisz, nie jest przesada, Błażeju, że przestępcy w izolacji, żeby oni mieli nawet lepsze warunki niż na wolności. Przecież to budzi taką uzasadnioną złość tak zwanej opinii publicznej, nie? Że oni mają cieplarniane warunki.
1: Tak, chociaż myślę, że ten proces resocjalizacji skandynawski i ten, który mamy, bym powiedział, taki właśnie środkowoeuropejski, czy europejski, on jest bardzo mocno powiązany z naszym postrzeganiem też kulturowym, tak? I Skandynawowie rzeczywiście inaczej podchodzą do tego procesu. I pamiętam tę dyskusję przy okazji Andrasa Breivika, pamiętam też bardzo ciekawą dyskusję psychiatrów na jego temat, bo on pierwotnie miał być skierowany do szpitala psychiatrycznego jako osoba niepoczytalna i tam doszło do bardzo poważnej dyskusji społecznej, głównie rodzin też, które były zaangażowane, ofiar młodych ludzi na wyspie Utoja, zabitych przez niego. I rzeczywiście tam jest taka sytuacja związana chociażby z tym, że tam z tego co pamiętam nie ma chociażby kary dożywotniego pozbawienia wolności, tylko jest kara maksimum 21 lat i ona może być wydłużana. I rzeczywiście ten system skandynawski, on wzbudza w nas takie emocje. Pamiętam moje koleżanki, które były na wizytacjach różnych w zakładach karnych w Norwegii, w Szwecji i rzeczywiście to jest zaskakujące. Pewnie nie ma jednej odpowiedzi na to. Na pewno polski system penitencjarny z tej perspektywy, bym powiedział, filozoficznej może tutaj bardzo dużo czerpać. Też przede wszystkim dlatego, że następuje rzeczywiście bardzo mocne inwestowanie w tego człowieka i my to widzimy też z perspektywy dyskusji chociażby o Gostyninie, tak? Gostynin, który jest takim granatem, którego nikt nie chce, mówiąc zupełnie wprost.
0: Prawda. Jeszcze o tym powiem.
1: Tak,
0: później.
1: Pewnie tak. Natomiast chodzi mi o to, że to jest takie miejsce, które rzeczywiście jest takim miejscem troszeczkę zapomnianym. Na terenie, nie wiem, Niderlandów, na terenie też Niemiec, czy na terenie właśnie Skandynawii. My mamy ośrodki, które są dedykowane osobom, które popełniły najczęstsze przestępstwa, jakieś najcięższe przestępstwa seksualne i resocjalizacja tam polega bardzo mocno i teraz być może niektórych zszokuje, ale na inwestowaniu w tych ludzi. To znaczy na inwestowaniu w ich zmianę, tak? W takim konkretnym pokazaniu, że zmiana w tym człowieku jest realna i możliwa, prawda? Właśnie nie poprzez wprowadzenie kolejny raz elementu dolegliwości, czyli macie, mówiąc wprost, boleć od każdej strony, prawda? Takie doświadczenie egzystencjalnego bólu, że masz być tu izolowany. Nie, tylko jest to sytuacja, w której my pokazujemy ci, że zmiana w tobie jest możliwa. Tak? Czyli pokazywanie takiego elementu, w którym my odnajdujemy w tobie element pozytywny i chcemy go jakby w ten sposób jakby wypunktować do góry, żeby pokazać, że na bazie tej zmiany jest to możliwe.
0: W sieci czytam, Błażeju, że zbyt rzadko sądy w Polsce orzekają kary alternatywne do więzienia, takie jak na przykład dozór elektroniczny, grzywna, ograniczenie wolności czy prace społeczne. W przypadku samych kar więzienia za mało jest możliwości odbywania kar w zakładach półotwartych i otwartych, gdzie skazany nie jest tak mocno izolowany od codzienności, od społeczeństwa. Czy podpiszesz się pod taką diagnozą? Jak można by było to zmienić? A może sędziowie po prostu, no, nie chcą też ryzykować, prawda? Wsadzimy gościa za kratki i tyle, będzie spokój na kilka lat, prawda? Na tej zasadzie, taka filozofia.
1: Na pewno taka filozofia mówiąca, w ogóle w polityce penalnej od wielu lat widzimy taką politykę i myślenie, że złapać, skazać, zapomnieć. I to dotyczy tak naprawdę bardzo wielu rodzajów przestępstw. Dlatego my na przykład w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich bardzo mocno zwracamy uwagę na to, że konieczna jest resocjalizacja postizolacyjna, na przykład najcięższych przestępców, tak?
0: Dokładnie.
1: Nie wiem, podam przykład, znowuż taki być może, żeby państwo nie usnęli przy moim głosie, to taki mocniejsze przestępstwa pedofilne, prawda? Czyli osoba, która wykorzystała seksualnie osobę poniżej 15 roku życia. Każda tego typu zbrodnia wzbudza w nas największy sprzeciw słuszny, największy bunt, największą złość i agresję, tak? Różne myśli się w tym momencie pojawiają, prawda? Kto oglądał Czas zabijania według Johna Grishama wie o tym, co człowiek wtedy myśli. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ten

Człowiek w pewnym momencie wyjdzie z zakładu karnego. I oczywiście można mówić o karze śmierci i tak dalej. Polska jest tym, z mojej perspektywy, bardzo dobrze. Jest tym krajem w tej przestrzeni socjokulturowej, który nie dopuszcza kary śmierci. I to jest moje przekonanie bardzo mocno głęboko osadzone. Więc ten człowiek kiedyś z perspektywy formalno-prawnej wyjdzie. Kara dożywotniego pozbawienia wolności za przestępstwa seksualne dopiero w Polsce jest od niedawna. Przez szereg lat to były kary do 12 lat pozbawienia wolności. Więzienie, zakład karny, tak, u części osób doprowadza do pewnej zmiany jakiejś, tak? Ale to nie jest miejsce, które wychowuje świętych. To nie jest miejsce takie, że ta osoba po 12 latach wyjdzie i powie: słuchajcie, ja się nawróciłem, generalnie chcę być teraz przykładnym człowiekiem, prawda? W ogóle to będę wyjadę nie z Czerwonym Krzyżem i będę pomagać w Syrii. Nie, te osoby, one tam są poddawane w zakładzie karnym resocjalizacji i terapii, ale pojawia się pytanie, co dalej? Bo jeżeli ja przez, na przykład, jestem, nie wiem, skazany i odbywam karę w ośrodku terapeutycznym zakładu karnego, bo w zakładzie karnym można odbywać karę w tak zwanym systemie terapeutycznym, gdzie nie byłem niepoczytalny, tylko miałem świadomość popełnionego czynu, ale jakieś zaburzenia psychiczne, wspomniałeś o

realizacji terapii, ale pojawia się pytanie, co dalej? Bo jeżeli ja przez, na przykład, jestem, nie wiem, skazany i odbywam karę w ośrodku terapeutycznym zakładu karnego, bo w zakładzie karnym można odbywać karę w tak zwanym systemie terapeutycznym, gdzie nie byłem niepoczytalny, tylko miałem świadomość popełnionego czynu, ale jakieś zaburzenia psychiczne, w sumie

0: My nie mamy takiego myślenia, że ta resocjalizacja postizolacyjna jest też jest inwestowanie w bezpieczeństwo. Tu myślę, że jest przede wszystkim
1: zgadzam się
0: poważny
1: z tobą.
0: Problem.
1: Tak, tak. A czy w ogóle cokolwiek da się zrobić, Błażeju, żeby zakład karny, więzienie nie demoralizowało, bo bardzo często tak się dzieje i człowiek wychodzi z niego, z tego więzienia, jeszcze gorszy niż do niego wchodził. Tak też się zdarza niestety. Mhm. A do tego jeszcze mogą dojść, tak sobie to wyobrażam, traumy, wiesz, PTSD i tak dalej, tak? Jeśli więzień nawet nie wyjdzie zdemoralizowany, to właśnie psychicznie mocno poturbowany. Trochę to jest błędne koło, prawda?
0: Jest taka książka Patryka Galeskiego, pewnie kojarzysz Jana Kaczkowskiego. Mhm. I Kaczkowski był księdzem, nie żyje od 10 lat, ale on był też osobą, która bardzo mocno zajmowała się osobami właśnie zdemoralizowanymi i mocno inwestował właśnie w nich poprzez pracę w hospicjum. Chłopaki, którzy generalnie byli właśnie uczniami zawodówek, wąchali różne rzeczy, on ich zabierał do hospicjum, żeby pracowali z ludźmi, którzy umierają. I dla nich to była zupełnie perspektywa taka, takie właśnie, bo oni potrzebowali, mieli zapotrzebowanie na stymulację, jak niektórzy psychologowie by powiedzieli, no to tam mieli taką stymulację, że wychodzili i normalnie funkcjonować nie mogli. On ich w ten sposób zmienił i Patryk Galeski, on ma teraz taki kapitalny, on spędził chyba 6 lat łącznie w zakładzie karnym, ale w rozmowie synek z Piotrkiem Żyłką, taka fajna, bardzo ciekawa książka, Synek księdza Jana. Dość prowokacyjny tytuł, ale no, polecam bardzo tą książkę. Tam jest taki bardzo poważny rozdział dotyczący tego, jak Patryk przygotowuje się, żeby wrócić do zakładu karnego, żeby odbyć resztę kary. W nim nastąpiła totalna zmiana. On był obecny przy śmierci kobiety. Był obecny przy

0: kwity z sądu i mówią, słuchaj, musisz wrócić na, nie wiem, 4 czy 6 lat. I on się przygotowuje do tego i się panicznie boi, prawda? I on akurat był wyposażony, że tak powiem, w relacje już tam, prawda? Nie da się w zakładzie karnym oczywiście porównać jednej osoby do drugiej pewnie, tak? Też zakłady karne są różne. Mamy, nie wiem, Białołękę, która jest ogromnym zakładem karnym. Mamy mały, nie wiem, zakład karny na Kraszewskiego w Łodzi. To są inne jednostki penitencjarne. I pewnie tutaj penitencjarystycy by się lepiej wypowiedzieli niż ja, ponieważ ja nie pracuję w zakładach karnych. Natomiast myślę, że bardzo dużo w służbie więziennej się zmieniło. Polecam Państwu książkę i rozmowę w ogóle z panią pułkownik Danusią Augustyniak, która była wicedyrektorem zakładu karnego na Białołęce. I ona tam opowiada w swojej książce 30 lat za murami, czy 30 lat za klatkami, przepraszam, już chyba w ten sposób. Ona opowiada o tym, jak inwestowała w to, żeby ci ludzie w zakładzie karnym spotykali ludzi z zewnątrz. I dla nich bardzo często to jest taka perspektywa mówiąca, kurczę, ten świat jednak poza jest. Jest. Aczkolwiek znowuż, to nie jest, ja nie chcę teraz przeidealizować tego, że państwo teraz pomyśleli, tam są aniołki, baranki, prawda? Nie. Tam są ludzie, którzy są skazani za popełnione przestępstwa. Rolą państwa, rolą systemu penitencjarnego jest to, żeby pokazać im perspektywę, w której mówimy, nie musisz tu człowieku wrócić.
1: Właśnie, kto ma pokazać tę perspektywę? Podobno w Polsce pracuje jeden wychowawca na kilkudziesięciu skazanych, czasem nawet na 100. W Skandynawii, do której jeszcze raz pozwolę sobie na moment wrócić, to relacje, jak czytam w sieci, 1:1. A czasem na trudnego więźnia przypada więcej niż jeden wychowawca. Dlaczego w Polsce, Bożeju, tak to wygląda i jak to wpływa na skuteczność resocjalizacji, że są te braki kadrowe? To jest wszystko kwestia pieniędzy znowu?
0: Ja myślę, że to jest kwestia, osobiście takie jest moje takie przekonanie, też rozmów z kolegami z studiów, którzy poszli do pracy w służbie więziennej. Ja nigdy nie miałem takiego pomysłu z racji słabego wzroku. Wiedziałem, że mnie po prostu nie przyjmą i bym się czuł jak Marek Kondrat w Killerze, któremu tam wyjechało 200 więźniów i nie zauważył tego. Ale to tak z dystansem troszeczkę. Natomiast zmierzam do tego, że jak moi koledzy szli w 2005-2006 roku do służby, to oni wchodzili już w taki etap podchorążych i ten etap możliwości rozwoju był troszeczkę inny niż przez następne lata. I przez bardzo długi czas wydaje mi się, że właśnie te ostatnie lata w służbie więziennej, to były takie o tyle zaniechania, że wielu ludzi tak naprawdę nie miało perspektywy i pomysłu na siebie. No bo pomysł na siebie polegający tylko i wyłącznie na tym, że ja będę, nie wiem, na jednym odcinku, czy będę wykonywał dane działania przez, nie wiem, 20 lat i te działania naprawdę nie są łatwe, bo klient nie jest łatwy, to tak naprawdę nie jest motywujące, tak? Ten element pieniędzy, on jest ważny, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest jeden tylko element. Drugim elementem jest tak naprawdę możliwość realnego rozwoju. I w momencie, w którym tak naprawdę idzie na przykład absolwent resocjalizacji i on widzi, że tak, ja zaczynam pracę, nie wiem, jako wychowawca, młodszy wychowawca, ale nie wiem, oni dają mi możliwość przejścia do takiego oddziału, czy do innego oddziału. Mam możliwość zrobienia takiego kursu, na przykład nie socjoterapeutycznego i innej pracy z osadzonymi, prawda? Bo na przykład na oddziałach terapeutycznych owszem, mamy cele, i ci ludzie są izolowani, ale tam personel na przykład nie chodzi w mundurze i mówi do osadzonych, są ich pacjentami. I to jest znowuż inny rodzaj pracy. Więc z mojej perspektywy jednak jest tak, że oprócz tego elementu kasy, mówiąc zupełnie wprost, liczy się też element tak naprawdę pomysłu na siebie jednak w bardzo specyficznej służbie. Tak. Bo to jest służba, która działa na rozkaz.
1: Moje ostatnie pytanie na koniec drugiej części drogowskazów. A dlaczego tak jest, że zaostrzenie przepisów prawnych, nawet świadomość nieuchronności kary, nie skutkuje zmniejszeniem się liczby przestępców oraz też nie ma związku ze skutecznością resocjalizacji, bo tak wynika z badań? Wiesz, kto jest złym człowiekiem, zdemoralizowany może w ten sposób i ma w planach popełnienie przestępstwa, to i tak je popełni i nic go od tego nie odwiedzie. No tak to należy rozumieć, czy to jest też takie trochę uproszczenie z mojej strony?
0: To jest tak, że my proponując ostrzejsze kary, zakładamy, że potencjalni sprawcy znają kodeks karny.
1: To ja
0: jestem też socjologiem prawa i badam, jak prawo działa w społeczeństwie, ale moja jednak wiara i nadzieja w to, że potencjalni przestępcy znają kodeks karny lepiej niż dobry adwokat, jest jednak mała. To znaczy my zakładamy, że jeżeli podwyższymy karę pozbawienia wolności za dany czyn, to ta osoba powinien, nie, to ja tego nie zrobię.
1: Tak,
0: ostatnio staje mi prezydent w ogóle przyjął nowelizację kodeksu karnego, dziennik ustaw, numer i tak dalej. No nie, ja oczywiście to trywializuję, ale dla naszej rozmowy troszeczkę, ale to tak nie działa. To znaczy, drogi prowadzące do przestępstw są bardzo różne, tak? To znaczy, jest w ogóle też tak, że wspominałeś o tym na początku naszej rozmowy. Nikt nie rodzi się, to był taki film Urodzeni Przestępcy, prawda? To nie jest tak, że my się rodzimy jako źli ludzie. To nie jest tak, że my się rodzimy jako ci słynni psychopaci, którzy tylko już w przedszkolu myślą, co zrobić komuś. Tak, na etapie przedszkola my możemy zauważyć pewne zachowania, które są niepokojące, które są pewnymi zaburzeniami zachowania, zaburzeniami adaptacji do środowiska.

0: bliska do społeczeństwa, do grupy. Możemy zauważyć na przykład zaburzenia jakieś na przykład neurorozwojowe, które prezentują się w zachowaniach agresywnych, ale ten dzieciak nie jest zły dlatego, że on się taki urodził, prawda? I od tego etapu tak naprawdę my musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, co prowadziło do przestępstwa. Ostatnio była sprawa, wróciła sprawa świętej pamięci Kamilka z Częstochowy i mnie coś podkusiło, żeby przeczytać troszeczkę informacji o tym ojczymie, czy nie wiem, czy to ojczym do końca, ale mężu tak. mamy Kamilka, o jego historii. Teraz chcę, żeby państwo zrozumieli. To nie jest tak, że ja teraz wchodzę w rolę obrońcy tego człowieka, że on w ogóle został skrzywdzony przez wymiar sprawiedliwości, bo wymiar sprawiedliwości miał czelność skazać go za zabicie dziecka. Nie. On powinien ponieść surową odpowiedzialność karną za czyny, które zostały mu udowodnione. To nie ulega żadnej kwestii. Ale w procesie resocjalizacji teraz, my musimy wziąć pod uwagę także ten facet od dzieciństwa był gościem, który doświadczał uzależnienia bliskich, totalnej samotności, wychowywania się w środowisku, które było środowiskiem przemocowym, w ogóle podejmowania działań, które od początku były działaniami, można powiedzieć, z perspektywy zewnętrznej, zdemoralizowanej, przestępcze, prawda? Mhm. On funkcjonował w środowisku, w którym liczyła się tylko, nie wiem, wulgarność, brutalność, przemoc. Zyski, straty. Moje zyski, twoje straty i tak powinno być. Mhm. I znowuż, to nie jest usprawiedliwienie, bo to nie jest fakt, że on teraz w takim razie był niepoczytalny, bo on był skrzywdzony. Przecież pamiętam, że jeden ze słynnych sprawców przestępstw seksualnych tak się tłumaczył. Krzywdziłem dzieci, bo sam byłem krzywdzony w dzieciństwie. To jest element ważny dla nas diagnostyczno-terapeutycznie, ale nie z perspektywy odpowiedzialności karnej. Ale właśnie odpowiedzialność karna musi brać pod uwagę też wiedzę właśnie psychologiczną, psychopatologiczną, po to, żebyśmy podjęli próbę tego, żeby on nie wrócił do tego w przyszłości.
1: Rozumiem. Czy więzienie demoralizuje jeszcze bardziej osadzonego w nim człowieka? Czy zakład karny to taki trochę jakby hotel dla przestępców? Co zrobić, żeby nie przybywało recydywistów, kto zajmuje się sprowadzaniem złych ludzi, tak zwanych zdemoralizowanych, na dobrą drogę? Jak chronić się na przykład przed chorymi psychicznie przestępcami po pełnym odbyciu kary przez nich? O tym między innymi dziś z moimi pytaniami mierzy się Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Błażej jest wykładowcą akademickim, między innymi w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Michał Poklękowski do rozmowy z Błażejem wracam już za chwilę, jeszcze w trzeciej części Drogowskazów. Zapraszamy.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Michał Poklękowski, zapraszam Was jeszcze do wysłuchania trzeciej, ostatniej części Drogowskazów. Ze statystyk wynika, że około 60% polskich więźniów po odbyciu kary ponownie w swoim życiu popełnia jakieś przestępstwo, a z czego około 20% już w pierwszym roku po wyjściu zza krat. Czasami tak drastyczne jak Stefan W., który w Gdańsku, jak pamiętacie, kilka lat temu zabił prezydenta Pawła Adamowicza. Ktoś powie, że wychodzi na to, iż resocjalizacja przestępców za bardzo nie działa. Jakie są fakty w tej sprawie? Dziś z moim gościem przyglądam się temu tematowi w roli eksperta. Ze mną i z wami cały czas jest Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Błażej jest wykładowcą akademickim, między innymi w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Witam ciebie po raz trzeci i ostatni.
2: Witam bardzo serdecznie.
1: Błażeju, w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, tak zwanym Ośrodku dla Bestii w Gostyninie, przebywają najgroźniejsi polscy przestępcy seksualni. Wielokrotni mordercy, którzy po odbyciu kary więzienia nadal mogą stanowić wysokie zagrożenie dla społeczeństwa. Czy ci ludzie też są tam poddawani Bożej resocjalizacji? Czy są tam i zawsze będą wyłącznie przestępcy nie rokujący żadnych nadziei? I czy słusznie nazywamy ich bestiami? Ja bym się na przykład czuł lepiej, gdyby takie jednostki po świecie już nie chodziły, nawet w zamknięciu, i nie boję się o tym mówić.
2: Jasne. Myślę, że gdy nazwiemy te osoby bestiami, to jest nam paradoksalnie łatwiej.
1: Tak, tak.
2: Ja domyślam się, na Akademii Pedagogiki Specjalnej mieliśmy konferencję pod tytułem Człowiek nie jest bestią. Bardzo celowo ten tytuł zresztą troszeczkę ja sprowokowałem, bo też w ostatnim czasie miałem okazję zawodowo być w Gostyninie i w Czersku z wizytacją Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Mogę na pewno powiedzieć, że tam są osoby, które w wielu wypadkach popełniły bestialskie czyny. Tak, to nie ulega żadnej kwestii. Rzeczywiście sam jako badacz, działacz praw, ochrony praw człowieka nie nazywam tej grupy osób bestiami, ponieważ uważam, że to jest strasznie idealistyczne i naiwne, ktoś powie, i możemy o tym podyskutować, ale gdzieś mam takie przekonanie i nadzieję, że w każdym tkli się chociaż mikron czegoś dobrego, mikron nawet, nie? Co nie znaczy, że gdyby nagle wszystkie osoby

grupę osób bestiami, ponieważ uważam, że to jest strasznie idealistyczne i naiwne, ktoś powie, i możemy o tym podyskutować, ale gdzieś mam takie przekonanie i nadzieję, że w każdym tkli się chociaż mikron czegoś dobrego, mikron nawet, nie? Co nie znaczy, że gdyby nagle wszystkie osoby

0: Czułbym się, aczkolwiek muszę powiedzieć, bo być może nie wiesz ani ty, ani radio słuchaczy, to tylko powiem, że z Gostynina rzeczywiście Gostynin opuściło niespełna 20 osób.
1: Tak, tak, tak. Mhm.
0: I rzeczywiście to nie jest tak, że tam są osoby, które nie rokują w procesie terapii czy resocjalizacji. Nie, są tam takie osoby. Powiem więcej, z osobami takimi też rozmawiałem. Na pewno mamy tam kilka grup osób, natomiast Gostynin to też od razu, by państwo zrozumieli, tam nie przybywają z założenia przynajmniej ludzie chorzy psychicznie, czyli jeżeli mieliśmy ostatnio bardzo słynną, to też obrazowe sprawę na Uniwersytecie Warszawskim, dramatyczną, potworną, niepojęcie bolesną, i tam młody człowiek, który, no, z tego co wiem, już jest wyrok, pozbawił życia pracowniczkę Uniwersytetu Warszawskiego, uznano, że ta osoba popełniła ten czyn w stanie niepoczytalności, czyli my nie możemy tej osobie, jak kodeks karny mówi, przypisać winy. Jeżeli ta osoba była nieświadoma popełnianego czynu z powodu doświadczenia objawów choroby psychicznej, ona nie może ponieść odpowiedzialności karnej, ale to nie znaczy, że ona nie jest izolowana. Tak jest. I powiem więcej, tak jak już zaznaczyłem wcześniej, w ośrodkach psychiatrii sądowej sąd nie ustala z góry czasu, jaki ta osoba będzie spędzać w danym ośrodku. Podobnie jest w Gostyninie, ale w Gostyninie z założenia nie ma takiej grupy osób. W Gostyninie są ludzie, którzy odbyli karę pozbawienia wolności i właśnie na etapie analizy wychowawczo-psychologiczno-penitencjarnej widać, że te osoby po właśnie też popełnieniu bardzo poważnych przestępstw, bo na przykład wspomniany przez ciebie Stefan W. nie mógł trafić do Gostynina, formalnie rzecz biorąc, ponieważ jego wyrok karny był, mówiąc zupełnie kolokwialnie i wprost, za niski dla Gostynina. To nie był taki wyrok, tak? My wiemy, wszystko wskazuje na to, na podstawie analizy, że u tego człowieka w trakcie odbywania kary pojawiły się bardzo poważne zaburzenia psychiczne. On zresztą, z tego co pamiętam, pewną część czasu odbywania kary przebywał w zakładzie psychiatrycznym, natomiast on nie kwalifikował się zgodnie z ustawą gostynińską tam, nie? Mhm. Natomiast rzeczywiście w Gostyninie proces terapii, resocjalizacji, mogę państwu powiedzieć, jest bardzo intensywny. To znaczy, jeżeli mamy na przykład sprawcę przestępstwa seksualnego, który popełnił czyn pod wpływem jakiejś substancji psychoaktywnej, to on co tydzień ma jedną albo dwie formy terapii z seksuologiem, z psychoterapeutą, ma psychoterapię grupową i ma psychoterapię uzależnień. I to jest bardzo intensywny proces terapii. Czy on jest skuteczny? Naprawdę zależy to jednostkowo. Tutaj musimy jednostkowo, ja rozmawiałem z wieloma osobami, pacjentami, ustawa nie nazywa tych osób pacjentami, tylko osobami stwarzającymi ryzyko czy zagrożenie, natomiast no, traktujemy ich jako pacjentów. Są ludzie, ja podam przykład nawet człowieka, no ogólnie powiem, więc nie można go zidentyfikować, który w rozmowie powiedział: ja wiem, że nie powinienem stąd wychodzić. I to już jest świadomość terapeutyczna bardzo, bardzo duża.
1: A właśnie odnośnie tego, Błażeju, kto na jakiej podstawie trafia do ośrodka w Gostyninie, jest bardzo wiele wątpliwości, także ze strony karnistów, tak, prawników. Eksperci zastanawiają się, czy to bardziej szpital psychiatryczny, czy może więzienie bardziej, tak, że łamane są tam prawa człowieka. Czy mógłbyś tak krótko i fachowo wyjaśnić, o co tutaj chodzi z tymi wątpliwościami?
0: Wątpliwości przede wszystkim polegają na tym, że sami pacjenci mówią wprost, że my tu jesteśmy bezprawnie. Wszedłem do jednej z sali i kilku pacjentów do mnie podeszło i powiedziało wprost: proszę pana, my jesteśmy osobami, które są osobami wolnymi. My nie powinniśmy tutaj nigdy przebywać. To była cała dyskusja 2013-2014 rok, kiedy wiedzieliśmy, że Mariusz Trynkiewicz i Leszek Pękalski, dwie najbardziej znane osoby, o których możemy mówić, że one wychodzą po 25 latach pozbawienia wolności, prawda? I te osoby właśnie, tak jak powiedziałem, one z racji też doświadczenia różnych zaburzeń psychicznych, zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń preferencji seksualnych, tego typu kwestii, one nie weszły niejako w tryby resocjalizacji, nie uległy procesowi resocjalizacji. Na podstawie badań te osoby stwarzały bardzo poważne ryzyko popełnienia przestępstwa znowuż na wolności, tak? Mamy tam tego typu grupy osób. Natomiast to, co budzi na przykład wątpliwości związane z poszanowaniem praw człowieka, są sytuacje, kiedy ktoś na przykład wychodzi z zakładu karnego, otrzymuje, bo my nie ma, w ustawie gostyńskie mamy do wyboru albo Gostynin, albo terapię wolnościową. I dostaje tak zwany nadzór prewencyjny w postaci terapii wolnościowej i on chce go odbyć, ale nie ma gdzie. I nagle okazuje się, że on musi iść do Gostynina, ponieważ on nie realizował obowiązku, jak nałożył mu sąd. I tu mamy do czynienia z bardzo poważnym naruszeniem praw człowieka. Bo mamy potencjalnie człowieka, który może być w warunkach wolnościowych. Bo jedno z form na przykład terapii jest terapia uzależnień albo terapia seksuologiczna, ale w Polsce na przykład terapii seksuologicznej dla sprawców przestępstw seksualnych w warunkach wolnościowych my poza kilkoma dosłownie przypadkami, Ministerstwo Zdrowia nas informowało o 6 takich miejscach, tak? My nie mamy takich miejsc. Na przykład gdybym mieszkał w Olsztynie, nie miałbym gdzie jeździć poza Warszawą. Jak mieszkam w Łodzi, to jeszcze mogę sobie jeździć na Dolną do Warszawy, bo

0: ośrodek na Dolnej taką terapię prowadzi. I tu jest rzeczywiście bardzo poważny problem. Inną kwestią jest kwestia warunków, jakie tam są. Gostynin był przewidziany maksimum dla 60 osób. Ja nie pamiętam teraz dokładnie statystyk, ale z tego, co pamiętam obecnie po uruchomieniu ośrodka w Czersku, czyli filii ośrodka w Gostyninie, w samym Gostyninie mamy, z tego, co pamiętam, około 70 paru osób. W Czersku jest ponad 30 i już się myśli o kolejnym ośrodku. Tu jest rzeczywiście kwestia warunków. To miał być dedykowany szpital, w którym poddawani są procesowi resocjalizacji połączonej z intensywną psychoterapią pacjenci w pewnych specyficznych strukturach prawa, bym tak powiedział bardzo ogólnie, ale nie chcę Państwa zanudzać relacją między prawem cywilnym a prawem karnym, więc zostawię to. Natomiast wyszła nam sytuacja taka, w której my mieliśmy przeludnienie. Jeszcze 2-3 lata temu były sytuacje buntów, protestu pacjentów z racji chociażby na warunki, w jakich przebywają. Mhm. Bo rzeczywiście pacjenci mówią też wprost, ja będąc w zakładzie karnym wiedziałem, kiedy z niego wychodzę, a tu nie wiem, bo znane są przypadki sytuacji, gdzie ktoś ma pozytywną opinię personelu Gostynina, a sąd i tak go nie zwalnia. I tu mówimy rzeczywiście o naruszeniach praw człowieka. Ostatni raport Rzecznika Praw Obywatelskich mówi na przykład o naruszeniu w postaci braku realnej obecności adwokata, który będzie bronić tego człowieka. Z perspektywy takiej społecznej my tego człowieka możemy, jeżeli nam łatwiej z tym, nazywać go bestią. Mhm. We mnie jest niezgoda na to, ale to nie jest najważniejsze, że we mnie na to jest niezgoda. Mhm. Ale nawet jeżeli kogoś nazywamy w taki sposób, możemy o tym przy kawie podyskutować, to i tak ten człowiek ma prawo do obrony. Dlaczego? Bo właśnie jeżeli my nie chcemy się zachowywać jak bestie, to naszym obowiązkiem jest dać temu człowiekowi możliwość realnej obrony.
1: Realnej obrony, tak.
0: I niestety my na podstawie analiz widzimy, że ta obrona jest, ale nierealna, bo na przykład adwokaci nie jeżdżą do tych pacjentów.
1: Nie jeżdżą, bo nie zostają tam wpuszczeni?
0: Nie. Adwokat ma pełne prawo, żeby wejść do takiego miejsca. My widzimy to też na przykład w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, już tutaj na przykładzie sytuacji, kiedy nie każdy z nas może z powodu choroby psychicznej być leczony w szpitalu bez zgody, jeżeli zagraża sobie albo innym.
1: Tak.
0: I wtedy też mam obowiązek, sąd ma obowiązek wyznaczyć mi adwokata i wyznacza. Tylko znowuż, ten adwokat nie przyjeżdża często do pacjenta. Dlaczego? Bo widzicie Państwo, w nas jest nadal ogromny lęk przed chorobą psychiczną. On socjologicznie jest może uzasadniony i tak dalej. Mam wrażenie, że my go coraz lepiej rozumiemy, ten lęk, tą obawę i łatwiej nam walczyć ze stygmą, ale niestety jest tak, że mówimy tutaj o tej grupie pacjentów, która często nie jest zbyt dobrze traktowana.
1: Większość znanych badań naukowych prawie jednoznacznie stwierdza, Błażeju, że istnieje bardzo nikła szansa na to, aby osoby przebywające w instytucjach zamkniętych w zakładach karnych powyżej 3 lat miały szansę normalnego funkcjonowania z ludźmi i wśród ludzi w środowisku pozawięziennym. Jak takie osoby wspierać na wolności? Trochę już o tym powiedziałeś, ale to jest też, myślę, że ważny aspekt naszej dzisiejszej rozmowy. Co państwo ma im do zaoferowania, żeby zmniejszyć ryzyko, że znów wejdą na przestępczą ścieżkę po wyjściu z zakładu karnego?
0: Jest taki film z Sandrą Bullock, ja nie pamiętam jej nazwy ostatni, gdzie ona po kilkudziesięciu latach zabójstwa policjanta wychodzi na wolność. Ciekawy film, natomiast ona trafia na kuratora, który tylko po niej, przepraszam za wyrażenie, jedzie. To znaczy on tylko jej mówi wprost, z łaskawości państwa wyszłaś wcześniej z zakładu karnego i masz teraz się trzymać i pilnować. To jest taka forma rygorystyczna. Podam drugą formę, która zawiera konkretne normy, konkretne zasady, ale jednocześnie wspiera. To jest bardzo często sytuacja osadzonych, którzy popełnili przestępstwo i są osobami uzależnionymi. I to jest w ogóle największe ryzyko, że ten człowiek wyjdzie za mury i on, przepraszam za sformułowanie, już powiem tak po ludzku, popłynie. To znaczy, że on wejdzie do pierwszego lepszego sklepu z zielonym logo, żeby nie lokować produktu i on po prostu kupi sobie nie piwo zero, tylko wódkę. Mhm. I on pewne mechanizmy, które on wypracował, skontrolował, one nagle puszczą. Jest coraz więcej różnych organizacji pozarządowych, które właśnie powinny, i tutaj z perspektywy państwa mamy konkretną rolę, bo to nie chodzi teraz o to, żeby państwo zabezpieczyło nam pewne elementy w postaci takiej, że my stworzymy takich, nie wiem, strażników miłosierdzia, którzy będą na bramce, po prostu dzień dobry, my jesteśmy tutaj zatrudnieni przez państwo, my ci pomożemy. Nie. Rolą państwa jest, według mojej oceny, wspieranie organizacji pozarządowych, które będą miały możliwość wejścia do zakładu karnego. Tam rozmowy z tymi ludźmi i to się dzieje już rzeczywiście bardzo fajnie, bardzo ciekawe fundacje są i tak naprawdę na podstawie tego dadzą im perspektywy na zewnątrz. W Łodzi pamiętam, jak kończyliśmy studia, mój przyjaciel brał udział w takim stowarzyszeniu, jakoś tam jako wolontariusz. Oni regularnie jeździli do zakładów karnych, regularnie rozmawiali w ramach meetingów, grup z ludźmi, którzy byli osadzeni, ale kiedy każdy z nich wychodził, to na nich tak naprawdę czekali już ludzie, których oni znali. Oni dawali im konkretną perspektywę. Konkretne możliwości. Nie na zasadzie takie, że my ci wszystko dajemy, masz tutaj milusio, fajnie i tak dalej i ty się niczym, człowieku, nie przejmuj. Nie. Prawdziwa relacja wychowawcza polega też na tym, że ja sam siebie na pewnym etapie wychowuję i ja mam obowiązek od siebie wymagać. To jest właśnie element taki, gdzie my mówimy wprost, słuchaj, jesteśmy z tobą, ale twoim zadaniem jest trzymanie siebie też w ryzach. My ci w tym pomożemy. My dajemy ci konkretne normy, konkretne zasady. Ale ty się musisz też tego pilnować. Jeżeli czujesz, że odjeżdżasz, tu masz telefon.
1: Tak, my jesteśmy do nas,
0: w ciągu, tak, jesteśmy tutaj w tym momencie, prawda? Ale to nie jest wyręczanie kogoś.
1: Jasne.
0: Nie, to jest pokazanie pewnej perspektywy i znowuż, to jest pokazanie pewnej alternatywy, bo myślę, że to jest też często tak, że wiele osób wraca na przykład z zakładu karnego nawet za drobne przestępstwa. Dlaczego? Bo to jest atrakcyjniejsze, bo to jest ciekawsze. Mnie dlatego jako pedagoga specjalnego czy resocjalizacyjnego wkurzają czasem filmy, w których tak naprawdę my pokazujemy świat kryminalny czy przestępczy jako ten atrakcyjny. I ja wiem, że to kręci, tak? Że to jest ciekawe. I to nie chodzi teraz o to, że ja teraz mam, nie wiem, ochotę zamknąć Hollywood, czy Hollywood, jak niektórzy by powiedzieli, prawda? Nie, tylko chodzi o to, żebyśmy pokazali pewną realność konsekwencji.
1: Nie może być takiej sytuacji, tak to sobie wyobrażam, Bożeju, jako niespecjalista, że ktoś, kto opuszcza zakład karny, już niezależnie od tego, jakiej wagi przestępstwo popełnił po kilku latach, i on nie jest w stanie się odnaleźć na wolności, nie może liczyć na żadne wsparcie i popełnia kolejne przestępstwo tylko po to, żeby znów trafić za kratki, bo tam się czuje bezpiecznie po prostu, prawda? Jest taka, to jest ten jego świat, którą zna.
0: Ale jest taka scena dramatyczna wskazana na Shawshank, gdzie jeden z mężczyzn, który spędził w zakładzie karnym 50 lat,
1: odebrał sobie
0: wychodzi,
1: życie,
0: prawda?
1: Tak.
0: I to jest rzeczywiście sytuacja taka, gdzie my mamy, wezmę teraz to w cudzysłów, ludzi, którzy są, stali się niepełnosprawni społecznie.
1: Dokładnie tak.
0: I niestety tak może być. I dlatego rzeczywiście dzisiaj resocjalizacja instytucjonalna to jest jeden element. Bardzo ważnym jest elementem to, żeby NGOsy miały rzeczywiście możliwość realnego działania, tak na podstawie konkursów, na podstawie weryfikalności, atrakcyjności oferty, jasne, ale które będzie dedykowane tej grupie osób. Bo to jest też pytanie, na przykład rozmawialiśmy, wiesz, o nieletnich, o ludziach, którzy, nie wiem, w wieku 21 lat wychodzą po 6 na przykład latach spędzonych w zakładzie poprawczym, gdzie oni tak naprawdę funkcjonowali też w podkulturze pewnej. I to jest pytanie, co dalej z nimi. To jest ważne, prawda, żebyśmy mieli dla nich pewną ofertę.
1: Tak.
0: I myślę, że jak rozmawiamy o resocjalizacji, to paradoksalnie my się skupiamy na tych instytucjach izolacyjnych. Jasne, bo one są fascynujące. Każda instytucja totalna według Erwina Goffmana, a taką jest zakład karny, ona jest fascynująca, bo my nie wiemy, co tam się dzieje. Tak jest ze szpitalem psychiatrycznym, gostyninem, zakładem karnym i tak dalej. Nawet zakonem, bo to też forma instytucji totalnej. Ale w pewnym momencie ta osoba wychodzi na zewnątrz i tak naprawdę realna resocjalizacja na pewnym etapie zaczyna się tu, bo jeżeli mamy sprawcę przestępstwa seksualnego, to my na etapie zakładu karnego musimy nauczyć go takich kontroli, żeby on, mając telefon komórkowy, nie zrobił komuś zła.
1: Tak.
0: Przestępstwa nie popełnił.
1: Kończymy. Mam nadzieję, że ta edycja drogowskazów była dla kogoś z was wartościowa, przynajmniej ciekawa. Dziś rozmawialiśmy o meandrach resocjalizacji, także w kontekście najgroźniejszych przestępców, potocznie nazywanych bestiami. Moim i waszym gościem był dziś Błażej Kmieciak. Błażej jest pełnomocnikiem do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest wykładowcą akademickim, między innymi z Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pięknie tobie, Błażeju, dziękuję za poświęcony czas i
0: bardzo
1: za rozmowę w studiu.
0: Pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo. Pełnych wersji drogowskazów zawsze szukajcie w sieci, między innymi na YouTubie czy na Spotify. O naszych programach regularnie piszemy też w radiowych social mediach. Polecamy się waszej nieustającej uwadze. Wszystkiego spokojnego i bezpiecznego. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Po

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam na ziemię

Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro.

to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po